0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Mello Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: To promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Witam się z Wami serdecznie po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie w magazynie reporterów za mikrofonem Weronika Kobus. Żeby nie odpuszczać tego letniego klimatu, poopowiadamy sobie o wydarzeniach, które będą miały w Łodzi miejsce we wrześniu, czyli no oczywiście już w roku szkolnym, ale być może chociaż na chwilę pozwolą nam zapomnieć o tej szarej rzeczywistości. I po raz kolejny zajmiemy się radosnym planowaniem najbliższych wycieczek, a jeżeli mieszka się w Łodzi, no to na fajne wycieczki wcale nie trzeba jeździć daleko, bo po raz kolejny kultura w naszym mieście daje nam tyle do wyboru, że nie ma w ogóle po co wyjeżdżać. Ale zanim znowu zajrzymy do kalendarza łódzkich imprez, porozmawiamy o pewnej kontrowersyjnej inwestycji, która na razie jest jedynie w planach, a już budzi naprawdę intensywną dyskusję.
7: Tym żyje Łódź.
6: Domiechowice koło Bełchatowa, miejscowość, o której wielu z Was mogło do tej pory nie słyszeć, ale teraz w Łodzi jest na ustach prawie wszystkich polityków i aktywistów ze względu na planowaną budowę data center. Inwestycja na razie jest na etapie uzyskiwania potrzebnych zgód. Jej planowane zakończenie to dopiero 2029 rok, ale już słychać naprawdę donośne głosy sprzeciwu. I to godzinę drogi od Domiechowic, czyli w centrum Łodzi. W ubiegłym tygodniu pod pomnikiem jednorożca odbyła się manifestacja mająca na celu zaprotestować właśnie budowie tego centrum danych i trzeba przyznać, że porównując do protestów organizowanych przez te same środowiska, zgromadziła naprawdę pokaźny tłum. Oto czym w ogóle jest takie data center i jakie zagrożenia może stwarzać dla lokalnej społeczności oraz o to, dlaczego w ogóle w Łodzi powinniśmy przejmować się tym tematem, zapytałam jednego z organizatorów tego protestu.
7: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
8: Nazywam się Adam Kępiński, jestem członkiem zarządu okręgu łódzkiego Partii Razem. Dzisiaj zorganizowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi tutaj z organizacji społecznych protest przeciwko planowanej budowie centrum danych AI pod Bełchatowem w Domiechowicach. Ja pokrótce wytłumaczę, czym jest centrum danych. Jest to po prostu obiekt, który ma zajmować powierzchnię 50 hektarów, na którym znajdują się głównie serwery, gdzie przetwarzana jest bardzo duża ilość informacji w bardzo krótkich okresach czasu. Według planów, jakie znamy z mediów, początkowa moc, która miałaby być pobierana przez taki obiekt, to jest 500 MW. Docelowo ma to być 1000 MW. I ja może tutaj przybliżę, bo dla wielu osób są to bardzo abstrakcyjne liczby.
9: Co się porównuje do takiego zapotrzebowania?
8: Jeżeli założymy, że takie centrum pracuje 24 godziny na dobę, a pracuje, to przy poborze 500 MW mocy zużyje 120

0: 26 razy więcej prądu niż wszyscy mieszkańcy Bełchatowa, który jest obok, średnio zużywają. Jest to ta skala. A jeżeli podłączymy ten obiekt do sieci elektroenergetycznej, czyli no, w Bełchatowie znajduje się największa elektrownia węglowa w Europie, jeżeli podłączymy taki obiekt do naszej sieci, to elektrownia w Bełchatowie będzie musiała przeznaczyć ponad 2 z 12 bloków energetycznych, jakie posiada. Czyli to jest taka skala, czyli 25% całej mocy największej elektrowni węglowej w Europie będzie musiała zostać przeznaczona jedynie na to, żeby zasilać takie centrum. I teraz po co to centrum jest? No, niektórzy mówią, że po to, żeby prowadzić badania, żeby rozwijać polską naukę, czy też w ogóle światową naukę. Natomiast to, co wiemy z doświadczenia, to że technologia AI w dużej mierze wykorzystywana jest po to, żeby w najlepszym wypadku tworzyć śmieszne obrazki w internecie, a w najgorszym wiemy o przypadkach inwigilacji, wiemy o przypadkach wykorzystywania AI do celów militarnych, do celów inwigilacyjnych służb specjalnych wobec przeciwko obywatelom. Dlatego zebraliśmy się dzisiaj tutaj, myślę, że w dość licznym gronie, po to, żeby zaprotestować przeciwko budowie tego obiektu. I chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, dlaczego uważam, że to dotyczy nie tylko mieszkańców Domiechowic, bo takie zarzuty już się pojawiały wobec nas, że dlaczego protestujemy w Łodzi, skoro to jest godzinę drogi stąd. Otóż dlatego, że przede wszystkim widzimy potrzebę solidaryzowania się z mieszkańcami Domiechowic, których może być dużo mniej niż nas. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich, ponieważ skokowy wzrost zapotrzebowania na tak dużo energii spowoduje, że wszystkim nam skoczą rachunki za prąd. Dodatkowo potencjalna dewastacja środowiska, jaki ten obiekt stworzy, bo ten obiekt produkuje mnóstwo ciepła, produkuje mnóstwo hałasu, który to nie jest jak przejeżdżający pociąg, który przejeżdża nam raz na jakiś czas, ale on pracuje 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jest to hałas stałego wielkiego wentylatora, który chłodzi te wszystkie serwery, które się tam znajdują. To jest coś, co wpływa na nas wszystkich. I wierzę, że ten obiekt, jeżeli uda się go postawić, to będzie to furtka do tego, żeby stawiać więcej takich obiektów i niszczyć nasze, czy życie mieszkańców okolicznych, czy przyrodę w całej Polsce.
1: Czy wiemy coś o tym, czy były jakieś konsultacje społeczne, jak podchodzą do tego mieszkańcy? Czy oni w ogóle, najbliżsi mieszkańcy, mają jakiś sposób, żeby wyrazić sprzeciw? Czy ktoś ich słucha? Czy ktoś w ogóle ich pytał o zdanie?
0: Konsultacje społeczne odbywają się właśnie teraz. W tych konsultacjach pojawiły się głosy krytyczne, głosy obawy. My chcieliśmy te głosy dzisiaj podbić, bo uważamy, że są to bardzo racjonalne głosy o to właśnie, w jaki sposób będzie wyglądało środowisko wokół tej inwestycji, ale również w jaki sposób ten obiekt miałby wpłynąć na zatrudnienie, bo wiemy, że kopalnia obok Bełchatowa będzie wygaszana, więc pojawia się pytanie, co z zatrudnieniem w regionie. Otóż uważamy, że ten obiekt w żaden stanowczy sposób nie wpłynie na poziom zatrudnienia w okolicach Bełchatowa.
1: Może podchodzę do tego na chłopski rozum, ale to nie brzmi jak kwalifikacje, które można łatwo nadbudować pomiędzy branżą górniczą, a pomiędzy branżą IT. Jakie stanowiska to by były?
0: Oficjalne informacje, z moich informacji, jakie mam, są bardzo zdawkowe. Nie wiemy tego, natomiast wiemy, powiedzmy, jakie stanowiska są obsadzane w innych tego typu obiektach w Europie czy w Stanach. I przede wszystkim wiemy, że nie jest to bardzo liczne zatrudnienie. Taki obiekt nie wymaga bardzo silnego nadzoru nad serwerami, więc najczęściej są to pracownicy ochrony, kilkunastu, może kilkudziesięciu specjalistów od instalacji, może informatyków. I to właściwie tyle. No, spodziewamy się, że to zatrudnienie będzie wynosiło kilkadziesiąt osób i że więcej właściwie osób będzie zatrudnionych przy budowie tego molocha niż podczas pracy.
1: Czy wiemy coś o inwestorze, który ma zamiar zbudować centrum danych?
0: Dowiedzieliśmy się niedawno. Jest to informacja, która wyciekła. Została ogłoszona podczas konsultacji jako reakcja na pytania okolicznych mieszkańców w Domiechowicach. Głównym inwestorem jest spółka Partners Group. Jest to szwajcarska spółka, która jest zainteresowana inwestowaniem w tego rodzaju obiekty w Europie. Nie wiemy natomiast, komu ostatecznie ta moc obliczeniowa będzie służyła. To jest na razie tajemnicą, tu mamy pogłoski. Na dzisiejszym proteście pojawiły się głosy, że są powody, by sądzić, że może z tego korzystać amerykańska spółka Palantir i jest to kolejny powód, żeby się tej inwestycji sprzeciwiać, ponieważ wiemy, że spółka Palantir ma na koncie rzeczy, które nie powinny nam się podobać z punktu widzenia obywateli, czyli monitorowanie, śledzenie, inwigilacja obywateli na porządku dziennym z wykorzystaniem technologii AI.
1: Czy podobne centra danych już są budowane w Polsce, czy to będzie pierwszy tego typu obiekt, z tego co wiemy?
0: W tej skali to będzie pierwszy taki obiekt.
1: Więc to ma trochę takie symboliczne znaczenie, ten sprzeciw dzisiaj pokazany.
0: Dlatego właśnie protestujemy.
2: To był Adam Kępiński, czyli jeden z organizatorów protestu przeciwko budowie Centrum Danych w Domichowicach. Podczas manifestacji wybrzmiewały głosy zarówno sprzeciwiające się dokładnie budowie tego jednego data center w Domichowicach, jak i głosy przeciwne technologii AI generalnie. Tak jak sami usłyszeliście w rozmowie, jest to pierwsze takie data center planowane w ogóle w Polsce, ale i też w tej części Europy, więc jest to pewien symboliczny wydźwięk protestu. Jeżeli ktoś chciałby zaprotestować przeciwko AI jako technologii samej w sobie, to właśnie dlatego mógł pojawić się na tym proteście. Natomiast głosy sprzeciwu dotyczące dużo bardziej szczegółowo budowy właśnie data center w Domichowicach zwracają uwagę na fakt, że jest to naprawdę ważna inwestycja, można by powiedzieć o znaczeniu strategicznym, więc pojawiły się głosy, aby właśnie takie inwestycje traktować na równi z budownią elektrowni atomowej i poddawać nie tylko szerszym konsultacjom społecznym, ale pojawiają się również sugestie, aby to rząd decydował o budowie właśnie takich obiektów. Oprócz wysłuchania przemówień, uczestnicy demonstracji mogli również podpisać petycję sprzeciwiającą się powstaniu Centrum Danych w Domichowicach i ta petycja nadal jest dostępna internetowo i można ją również przez internet podpisać.
3: Czas wolny w Łodzi.
2: Pora, bym spełniła teraz obietnicę złożoną na początku programu, a więc zapełniamy koncertowe kalendarze łodzian. I tak jak wspominałam, nie trzeba się wybierać daleko. Zaczniemy sobie od planów Atlas Areny na najbliższe wrześniowe wieczory, bo tutaj zdecydowanie będzie się działo. Czwartek, 10 września, koncert Hollywood Vampires, czyli stare rockowe Wygi i Johnny Depp na gitarze. Hollywood Vampires to super grupa tworzona przez Joe Perego, znanego z Aerosmith, wspomnianego już Johna Deppa na gitarze oraz Alisa Coopera na wokalu. Mamy tutaj więc naprawdę solidne gwiazdy lat 80. Więc jeśli rockowe granie z pazurem jest bliskie waszemu sercu, to właśnie 10 września na Atlas Arenie będzie datą, w której odnajdziecie się zdecydowanie jak ryby w wodzie. Natomiast jeśli waszym serduszkom bliższe są hip-hopowe rytmy, ale w tym trochę bardziej eksperymentalnym stylu, to również macie powód, żeby pojawić się we wrześniu na Atlas Arenie. 13 i 14 września to dwie daty koncertu A$AP-a Rockiego w naszej łódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście druga data została dołożona po tym, jak koncert 13 września się wyprzedał, także na tym koncercie już się nie pojawicie, jeżeli nie zareagowaliście szybciutko na sprzedaż biletów, ale jeżeli zaspaliście, to właśnie dla was dołożona jest druga data 14 września.
3: Weekend w Łodzi.
2: A jeżeli waszym sercom bliskie są zarówno klimaty rockowe, hip-hopowe, jazzowe i generalnie kochacie muzykę i kochacie odkrywać nowe nazwiska w muzyce, no to po raz kolejny w Łodzi pojawi się Great September i właśnie tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie swoje muzyczne pytania. Głównym celem showcase'u Great September jest pokazywanie szerszej publiczności artystów, którzy jeszcze nie są tak znani jak wielkie radiowe gwiazdy, ale prawdopodobnie kiedyś będą i właśnie do tego odnosi się hasło festiwalu. Wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Jest to również dobra okazja, żeby naprawdę znane duże gwiazdy zobaczyć na koncertach w trochę nieco bardziej intymnym i klubowym wydaniu, bo mimo, że festiwal nastawiony jest właśnie głównie na te małe koncerty, to nie zabraknie też ogromnych gwiazd. Podczas Great September zobaczymy w Łodzi takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski czy Czesław Mozil, ale no właśnie, nie tak jak zwyczajnie ich możemy oglądać na gigantycznych scenach, tylko właśnie w trochę mniejszych klubach, gdzie ta bliskość z artystą jest bardziej realna i dużo bardziej można wczuć się w koncert. Festiwal po raz kolejny zagości w naprawdę wielu miejscach na terenie całego miasta. Będziecie mogli przyjść na koncerty zarówno w tak dużych miejscach jak klub Prywatka czy Larum, jak i posłuchać koncertów w tych dużo, dużo bardziej intymnych przestrzeniach, chociażby na dwóch scenach zbudowanych w pubie Łódź Kaliska, czy w ogóle w miejscach, które na co dzień przestrzeniami koncertowymi nie do końca są, takimi jak Dom Literatury, czy Łódzkie Centrum Wydarzeń. Także po raz kolejny ten festiwal będzie okazją nie tylko do odkrywania samej muzyki, ale również do odkrywania Łodzi, bo jak wiemy już z poprzednich edycji, mnóstwo osób z całego kraju i nie tylko zjeżdża się właśnie, żeby uczestniczyć w wielkim zjeździe branży muzycznej, czyli festiwalu Great September. To wszystko już pomiędzy 10 a 12 września na terenie Łodzi. Szczegółową listę wszystkich lokali biorących udział w festiwalu, jak i rozpiskę wszystkich artystów na poszczególne dni i godziny już znajdziecie na stronie greatseptember.pl. No i jako osoba, która uczestniczyła już w festiwalu, podpowiem wam, że zdecydowanie warto to zrobić wcześniej i zaplanować sobie całą logistykę poruszania się między scenami, bo czasem ta muzyczna wycieczka po Łodzi, jaką funduje nam Great September, przypomina prawdziwy maraton.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Wśród osób zajmujących się tworzeniem lokalnej kultury często słyszy się, że miasto Łódź, owszem, finansuje całkiem chętnie przedsięwzięcia takie jak koncerty czy festiwale muzyczne, ale tylko te na masową skalę, zapominając o przyciągającej może mniejsze widownie, ale równie ważnej z punktu widzenia wartości artystycznej kulturze niszowej. No i myślę, że jest to oczywiste, że łodzianie mogą przyjąć wobec tego dwie postawy. Można marudzić, albo można brać się do roboty. I w duchu właśnie tej pracy u podstaw zaprosiłam dzisiaj gościa, który za punkt honoru ustanowił sobie nie tylko integrację, ale i kompleksowe wspieranie artystów zaczynających właśnie z tego niewielkiego poziomu na łódzkiej scenie muzycznej. To przedsięwzięcie nazywa się Studio Widnokrąg i pełni rolę nie tylko wydawnictwa muzycznego, ale i właśnie takiego koordynatora działań łódzkiej sceny muzycznej. Jeżeli wejdziecie na profil Studia Widnokrąg w mediach społecznościowych, zobaczycie, że zajmują się zarówno właśnie wydawaniem muzyki w fizycznym formacie, ale też organizacją koncertów, promocją łódzkiej sceny niezależnej w mediach społecznościowych, a także pomaganiem przede wszystkim łódzkim zespołom w znalezieniu rozgłosu, w dostaniu się na wysokoprofilowe festiwale muzyczne. Dzisiejszy magazyn prowadzi dla was Weronika Kobus i pozwólcie, że z pomocą mojego gościa zabiorę was dzisiaj w podróż po łódzkiej scenie muzycznej.
3: Łodzianie z pasją.
4: Cześć, jestem Michał Wereszczyński. Założyłem studio Widnokrąg i pełnię w nim rolę wydawcy, również znanego jako prowodyra podjarki.
2: Powiedz mi, ty nie jesteś łodzianinem z urodzenia, jesteś łodzianinem z wyboru. Czy miałeś jakieś takie wyobrażenie co do sceny muzycznej Łodzi, zanim tu przyjechałeś?
4: Prawdę mówiąc, nie za bardzo. Historia jest taka, że nie znałem tu za bardzo nikogo, gdy się do Łodzi przeprowadziłem, aczkolwiek bardzo, relatywnie szybko udało mi się jakoś tam wkręcić. Zaczęło się to od mojego obecnego przyjaciela Andrzeja. Oryginalnie poznaliśmy się na grupce na Facebooku, gdzie Andrzej napisał, że szuka gitarzysty do zespołu. Potem dołączyłem do jeszcze innego zespołu i tak, wiesz, krok po kroku, chodząc na koncerty, samemu grając koncerty, robiąc próby, zacząłem poznawać coraz więcej ludzi. I jakoś tak płynnie, systematycznie w ten świat muzyczny Łodzi zacząłem wkraczać bardziej.
2: No i teraz siedząc w nim po uszy, myślę, że można zauważyć, że ta łódzka scena trochę jednak odbiega od innych miast, powiedzmy, podobnej wielkości, albo nawet trochę mniejszych. Czy widzisz jakieś takie cechy charakterystyczne łódzkiej sceny muzycznej?
4: Zacząłbym zdecydowanie od tego, że jest bardziej surowa, bardziej bezpośrednia i mocniejsza w wyrazie. To zdecydowanie zauważyłem. właśnie chodząc na mniejsze festy, które tutaj się dzieją po Łodzi. Dotyczy to zarówno muzyki gitarowej, która jest mi najbliższa, ale też słuchając artystów grających techno, house, czy pozwolę sobie powiedzieć ogólnie pojętą scenę rave'ową, zauważyłem, że jest ona mocniejsza, szybsza, bardziej wyrazista w stosunku do tego, co słyszałem w innych miastach, jak chociażby w Gdańsku, czy w Krakowie, może w Warszawie. Poza tym wydaje mi się, że w odniesieniu do właśnie tych wcześniej wspomnianych scen, nasza łódzka wydaje mi się bardziej taka prawdziwa w przekazie. Często słyszę właśnie hasła zespołów z innych miast o tym, że o, spróbujemy takich rozwiązań, co są bardziej przystępne dla ludzi. W Łodzi zdarza się to naprawdę rzadko. To nie jest tak, że się nie zdarza, ale nawet jeżeli ma to miejsce, to wciąż nie rozmawiamy tutaj o absolutnym popie, tylko właśnie o zespołach, które nawet w tej takiej łatwo przystępnej stylistyce potrafią być naprawdę bezkompromisowi.
2: Czyli takie zespoły, które już są w niszy, stwierdzają, że absolutnie nie ciągnie nas do przyjaźniejszych rozwiązań. To by się dobrze zgrywało z historią Łodzi, to jak Łódź jest postrzegana na zewnątrz.
4: Też tak mi się wydaje. Myślę, że bardzo to nawiązuje do historii Łodzi na przykład. Mogę teraz kompletnie pomylić, ale pamiętam historię protestu włókniarek, który miał miejsce właśnie parę dekad temu. I wydaje mi się, że właśnie to, co zawsze łączyło Łodzian, to taka wzajemna ludzka solidarność. I wydaje mi się, że choć tutaj ta paralela jest taka dosyć mocno naciągana, taka bardzo duża, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak jakieś tam elementy wspólne takiego przyjaznego podejścia, ale też otwartego na ludzi, to jest zdecydowanie coś, to, co dalej ma miejsce.
2: Jeżeli dobrze mi się wydaje, założyłeś studio Widnokrąg z potrzeby wypełnienia pewnej dziury na scenie. Myślę, że tutaj chodziło ci nie tylko o Łódź, ale generalnie o taką niszową scenę muzyczną, w której trzeba było nakręcić i popchnąć ludzi do działania. I jakie było w ogóle założenie, jak zakładałeś studio Widnokrąg? Czym to miało być na samym początku?
4: W zasadzie idzie to trochę dwutorowo. Po pierwsze, nie podoba mi się to, że obecne wydawnictwa bardzo mocno stawiają na tworzenie z muzyków influencerów, na content w internecie, który w najlepszym wypadku jest równie ważny co muzyka, bo z reguły niestety jest tak, że ten content influencerski jest dużo ważniejszy. Ja wychodzę z założenia, że muzyka zawsze obroni się sama i że to jest, Widnokrąg ma być przestrzenią dla ludzi, którzy po prostu chcą robić muzykę. Zarówno żeby im pomóc właśnie w wydawaniu i promowaniu tej muzyki, ale też aby dać wolną rękę na tę ekspresję muzyczną. Jeżeli ktoś chce być równolegle influencerem, to wolę, żeby to było opcjonalne niż wymagane. Tym drugim torem są rozmowy z moimi przyjaciółmi, którzy bardzo często zadawali pytania pokroju: kto teraz gra w Łodzi? Co się teraz gra w Łodzi? Gdzie się teraz gra w Łodzi? I zauważyłem bardzo wyraźnie, że wiele osób zadaje to pytanie i to nie jest tak, że nie ma gdzie grać w Łodzi albo że nikt nie gra w Łodzi, tylko w czasach pandemii środowisko muzyczne łódzkie bardzo się oddaliło od siebie i myślę, że właśnie takie spoiwo jest tu bardzo potrzebne. Widzę bardzo wyraźnie chęć do tworzenia i grania muzyki, aczkolwiek potrzebna jest ta iskra. Potrzebne jest właśnie to spoiwo, które złączy tak wszystkich i zjednoczy w tej prostej idei, że po prostu chcemy robić muzę.
2: Po prostu wymyśliłeś sobie takie miejsce, gdzie miejsce, myślę, metaforycznie, gdzie można się spotkać, wymienić informacjami i troszeczkę łatwiej zacząć pchać tę działalność zespołową do przodu, bo już przecież od dawna nie jest tak, że granie w zespole to tylko granie i wydawanie płyt, ale trzeba umieć, no właśnie, nakręcić cały ten teatrzyk wokół tego, nie tylko influencersko, mam wrażenie, ale trzeba umieć też zająć się okładką, merchem, wydawnictwem. To wszystko teraz zostało zrzucone na barki samych muzyków.
4: To prawda. Pamiętam, jak parę lat temu byłem na showcase'owym festiwalu Spring Break, na którym był panel dyskusyjny zatytułowany "Po co mi wydawnictwo?". I tam było dużo haseł, po co nam to wydawnictwo. Natomiast mój wniosek po tej rozmowie był taki, że nie jest ci potrzebne wydawnictwo, bo wszystko da się zrobić absolutnie samemu I to naprawdę nie jest wielki problem, szczególnie w obecnych czasach. Myślę, że rolą wydawnictwa w tym momencie jest przede wszystkim pomoc, przede wszystkim, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, pewien taki schemat działania, który to wydawnictwo ma silnie ugruntowany, który będzie wyłącznie profitem dla tego zespołu. Bo nie ma co tutaj ukrywać. Wydawanie muzyki to jest masa pracy, masa przygotowań, i myślę sobie, że gdy ktoś robi to pierwszy raz, to może być zarówno paraliżujące, jak i po prostu obezwładniające, jak się zaczyna zastanawiać nad tymi wszystkimi drobnymi elementami. Więc wyobrażam sobie sytuację, w której przychodzi nagle jakiś gostek, klepie ci po ramieniu, mówi: dam radę, będzie dobrze. Nie taki potwór straszny.
1: I to jesteś ty, w różkach chrzestna.
4: Staram się być. Różnie bywa, jeszcze wciąż zakładam, że jestem w tym okresie tworzenia tego wydawnictwa i wylewania tych fundamentów. No, minęła już chwila, więc były niestety sytuacje, gdzie te fundamenty trzeba było zrywać i wylewać się na nowo. Aczkolwiek postrzegam te doświadczenia wyłącznie jako budujące i zakładałem odgórnie, że te pierwsze 2 lata będą najtrudniejsze i dużo się rzeczy będzie wysypywać, dużo rzeczy będzie szło nie tak. Aczkolwiek to jest moje wielkie marzenie od wielu lat, żeby mieć wydawnictwo prężnie działające i też takie, któremu można zaufać. Tak więc myślę, że prędzej czy później po prostu dojdę do tego celu.
1: Co takiego właśnie dokładnie robisz dla zespołu, czy chciałbyś robić dla zespołu, przyjmując zespół do Widnokręgu?
4: Ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno chciałbym tak holistycznie podchodzić do tematu, jak tylko się da. Chciałbym, aby Widnokręg był jak scyzorek szwajcarski dla zespołu, że jest w stanie zrobić wszystko. Że zarówno jest w stanie poprowadzić muzykę na platformy streamingowe, pomagać przy teledyskach, pomagać przy projektach graficznych na album, na plakaty koncertowe, przy organizowaniu koncertów, przy pomocy w nagrywaniu materiału. Aczkolwiek jest to trudne. Jest to przeogromna masa pracy, a tym bardziej, jako że wiesz, wciąż jestem na etacie, prawda? Bo skądś jednak muszę pieniądze mieć, aby to wydawnictwo rozkręcać. To jest to po prostu trudne. Właśnie jedną z lekcji, którą wyciągnąłem z przeszłości, było to, żeby nie robić wszystkiego naraz i budować te bazy pojedynczo i solidnie. To brzmi jak absolutnie podstawowa lekcja, ale w praktyce jednak ta chęć jak najszerszej pomocy jest o wiele większa niż ten zdrowy rozsądek właśnie. W tym momencie głównie pomagam w promocji, to jest najsilniejsza rzecz i wykonuję tę najgorszą robotę, jaką trzeba zrobić, czyli pisanie maili do redakcji muzycznych, zarówno w rozgłośniach radiowych, jak i w czasopismach, ale też publikowanie na grupkach na fejsie, na wszelkiego rodzaju fanpage'ach na Facebooku i na Instagramie i wszystkie inne właśnie te takie działania, które są najbardziej żmudne, ale jednocześnie najbardziej potrzebne. Równolegle do tego, no właśnie kolejnym projektem, który chcę robić, to są sesje na żywo, ponieważ no to akurat nie jest jakaś tam wielka wiedza, ale z tego co zauważyłem, mając sesję na żywo, na której po prostu możemy obejrzeć, jak zespół gra, szanse tego zespołu na znalezienie się na festiwalu muzycznym diametralnie rosną. Więc, a co więcej, to jest fantastyczny materiał promocyjny, stworzyć takie surowe nagranie zespołu, żeby dokładnie wiedzieć, czego oczekiwać. Więc to jest właśnie taki kolejny mój projekt, który bardzo chcę zrealizować. No ale właśnie, też cały czas są te pozostałe potrzeby, jak bookowanie koncertów, jak projekty graficzne dla tych zespołów, jak kręcenie rolek właśnie przedstawiających to, co ma się dziać w Widnokręgu. Tak więc starając się tutaj odpowiedzieć na pytanie, zaoferuję tyle, ile będę w stanie dowieść.
1: Tak jak ciebie słucham, wydaje mi się, że po prostu bierzesz na siebie rolę takiego przewodnika po Łodzi dla tych zespołów, którym, no jak już ustaliliśmy, dla których Łódź wydaje się strasznie trudnym terytorium, miejscem, gdzie trudno się odnaleźć, mimo że miasto jest duże i wydawałoby się, że scena muzyczna również będzie bardzo mocno rozwinięta, to jednak potrzeba takiego właśnie kogoś, człowieka w środku, który przeprowadzi zespoły przez Łódź.
4: Myślę, że można by wysunąć tezę, że Łódź jest problematyczna koncertowo, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest tak, że w Łodzi się nie chodzi na koncerty, tylko po prostu brakuje tego spoiwa, które by tak zmaterializowało tę scenę naszą muzyczną, albo tę publiczność, może powinienem powiedzieć, jako jeden twór.
2: Czego w takim razie życzyć Widnokręgowi na następne lata rozwoju?
4: Myślę, że chęci odkrywania nowych rzeczy. Żeby nigdy nie przestawać poszerzać swoje horyzonty i myślę, że żeby to zarażanie muzyką szło lepiej.
2: To pozwolę sobie dorzucić do tego życzenie pomyślnych wiatrów. Ach. Moim gościem był Michał Wereszczyński. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Tożsamość naszego miasta budują nie tylko wielkie imprezy i gigantyczne letnie festiwale, ale myślę, że nawet w większym stopniu budują je właśnie mniejsze inicjatywy, które są mocno zakorzenione w Łodzi, w jej historii i odnoszą się często w tekstach czy w swojej muzyce do realiów mieszkania właśnie w postfabrycznym mieście. Dlatego warto chodzić nie tylko na wielkie koncerty, ale czasem te mniejsze mogą okazać się dużo ciekawszymi przeżyciami. Właśnie dzięki takim inicjatywom jak Studio Widnokrąg te koncerty dzieją się, słyszymy o nich i możemy na przykład kupić sobie płytę łódzkiego zespołu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Witam się z wami serdecznie po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie w magazynie reporterów za mikrofonem Weroniki Kobus. Żeby nie odpuszczać tego letniego klimatu, poopowiadamy sobie o wydarzeniach, które będą miały w Łodzi miejsce we wrześniu, czyli no oczywiście już w roku szkolnym, ale być może chociaż na chwilę pozwolą nam zapomnieć o tej szarej rzeczywistości. I po raz kolejny zajmiemy się radosnym planowaniem najbliższych wycieczek, a jeżeli mieszka się w Łodzi, no to na fajne wycieczki wcale nie trzeba jeździć daleko, bo po raz kolejny kultura w naszym mieście daje nam tyle do wyboru, że nie ma w ogóle po co wyjeżdżać. Ale zanim znowu zajrzymy do kalendarza łódzkich imprez, porozmawiamy o pewnej kontrowersyjnej inwestycji, która na razie jest jedynie w planach, a już budzi naprawdę intensywną dyskusję.
3: Tym żyje Łódź.
2: Domichowice koło Bełchatowa, miejscowość, o której wielu z was mogło do tej pory nie słyszeć, ale teraz w Łodzi jest na ustach prawie wszystkich polityków i aktywistów ze względu na planowaną budowę data center. Inwestycja na razie jest na etapie uzyskiwania potrzebnych zgód. Jej planowane zakończenie to dopiero 2029 rok, ale już słychać naprawdę donośne głosy sprzeciwu. I to godzinę drogi od Domiechowic, czyli w centrum Łodzi. W ubiegłym tygodniu pod pomnikiem jednorożca odbyła się manifestacja mająca na celu zaprotestować właśnie budowie tego centrum danych. I trzeba przyznać, że porównując do protestów organizowanych przez te same środowiska, zgromadziła naprawdę pokaźny tłum. Oto czym w ogóle jest takie data center i jakie zagrożenia może stwarzać dla lokalnej społeczności oraz o to, dlaczego w ogóle w Łodzi powinniśmy przejmować się tym tematem, zapytałam jednego z organizatorów tego protestu.
3: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
0: Nazywam się Adam Kępiński, jestem członkiem zarządu okręgu łódzkiego Partii Razem. Dzisiaj zorganizowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi tutaj z organizacji społecznych protest przeciwko planowanej budowie centrum danych AI pod Bełchatowem w Domiechowicach. Ja pokrótce wytłumaczę, czym jest centrum danych. Jest to po prostu obiekt, który ma zajmować powierzchnię 50 hektarów, na którym znajdują się głównie serwery, gdzie przetwarzana jest bardzo duża ilość informacji w bardzo krótkich okresach czasu. Według planów, jakie znamy z mediów, początkowa moc, która miałaby być pobierana przez taki obiekt, to jest 500 MW. Docelowo ma to być 1000 MW. I ja może tutaj przybliżę, bo dla wielu osób są to bardzo abstrakcyjne liczby.
1: Co się porównuje do takiego zapotrzebowania?
0: Jeżeli założymy, że takie centrum pracuje 24 godziny na dobę, a pracuje, to przy poborze 500 MW mocy zużyje 126 razy więcej prądu niż wszyscy mieszkańcy Bełchatowa, który jest obok, średnio zużywają. Jest to ta skala. A jeżeli podłączymy ten obiekt do sieci elektroenergetycznej, czyli no w Bełchatowie znajduje się największa elektrownia węglowa w Europie, jeżeli podłączymy taki obiekt do naszej sieci, to elektrownia w Bełchatowie będzie musiała przeznaczyć ponad 2 z 12 bloków energetycznych, jakie posiada. Czyli to jest taka skala, czyli 25% całej mocy największej elektrowni węglowej w Europie będzie musiała zostać przeznaczona jedynie na to, żeby zasilać takie centrum. I teraz po co to centrum jest? No, Niektórzy mówią, że po to, żeby prowadzić badania, żeby rozwijać polską naukę, czy też w ogóle światową naukę. Natomiast to, co wiemy z doświadczenia, to że technologia AI w dużej mierze wykorzystywana jest po to, żeby w najlepszym wypadku tworzyć śmieszne obrazki w internecie, a w najgorszym wiemy o przypadkach inwigilacji, wiemy o przypadkach wykorzystywania AI do celów militarnych, do celów inwigilacyjnych służb specjalnych wobec przeciwko obywatelom. Dlatego zebraliśmy się dzisiaj tutaj, myślę, że w dość licznym gronie, po to, żeby zaprotestować przeciwko budowie tego obiektu. I chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, dlaczego uważam, że to dotyczy nie tylko mieszkańców Domiechowic, bo takie zarzuty już się pojawiały wobec nas, że dlaczego protestujemy w Łodzi, skoro to jest godzinę drogi stąd. Otóż dlatego, że przede wszystkim widzimy potrzebę solidaryzowania się z mieszkańcami Domiechowic, których może być dużo mniej niż nas. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich, ponieważ skokowy wzrost zapotrzebowania na tak dużo energii spowoduje, że wszystkim nam skoczą rachunki za prąd. Dodatkowo potencjalna dewastacja środowiska, jaki ten obiekt stworzy, bo ten obiekt produkuje mnóstwo ciepła, produkuje mnóstwo hałasu, który to nie jest jak przejeżdżający pociąg, który przejeżdża nam raz na jakiś czas, ale on pracuje 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jest to hałas stałego wielkiego wentylatora, który chłodzi te wszystkie serwery, które się tam znajdują. To jest coś, co wpływa na nas wszystkich. I wierzę, że ten obiekt, jeżeli uda się go postawić, to będzie to furtka do tego, żeby stawiać więcej takich obiektów i niszczyć nasze, czy życie mieszkańców okolicznych, czy przyrodę w całej Polsce.
1: Czy wiemy coś o tym, czy były jakieś konsultacje społeczne, jak podchodzą do tego mieszkańcy? Czy oni w ogóle, najbliżsi mieszkańcy, mają jakiś sposób, żeby wyrazić sprzeciw? Czy ktoś ich słucha? Czy ktoś w ogóle ich pytał o zdanie?
0: Konsultacje społeczne odbywają się właśnie teraz. W tych konsultacjach pojawiły się głosy krytyczne, głosy obawy. My chcieliśmy te głosy dzisiaj podbić, bo uważamy, że są to bardzo racjonalne głosy o to właśnie, w jaki sposób będzie wyglądało środowisko wokół tej inwestycji, ale również w jaki sposób ten obiekt miałby wpłynąć na zatrudnienie, bo wiemy, że kopalnia obok Bełchatowa będzie wygaszana, więc pojawia się pytanie, co z zatrudnieniem w regionie. Otóż uważamy, że ten obiekt w żaden stanowczy sposób nie wpłynie na poziom zatrudnienia w okolicach Bełchatowa.
1: Może podchodzę do tego na chłopski rozum, ale to nie brzmi jak kwalifikacje, które można łatwo nadbudować pomiędzy branżą górniczą, a pomiędzy branżą IT. Jakie stanowiska to by były?
0: Oficjalne informacje, z moich informacji, jakie mam, są bardzo zdawkowe. Nie wiemy tego, natomiast wiemy, powiedzmy, jakie stanowiska są obsadzane w innych tego typu obiektach w Europie czy w Stanach. I przede wszystkim wiemy, że nie jest to bardzo liczne zatrudnienie. Taki obiekt nie wymaga bardzo silnego nadzoru nad serwerami, więc najczęściej są to pracownicy ochrony, kilkunastu, może kilkudziesięciu specjalistów od instalacji, może informatyków i to właściwie tyle. No, spodziewamy się, że to zatrudnienie będzie wynosiło kilkadziesiąt osób i że więcej właściwie osób będzie zatrudnionych przy budowie tego molocha niż podczas pracy.
1: Czy wiemy coś o inwestorze, który ma zamiar zbudować centrum danych?
0: Dowiedzieliśmy się niedawno, jest to informacja, która wyciekła, została ogłoszona podczas konsultacji jako reakcja na pytania okolicznych mieszkańców w Domiechowicach. Głównym inwestorem jest spółka Partners Group, jest to szwajcarska spółka, która jest zainteresowana inwestowaniem w tego rodzaju obiekty w Europie. Nie wiemy natomiast, komu ostatecznie ta moc obliczeniowa będzie służyła. To jest na razie tajemnicą, tu mamy pogłoski. Na dzisiejszym proteście pojawiły się głosy, że są powody, by sądzić, że może z tego korzystać amerykańska spółka Palantir i jest to kolejny powód, żeby się tej inwestycji sprzeciwiać, ponieważ wiemy, że spółka Palantir ma na koncie rzeczy, które nie powinny nam się podobać z punktu widzenia obywateli, czyli monitorowanie, śledzenie, inwigilacja obywateli na porządku dziennym z wykorzystaniem technologii AI.
1: Czy podobne centra danych już są budowane w Polsce, czy to będzie pierwszy tego typu obiekt, z tego co wiemy?
0: W tej skali to będzie pierwszy taki obiekt.
1: Więc to ma trochę takie symboliczne znaczenie, ten sprzeciw dzisiaj pokazany.
0: Dlatego właśnie protestujemy.
2: To był Adam Kępiński, czyli jeden z organizatorów protestu przeciwko budowie Centrum Danych w Domichowicach. Podczas manifestacji wybrzmiewały głosy zarówno sprzeciwiające się dokładnie budowie tego jednego data center w Domichowicach, jak i głosy przeciwne technologii AI generalnie. Tak jak sami usłyszeliście w rozmowie, jest to pierwsze takie data center planowane w ogóle w Polsce, ale i też w tej części Europy, więc jest to pewien symboliczny wydźwięk protestu. Jeżeli ktoś chciałby zaprotestować przeciwko AI jako technologii samej w sobie, to właśnie dlatego mógł pojawić się na tym proteście. Natomiast głosy sprzeciwu dotyczące dużo bardziej szczegółowo budowy właśnie data center w Domichowicach zwracają uwagę na fakt, że jest to naprawdę ważna inwestycja, można by powiedzieć o znaczeniu strategicznym, więc pojawiły się głosy, aby właśnie takie inwestycje traktować na równi z budownią elektrowni atomowej i poddawać nie tylko szerszym konsultacjom społecznym, ale pojawiają się również sugestie, aby to rząd decydował o budowie właśnie takich obiektów. Oprócz wysłuchania przemówień, uczestnicy demonstracji mogli również podpisać petycję sprzeciwiającą się powstaniu Centrum Danych w Domichowicach i ta petycja nadal jest dostępna internetowo i można ją również przez internet podpisać.
3: Czas wolny w Łodzi.
2: Pora bym spełniła teraz obietnicę złożoną na początku programu, a więc zapełniamy koncertowe kalendarze łodzian. I tak jak wspominałam, nie trzeba się wybierać daleko. Zaczniemy sobie od planów Atlas Areny na najbliższe wrześniowe wieczory, bo tutaj zdecydowanie będzie się działo. Czwartek, 10 września, koncert Hollywood Vampires, czyli stare rockowe Wygi i Johnny Depp na gitarze. Hollywood Vampires to supergrupa tworzona przez Joe Perego, znanego z Aerosmith, wspomnianego już Johna Deppa na gitarze oraz Alice'a Coopera na wokalu. Mamy tutaj więc naprawdę solidne gwiazdy lat 80. Więc jeśli rockowe granie z pazurem jest bliskie waszemu sercu, to właśnie 10 września na Atlas Arenie będzie datą, w której odnajdziecie się zdecydowanie jak ryby w wodzie. Natomiast jeśli waszym serduszkom bliższe są hip-hopowe rytmy, ale w tym trochę bardziej eksperymentalnym stylu, to również macie powód, żeby pojawić się we wrześniu na Atlas Arenie. 13 i 14 września to dwie daty koncertu A$AP-a Rockiego w naszej łódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście druga data została dołożona po tym, jak koncert 13 września się wyprzedał, także na tym koncercie już się nie pojawicie, jeżeli nie zareagowaliście szybciutko na sprzedaż biletów, ale jeżeli zaspaliście, to właśnie dla was dołożona jest druga data 14 września.
3: Weekend w Łodzi.
2: A jeżeli waszym sercom bliskie są zarówno klimaty rockowe, hip-hopowe, jazzowe i generalnie kochacie muzykę i kochacie odkrywać nowe nazwiska w muzyce, no to po raz kolejny w Łodzi pojawi się Great September i właśnie tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie swoje muzyczne pytania. Głównym celem showcase'u Great September jest pokazywanie szerszej publiczności artystów, którzy jeszcze nie są tak znani jak wielkie radiowe gwiazdy, ale prawdopodobnie kiedyś będą. I właśnie do tego odnosi się hasło festiwalu. Wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Jest to również dobra okazja, żeby naprawdę znane duże gwiazdy zobaczyć na koncertach w trochę nieco bardziej intymnym i klubowym wydaniu, bo mimo, że festiwal nastawiony jest właśnie głównie na te małe koncerty, to nie zabraknie też ogromnych gwiazd. Podczas Great September zobaczymy w Łodzi takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski czy Czesław Mozil, ale no właśnie, nie tak jak zwyczajnie ich możemy oglądać na gigantycznych scenach, tylko właśnie w trochę mniejszych klubach, gdzie ta bliskość z artystą jest bardziej realna i dużo bardziej można wczuć się w koncert. Festiwal po raz kolejny zagości w naprawdę wielu miejscach na terenie całego miasta. Będziecie mogli przyjść na koncerty zarówno w tak dużych miejscach jak klub Prywatka czy Larum, jak i posłuchać koncertów w tych dużo, dużo bardziej intymnych przestrzeniach. Chociażby na dwóch scenach zbudowanych w pubie Łódź Kaliska czy w w ogóle w miejscach, które na co dzień przestrzeniami koncertowymi nie do końca są, takimi jak Dom Literatury czy Łódzkie Centrum Wydarzeń. Także po raz kolejny ten festiwal będzie okazją nie tylko do odkrywania samej muzyki, ale również do odkrywania Łodzi, bo jak wiemy już z poprzednich edycji, mnóstwo osób z całego kraju i nie tylko zjeżdża się właśnie, żeby uczestniczyć w wielkim zjeździe branży muzycznej, czyli festiwalu Great September. To wszystko już pomiędzy 10 a 12 września na terenie Łodzi. Szczegółową listę wszystkich lokali biorących udział w festiwalu, jak i rozpiskę wszystkich artystów na poszczególne dni i godziny już znajdziecie na stronie greatseptember.pl. No i jako osoba, która uczestniczyła już w festiwalu, podpowiem wam, że zdecydowanie warto to zrobić wcześniej i zaplanować sobie całą logistykę poruszania się między scenami, bo czasem ta muzyczna wycieczka po Łodzi, jaką funduje nam Great September, przypomina prawdziwy maraton.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Mroczna muzyka na mroczne czasy. Właśnie o takich brzmieniach będziemy rozmawiać w dzisiejszym magazynie reporterów, a to wszystko za sprawą dwóch wydarzeń, które już tej jesieni wydarzą się w naszym mieście. Ja nazywam się Weronika Kobus i zabieram was dzisiaj w muzyczną podróż, w której zdążymy przebyć Irlandię i polską scenę postpunkową w przeciągu zaledwie kilkunastu minut. Zapinajcie pasy.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Łodzi.
2: Ostatnie dni przyniosły nam kompletnie nieoczekiwane ogłoszenie ze strony Irlandczyków z zespołu Fountains DC, którzy już naprawdę niedługo, bo 31 października w Halloween, wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie. Myślę, że nie trzeba być wyjątkowo mocno wkręconym w chodzenie na koncerty na żywo, żeby wiedzieć, że tak duże rzeczy jak koncerty stadionowe zazwyczaj ogłaszane są z co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Tutaj dostaliśmy taką niespodziankę. No właściwie tylko 2 miesiące wyprzedzenia, ale myślę, że wszyscy fani, polscy fani Fountains DC przyjęli to z ogromną radością. Ich wizyta w Łodzi zdecydowanie nie będzie pierwszą wizytą w naszym kraju. A zaledwie rok temu mieliśmy okazję zobaczyć ich w Katowicach w roli głównej gwiazdy o festiwalu. No i najwyraźniej przez rok przybyło im tyle fanów, że pomieścić ich będzie w stanie dopiero łódzka Atlas Arena. Fountains DC to obecnie jedna z największych nazw, jeśli chodzi o ten gatunek postpunkowy. No ale to dopiero w październiku, prawda? W takim razie, co robić w Łodzi? Na jakie koncerty chodzić, jeżeli lubimy muzykę postpunkową i nie chcemy czekać aż do końca października? Pozwólcie, że przedstawię wam Szelest. Ten festiwal powstał zaledwie w zeszłym roku, ale już podczas swojej pierwszej edycji przyciągnął tyle fanów, że nie mieścili się w klubie, w którym wydarzenie miało miejsce. I teraz powraca z drugą edycją. Będzie ona miała miejsce pomiędzy 2 a 3 października w klubie Vultura przy ulicy Wólczańskiej, a dokładniej o tym, czego można się spodziewać po tym festiwalu i dlaczego tak naprawdę muzyka postpunkowa jest tak ważna dla obecnej młodzieży, porozmawiam z organizatorem tego festiwalu, czyli Jakubem Wachem. Posłuchajcie naszej rozmowy.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: Witam wszystkich, nazywam się Jakub Wach i organizuję Szelest Fest. W tym roku właśnie odbywa się druga edycja.
2: To może zaczniemy sobie od cofnięcia się wspomnieniami do pierwszej edycji. To było mniejsze skalowo wydarzenie, ale tylko względem tego, co szykujesz na tę edycję. Wydaje mi się, że względem takich łódzkich wydarzeń, to było to wydarzenie nie dość, że z dużym rozmachem, jeżeli chodzi o ilość zespołów, i udało ci się przeciągnąć dość rekordową, jak na taki gatunek, frekwencję. Jak wspominasz pracę nad tą pierwszą edycją?
5: Bardzo dobrze. Myślę, że naprawdę spoko, fajne zespoły zebrałem, które grały tego dnia i część z nich wystąpi też na tegorocznej edycji. Pamiętam, że każdy grał tam seta do około 35 minut, 40 minut. Zachowujemy ten standard na ten rok, ale tamten Szelest był na pewno czymś miłym. Też ze względu na przykład na to, że duża grupa, całkiem spora grupa osób przyjechała na to wydarzenie spoza Łodzi. Przyjeżdżali ludzie z Katowic, z Warszawy, z Białegostoku i tak dalej. Po prostu ludzie, którzy bardzo lubią tą muzykę postpunkową, są takimi zajawkowiczami i po prostu chcieli przyjechać, zobaczyć, posłuchać i spędzić ten czas razem.
2: Masz jakiś taki pomysł, przez jaki kanał głównie dotarłeś do tych osób, które przyjechały na Szelest? Bo jednak Łódź znana jest z tego, że na koncertach alternatywnych frekwencja jest naprawdę słaba.
5: Myślę, że najlepszym tutaj w tamtym przypadku środkiem był Instagram. Tam najlepiej działałem. No i też trochę Facebook i trochę TikTok.
2: Czy to jest tak, że ty kierowałeś Szelest do jakiejś konkretnej grupy widowni, jakby planując zespoły, planując promocję? Czy to po prostu było po prostu zgodne z tym, co ty lubisz, co ty sam chciałbyś oglądać?
5: No to jeżeli chodzi o promocję i dobieranie zespołów, no to stawiałem na to, żeby to były zespoły, które pokazują swoim graniem różne style i odcienie tego postpunku, różne szkoły tej muzyki. I tak naprawdę stawiałem na promocję wydarzenia w ten sposób, że to jest po prostu festiwal muzyki postpunkowej. Jeżeli lubisz postpunk, to koniecznie musisz przyjść na to wydarzenie. No i też było trochę humorystycznych treści, ale były też promocyjne jakieś posty na Instagramie i po prostu zebrałem zespoły, które gdzieś już grywały ze sobą razem. Gdzieś już grywaliśmy wcześniej ze sobą, czy z Ostatnią Klatką, czy z Dworcem Spa, czy z Lunar Trips w różnych miastach, więc mamy już jakąś społeczność wokół siebie, między zespołami, czy każdy z tych zespołów. No i po prostu stwierdziłem, że można by to zebrać razem tutaj właśnie w Łodzi, w jednym miejscu i w ten sposób właśnie to funkcjonowało.
2: A skąd w ogóle to twoje zainteresowanie postpunkiem? Bo to już jest nawet nie wiem, które życie tego gatunku. On po prostu na parę lat wypływa, gdzieś traci zainteresowanie i po raz kolejny wybija jakaś kolejna szalona, ogromna fala zainteresowania postpunkiem i to jest, wydaje mi się, że któraś już z rzędu.
5: Jeżeli chodzi o zainteresowanie takie wcześniejsze, no to bardzo lubiłem Kult, Joy Division, New Order, The Cure, The Smiths. Teraz też, parę lat temu też w modzie było słuchanie Molisia Domy, też mi się to podobało. Przyszła też pora na Fontaine's DC, też kolejna szkoła i forma tego postpunku tak naprawdę, więc dużo było tych zespołów, na pewno kilku tutaj nie wymieniłem, które można byłoby wymienić, przez które po prostu przekonałem się do tej muzyki, do tego sposobu grania, do tego stylu grania. Też w undergroundzie, w muzyce niezależnej też mamy naprawdę sporo reprezentantów tej muzyki, co pokazuje line-up tegorocznej edycji.
2: Też wybrałeś przede wszystkim zespoły początkujące, gdzieś tam mające na koncie albo pierwszą płytę, albo dopiero jakieś pierwsze epki. Jak docierasz do tych wszystkich zespołów?
5: Jeżeli chodzi o sposób dotarcia, no to często to są ludzie, których na przykład spotykałem już na jakichś koncertach lub grali gdzieś, widziałem ich wcześniej, bądź też po prostu przyjechali na zeszłoroczny Szelest.
2: Zastanawiam się, czy my w Łodzi mamy jakąś taką scenę postpunkową. Czy można powiedzieć o czymś takim, czy bardziej bukersko skupiasz się na zespołach z innych miast?
5: Ciężko powiedzieć mi, czy jest faktycznie scena postpunkowa w Łodzi, ale na pewno jest scena postpunkowa w Polsce. Właśnie Szelest ma być oddaniem tej polskiej sceny postpunkowej, po prostu, żeby wszystkie zespoły zebrały się razem i grały przez ten jeden dzień, jak rok temu, lub przez dwa dni, jak w tym roku. Więc bardziej na różne zespoły z Polski stawiam.
2: No to jak już dotarliśmy do tego, że będą dwa dni, zmienia się też miejsce, zmienia się właśnie ta formuła na dwa dni, no to brzmi jakby po prostu sukces z tej pierwszej edycji pozwolił, żeby ten festiwal trochę urósł. Odczuwasz to w ten sposób?
5: Trochę tak, tylko bardziej chodziło mi o to po prostu, że poszerzyło się to grono tych zespołów. Poznałem też więcej tej muzyki postpunkowej po prostu w środowisku niezależnym i chciałem po prostu, żeby każdy mógł zagrać i mieć przestrzeń na to. I żebyśmy wszyscy po prostu zebrali się w te dwa dni świętowali.
2: To taka integracja postpunkowa.
5: Trochę też, ale no przede wszystkim chodzi o muzykę i wspólne bawienie się razem z ludźmi.
2: To w takim razie kogo zobaczymy na drugiej edycji Szelestu?
5: Jeżeli chodzi o nowe twarze względem zeszłorocznej edycji, no to będzie to na przykład Huta Plastiku, Opresja, Powaby, Klaudia Sobotka, Uła. Będą to zespoły z różnymi odcieniami tej muzyki postpunkowej. Uła gra bardziej punkowo, Huta Plastiku gra tak zimnofalowo, oldschoolowo, czasem mocniej. Opresja jest to po prostu granie z samplowaną perkusją w stylu coldwave'owym, ale bardziej z nowoczesną formą tego. Na przykład Klaudia Sobotka robi w pełni solową muzykę, jest multiinstrumentalistką, produkuje swoją muzykę. Jest to taka, ja to nazywam tak, że to jest post-punk z takim może trochę popem czy muzyką bedroomową, więc trochę tego będzie.
2: I część z nazw, które pojawi się na Szeleście, mieliśmy już okazję zobaczyć na większych festiwalach, albo zobaczymy chociażby na zbliżającym się Great September.
5: Tak, to właśnie Lunar Trips zagra na tegorocznym Great September.
2: To na koniec bym cię chciała zapytać. Postpunk to jest muzyka, która powstała w latach 80. Ani mnie, ani ciebie na świecie wtedy nie było. Jak myślisz, co sprawia, że to właśnie ten gatunek przyciąga tak ogromne ilości młodych ludzi w tej chwili?
5: Ciężko mi powiedzieć na to, co sprawia, że to jest konkretnie ta chwila, jeżeli chodzi o postpunk, ale po prostu wydaje mi się, że takie legendarne klasyki Joy Division czy The Cure są po prostu nieśmiertelne. To jest po prostu bardzo ładna, bardzo dobra muzyka, która zawsze się podoba to nowym ludziom w kolejnym pokoleniu i w kolejnym pokoleniu.
2: Ale z jakiegoś powodu mamy teraz zainteresowanie młodych ludzi właśnie postpunkiem, coldwave'em, kulturą gotycką, a nie na przykład klasycznym heavy metalem. Może to po prostu są mroczne czasy, w których żyjemy, które wymagają odpowiednio mrocznej muzyki.
5: Ja uważam, że to, że postpunk żyje cały czas i się jest zależne po prostu od tego, że postpunk jako gatunek jest bardzo ciężko zdefiniować tak dosłownie i on cały czas tak naprawdę się rozwija. Pojawiają się jakieś nowe formy tego grania. Na początku postpunk był po prostu czymś, co wyrosło z punku, ale było mniej agresywne, trochę czystsze, wolniejsze, takie smutniejsze niż agresywne. Ale to było wciąż gitarowe granie. Pierwsze kawałki Joy Division mimo wszystko brzmią dosyć punkowo, ale potem doszła do tego elektronika, doszedł do tego funk, tak jak u Talking Heads. Doszły też do tego instrumenty dęte, czego przykładem jest polski Kult, który miał saksofon, waltornię, trąbkę, puzon. Da się ze wszystkim robić. Też właśnie, tak jak mówiłem, klawisze dochodziły w New Order. Samplowana perkusja w latach 90., więc ta muzyka się zmieniała na przestrzeni lat.
2: To tak jakby była to formuła, którą bardzo łatwo dopasować do współczesnych zainteresowań i do współczesnych czasów i ona może w bardzo różne strony ewoluować, tak?
5: Tak, właśnie dlatego się dobrze to wszystko trzyma.
2: No to na koniec. Musi to brzmieć fantastycznie w industrialnym otoczeniu Łodzi, co?
5: Tak, miejsce pasuje, idealnie. Zapraszam na Szelest do 2 i 3 października do Wultury. Bilety są już dostępne online.
3: Czas wolny w Łodzi.
2: To był Jakub Wach, który jest organizatorem festiwalu Szelest, ale także sam jest muzykiem zespołu Norbelana, więc jeżeli gitarowe, łódzkie granie, właśnie nawet samą nazwą nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Łodzi jest dla Was ciekawostką, to zdecydowanie powinniście zapoznać się z tym zespołem. A jako osoba, która miała okazję uczestniczyć w zeszłorocznej pierwszej edycji festiwalu Szelest, muszę przyznać, że naprawdę imponująca ilość publiczności zebrała się na festiwalu, który był tak organicznie promowany i był, wydawało się, skierowany do tak hermetycznej grupy osób, prawda? Okazało się jednak, że spotkałam tam nie tylko miłośników muzyki postpunkowej, ale i po prostu mnóstwo młodych ludzi, którzy chcieli oglądać zespoły, w których grają ich rówieśnicy, którzy grają taką muzykę, jaką oni sami się interesują. zainteresują. Także jeżeli 2 i 3 października zobaczycie w Łodzi grupki młodych ludzi poubieranych tak, jakby cały czas były lata 80. i zaraz na scenę miało wejść The Cure, to myślę, że możecie być pewni, że idą właśnie na festiwal Szelest. Szelest możecie znaleźć oczywiście na Facebooku, Instagramie i na TikToku i tam możecie zapoznać się z całym programem festiwalu. Tam też znajdziecie odnośniki i linki do miejsc, w których możecie znaleźć bilety. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę w tym programie. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyn.

0: i w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Magazyn reporterów wita się z wami serdecznie za mikrofonem Weronika Kobus. W dzisiejszym programie zaczniemy sobie od drążenia dziury w całym, czyli od kilku tematów komunikacyjnych, a potem wybierzemy się na Festiwal Wielu Kultur, który trwa w naszym mieście w formule kroczącej już od maja, ale warto o nim przypomnieć w tej chwili, bo zbliża się właśnie do wielkiego finałowego weekendu.
8: Tym żyje Łódź.
7: Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od dziury, czyli od tematu tunelu średnicowego, który wraca jak bumerang i wygląda na to, że wracać będzie jeszcze przez co najmniej kilka lat. Otóż mogliście zastanawiać się, co w ostatnich miesiącach działo się z tunelem, bo wygląda na to, że nie działo się nic. A jeżeli myślicie podobnie jak ja i przez działo się rozumiecie faktycznie jakieś wiercenie dziury w tunelu, no to wygląda na to, że nic nie będzie działo się przynajmniej do pierwszego kwartału 2027 roku. O informacje o tym, na jakim etapie są w tej chwili prace nad tunelem średnicowym, zapytałam rzecznika Polskich Linii Kolejowych Rafała Wilgusiaka.
9: PLK rozpoczęły już procedurę wyboru wykonawcy, który dokończy drążenie tunelu do dworca fabrycznego. Już w połowie sierpnia do wybranych podmiotów zostały wysłane zaproszenia do negocjacji, co oznacza formalne wszczęcie postępowania pod nazwą etap pierwszy, dokończenie drążenia tunelu do komory fabryczna. Postępowanie jest obecnie w toku, a do negocjacji zaprosiliśmy 3 podmioty, które według nas dają rękojmię swoim doświadczeniem i wiedzą bezpiecznego i skutecznego zakończenia procesu drążenia. Zgodnie z aktualnymi założeniami, zakończenie procesu wyłaniania nowego wykonawcy zakładane jest na przełom roku 2026 i 2027. Natomiast samo wznowienie drążenia planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, przy czym ostatecznie termin ten będzie zależny od wyników oceny stanu technicznego maszyny TBM, którą przeprowadzi nowy wykonawca, a także od wyników oceny warunków gruntowo-wodnych oraz oddziaływania na okoliczną zabudowę. Powyższe podejmowane działania są wykonywane po to, żeby zwiększyć i poprawić bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac.
7: To był Rafał Wilgusiak, czyli rzecznik PLK. Oczywiście o najnowszych informacjach w sprawie postępów prac będę Was informować na bieżąco, ale wygląda na to, że po prostu na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Jak w takim razie poruszać się po Łodzi przez ten czas? Może komunikacją miejską? I tutaj Was zaskoczę, bo dla podróżujących komunikacją miejską po Łodzi na co dzień będę miała dzisiaj dobre wiadomości.
8: Istotne dla Łodzi.
7: Być może pamiętacie, że w ubiegłych latach w dniu 1 listopada, czyli w Święto Zmarłych, mogliśmy korzystać z łódzkiego MPK bezpłatnie. Czy również w tym roku tak będzie? Na razie radny Kosmanekiel złożył projekt uchwały, która umożliwiałaby bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej nie tylko 1 listopada, ale i w dzień poprzedzający Święto Zmarłych, czyli 31 października. Uchwała została złożona do Rady Miasta w dwóch wersjach. Zarówno w wersji zakładającej tylko właśnie ten 1 listopada jako dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej,

0: drugiej zawierającej zarówno dzień poprzedzający, a powodem, dla którego jest to właśnie ten dzień przed, a nie 2 listopada, czyli dzień zaduszny, no jest to, w jaki sposób to święto wypada w tym roku w kalendarzu. 31 października to sobota, więc zapewne większość osób, które będzie chciało wybrać się odwiedzić groby zmarłych, wybierze właśnie ten dzień bardziej prawdopodobnie niż 2 listopada, który wypada w poniedziałek. Te informacje przekazali dziennikarzom podczas konferencji prasowej Adam Borkowski oraz Kosma Nykiel, czyli członkowie Stowarzyszenia Łódź. Cała naprzód.
1: Szanowni Państwo, jak ważne jest to, żebyśmy mogli tą komunikacją dotrzeć na cmentarze, dlatego rozszerzamy to ten 31 października. Oprócz tych aspektów, które są istotne, czyli mniej ruchu w mieście, więcej miejsca do zaparkowania dla tych, którzy są zmuszeni jednak przyjechać samochodem, jest ważny aspekt, o którym musimy wspomnieć, czyli promocja komunikacji zbiorowej. To jest bardzo istotne, o tym zapominamy, a brak opłat spowoduje na pewno, że część zmotoryzowanych wsiądzie do zbiorowego taboru. Co jest jeszcze istotne, chciałbym, żeby miasto wykorzystało ten fakt, ponieważ dzięki temu możemy promować komunikację i polepszać po prostu jakość życia w naszym mieście.
2: Ten projekt uchwały składamy w tym momencie po raz trzeci. To jest trzeci rok, kiedy ja jestem radnym Rady Miejskiej, po raz trzeci, kiedy składam taki projekt uchwały. Mam nadzieję, że zyska on przychylność radnych tak samo, jak zyskał analogiczny pomysł w roku ubiegłym. W tym roku, trochę inspirując się tym, co mówił jeden z radnych na poprzedniej sesji, że sam złoży taki projekt uchwały, postanowiliśmy, że dla pilotażu możemy spróbować wydłużyć ten okres o cały weekend na czas, kiedy przypada Wszystkich Świętych, czyli na 31 października w sobotę i na 1 listopada w niedzielę. Zwykle właśnie w weekendy koncentruje się ten największy ruch, mimo tego, że dzień zaduszny faktycznie przypada 2 listopada. Mam nadzieję, że ten projekt zyska przychylność radnych Rady Miejskiej, szczególnie, że taki już zyskał w roku ubiegłym. I ze względu na to, że projekt musi być zaopiniowany przez związki zawodowe z MPK, co się dzieje w tym momencie, ten projekt najprawdopodobniej nie będzie procedowany na najbliższej sesji w Rady Miejskiej, a będzie procedowany na sesji dopiero w październiku. Na szczęście układ sesji Rady Miejskiej jest taki, że będzie to 14 dni na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, więc wyrobimy się przed 31 października.
0: Radny Kosma Nykiel odpowiedział podczas konferencji również na pytanie, co w takim razie z osobami, które mają wykupiony bilet miesięczny albo inną formę migawki i czy w ogóle jest możliwość zrekompensowania im jakoś tego dodatkowego dnia lub 2 dni, kiedy osoby kupujące bilety komunikacji miejskiej na bieżąco nie będą musiały tego robić.
2: Uważam, że jest to dobry pomysł. Rozmawiałem na ten temat ze ZDIT-em już w roku ubiegłym, kiedy były przedłużane bilety na Summer Festival, na 1 listopada. Rzekomo są pewne problemy techniczne. Z tego, co się orientuję, kiedy ten pierwszy i jedyny raz przedłużono wartość migawek, zdaje się, na pierwsze urodziny Łodzi, to wtedy nie podjęto żadnej uchwały Rady Miejskiej. Tego nie było w żadnej uchwale. To ZDIT zrobił razem z MPK, że tak to ujmę, we własnym zakresie. Stąd w tym, jeśli faktycznie to było przeprowadzone zgodnie z prawem, to uważam, że miasto powinno te migawki przedłużyć. Za każdym razem to jest po prostu zachowanie fair wobec mieszkańców, wobec tych, którzy faktycznie kupują migawki, bilety, prawda, miesięczne.
0: To był radny Kosma Nykiel, a więcej szczegółów dotyczących uchwały możecie znaleźć chociażby na profilu facebookowym Łodzi Całej Naprzód.
3: Weekend w Łodzi.
0: Obiecałam również trochę kultury, więc zaglądamy w łódzki kalendarz eventowy i patrzymy na daty 17-20 września, bo właśnie wtedy będzie miał miejsce długi weekend festiwalowy Festiwalu Wielu Kultur. Wielu z Was z pewnością pamięta ten festiwal jako Festiwal Łódź Czterech Kultur i być może, tak jak ja, czasem się mylicie, opowiadając właśnie o tym festiwalu. No więc o wyklarowanie tej ewolucji, bo nie zmiany, poprosiłam Piotra Rębowskiego z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, który przedstawi pokrótce właśnie historię tej ewolucji nazwy oraz ideę samego festiwalu.
4: 3 lata temu około zmieniła się nazwa, a właściwie ewoluowała, bo to była tak naprawdę naturalna kolej rzeczy. Wcześniej Festiwal Łódź Czterech Kultur skupiał się jako wydarzenie kulturalne, artystyczne na przybliżeniu kultur, przybliżeniu tego, co tworzyło Łódź, taki mit założycielski. Nawet mieliśmy dyskusję, mit czterech kultur podczas festiwalu. Podczas tej dyskusji dyskutowaliśmy właśnie, rozmawialiśmy na temat tego, jakie kultury zakładały nasze miasto, jakie kultury przybliżamy, chcemy przybliżać, czy może to było wiele kultur, może oprócz tych czterech kultur, tutaj przypomnę, niemiecka, rosyjska, żydowska i polska, może to było wiele kultur. I po prostu bardziej holistycznie spojrzeliśmy na sprawę i okazało się, że tak, Łódź tworzyło wiele kultur, tworzy wiele kultur i w zmieniającym się świecie będzie tworzyć wiele kultur. Są to kultury, które już są nam bardzo dobrze znane albo mamy o nich pojęcie, ale pojawiają się nowe kultury. Wraz z osobami, które migrują do Łodzi z lepszym życiem, są tym medium, tą platformą przenoszenia tej kultury. I te inne kultury widzimy na co dzień. Ale też nie tylko mówimy o kulturach, jeżeli chodzi o etniczność, o narodowość.
0: No właśnie, ale, bo to kultury nie tylko narodowościowe, ale też dużo szersze pojęcie rozumienia tych kultur pojawiło się na festiwalu już jakiś czas temu.
4: Tak, tak. Tutaj właśnie to szersze pojęcie rozumienia tej kultury, kultura jako tutaj nie tylko etniczność, narodowość, religijność, ale także subkultury, czy kultury, tkanki kulturowe, które towarzyszą różnym grupom, na przykład kultura głuchych, kultura queerowa, ludowa. Ludowość jest bardzo, sądzę, dobrze znana każdemu z nas w Polsce. Czy kultura feministyczna, kultura romska, no mógłbym wymieniać, tak? Bo tak naprawdę różnych stron, jak spojrzymy na Łódź, na to, co tworzy nasze miasto, można naprawdę znaleźć ogrom kultur, ogrom tych elementów.
0: I w jaki sposób festiwal przedstawia uczestnikom te kultury? Bo jest to sposób, żeby zapoznać się nie tylko z takimi rzeczami jak muzyka związana z daną kulturą, teksty kultury inne tworzone przez jakieś grupy, nie wiem, przedstawienia teatralne, filmy, ale to jest też taki sposób spotkania bezpośrednio, jeden na jeden z przedstawicielami danych grup, danych kultur, rozmowy, poznania codziennych zwyczajów. Jak to wszystko mieści się w jednym festiwalu i jak organizujecie czas na to wszystko?
4: Tutaj ważne role pełnią kuratorzy festiwalu Łódź Wielu Kultur, czy liderzy, którzy nadają bieg, w którą stronę idzie festiwal. Także my jako producenci, jako cały zespół programowy, producencki zastanawiamy się także bazując na odpowiedziach na przykład podczas badania publiczności, które zbieraliśmy czy zbieramy podczas każdej edycji. Wtedy pytamy się naszych widzów i widzek o różne rzeczy w ramach festiwalu Łódź Wielu Kultur. To wszystko daje nam obraz, co było okej, co się spodobało, co niekoniecznie, albo jakie kultury nasi widzowie chcieliby zobaczyć podczas festiwalu. I to jest naprawdę bardzo złożona i wysilona praca wielu osób, żeby w jak najlepszy sposób skonstruować program, który nie będzie się powtarzał, który będzie odkrywał coś na nowo, będzie przybliżał te inne kultury. I właśnie jak powiedziałeś, nie tylko przez przedstawienia, przez sztukę, ale przez różne inne działania chcemy przybliżyć tę inność, która wbrew pozorom jest naszą codziennością, której może nie zauważyliśmy do tej pory. No tutaj wiadomo, bardziej kulturalne wydarzenia, czyli koncerty, przedstawienia, specjalnie także przedstawienia produkowane, reżyserowane na festiwal Łódź Wielu Kultur, ale także spacery. Spacery, które pokazują tą Łódź z innej strony, pokazują miejsca ważne dla poszczególnych kultur, które tworzyły to miasto. Pikniki, spotkania autorskie, rozmowy, debaty. Jest naprawdę ogromny wachlarz tych elementów, które składają się na to poznanie innej kultury.
0: O festiwalu wielu kultur opowiedział Piotr Rębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. No i jeżeli chcecie zapoznać się z całym programem właśnie tego intensywnego festiwalowego weekendu, to zapraszam Was na stronę lodzwielukultur.pl. Tam znajdziecie wszystkie wydarzenia, informacje, czy te wydarzenia są biletowane. Znajdziecie tam też informacje o tym, jeżeli wstęp na wybrane przez Was wydarzenie jest wolny, albo jeżeli trzeba się na nie zapisać. Przypomnę raz jeszcze, że ten finałowy weekend festiwalowy to 17-20 września. Warto również zwrócić uwagę na to, gdzie odbywają się wybrane przez Was wydarzenia, no bo nie wszystkie będą odbywać się w festiwalowym centrum, czyli w Centrum Dialogu w Parku Ocalałych.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. No i po raz kolejny porozmawiamy sobie o łódzkiej kulturze. W tym odcinku zahaczymy o sztukę uliczną i wybierzemy się do teatru, więc jeżeli kultura jest bliska waszym sercom, to musicie zostać z nami i posłuchać.
3: Czas wolny w Łodzi.
0: Zaczniemy sobie od tematu znanego powszechnie. Myślę, że absolutnie wszystkim łodzianom nie trzeba nikomu po tych 16 latach obecności na łódzkich ulicach przedstawiać Lightmove Festiwalu. Ten zbliża się wielkimi krokami. Łódzkie ulice rozbłysną kolorowymi światłami w weekend między 25 a 27 września, więc oczywiście do festiwalu mamy jeszcze trochę czasu, ale teraz możemy już porozmawiać o nowym miejscu, które na mapie festiwalowej się pojawi, a szczegóły przedstawi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz.
5: 25-27 września, 16 edycja Lightmove Festival, czyli wydarzenia, no, które jest jakby koronnym elementem tego całej naszej oferty, można powiedzieć, wakacyjnej, która przyciąga od lat tłumy nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także mieszkańców regionów, ale także z całej Polski gości, którzy tutaj przyjeżdżają zobaczyć to miasto w wyjątkowych barwach. W tym roku temat festiwalu to Dreams, czyli marzenia, sny, i w tą podróż organizatorka festiwalu, jej wspaniały zespół zabierze łodzian i gości, którzy tutaj przyjadą, i ta podróż będzie od kosmosu przez nowe technologie, po przyrodę, po podróże, ale też kilka ważnych niespodzianek i taka, myślę, bardzo fajna, dla mnie też osobiście ważna, bo to też ważne miejsce w moim życiu, czyli na mapie Lightmove Festival pojawi się Plac Kościelny, prawdziwe bałuty z piękną neobarokową fasadą kościoła, na której zobaczymy mapping, który też będzie nawiązywał do czegoś istotnego w historii naszego miasta. Będzie opowiadał historię Stanisławy Leszczyńskiej, czyli łódzkiej położnej, która odebrała tysiące porodów w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, więc myślę, że ważna też historia dla tożsamości naszego miasta, ale także inne nowe lokalizacje, Piotrkowska 60-62, Piotrkowska 113, no ale też te tradycyjne, czyli Plac Wolności. I super ważna informacja, ja też jestem tatą, 6-latka, więc dla wszystkich rodziców w tym roku także strefę LMF Kids, czyli ta skierowana do najmłodszych, tak żeby oni także mogli to piękne miasto odkrywać przez pryzmat świateł, kolorów i wspaniałego mappingu.
0: Co jeszcze będzie się działo podczas tegorocznej edycji Lightmove Festival? O tym opowie dyrektorka kreatywna festiwalu Beata Konieczniak.
6: Szanowni Państwo, ja oczywiście serdecznie zapraszam. 16. edycja Lightmove Festival, a dzisiaj chciałabym zaprezentować takie punkty, które wydaje mi się, że nie mogą zostać pominięte na naszym Festiwalu Światła. Festiwal właściwie to taka trasa północ-południe, czyli zachęcam do skorzystania z węzła przesiadkowego, czyli komunikacji miejskiej, i potem ulica Piotrkowska, oczywiście Plac Wolności, Park Staromiejski, Manufaktura i Pałac Rodziny Poznańskiej. Jasne, że również kolejny nasz park, czyli Park Sienkiewicza. Ale te 10 ważnych punktów na mapie festiwalowej, to myślę, że zaczęłabym właśnie też od Kościoła Najświętszej Marii Panny na Placu Kościelnym. To jest bardzo dla nas trudna lokalizacja, ale niezmiernie też ważna. Po pierwsze, dla tożsamości Łodzi jest to miejsce wyjątkowe. Tutaj narodził się ten kult chrześcijaństwa, katolicyzmu, jeśli chodzi o naszą Łódź. Oczywiście ten stary kościółek został przeniesiony, świętego Józefa, nieopodal Manufaktury, ale kościół Najświętszej Marii Panny jest wyjątkowy. Ma dwie wieże, kubaturowo jest wspaniały, i mamy tutaj hiszpańską grupę artystów, którzy naprawdę zmienią ten kościół w wyjątkowy sposób. Na fasadzie pojawi się również Stanisława Leszczyńska, już żeśmy o tym rozmawiali przed sekundą, wyglądał, ale to jest postać wyjątkowa. Dla nas, dla łodzian, osoba, która naprawdę pomagała kobietom, a kobiety na Lightmove Festival, no, odgrywają znaczącą rolę i tu, gdzie stoimy, ale tutaj, gdzie stoimy, również będzie postać kobiety, naszej artystki Miss God, która postać, właśnie to głowę z takim zwiewnym tułowiem zaprezentuje właśnie tutaj na pasażu Schillera. Także ten plac kościelny, widok z ulicy Lutomierskiej, bardzo zachęcam, to będzie wyjątkowe miejsce. Pierwszy raz na mapie festiwalowej, co znaczy, że również wydłużamy tą trasę festiwalową właśnie w głąb Bałut. Ale to również Manufaktura i Pałac Rodziny Poznańskich. Tam, jak zwykle, piękny pałac, to wyjątkowe, piękne mappingi od ulicy Ogrodowej, ale również od ogrodu. Kolejnym miejscem 360 stopni, czyli Plac Wolności. To artyści, którzy współpracują z festiwalem od kilku lat. Grupa artystów Fenysoro z Węgier potrafią to zrobić, robią to doskonale i tu również zobaczymy nie tylko ferię barw, ale również ferię kształtów. Myślę, że warto zobaczyć te 360 stopni wokół naszego Placu Wolności. Ale kolejne miejsca na ulicy Piotrkowskiej, bardzo ważne, bo w tym roku nowe, czyli Piotrkowska 50. Tam mapping nawiązujący do historii tej kamienicy, wspaniały, bardzo drobiazgowy, przez polskiego artystę Roberta Słowika wykonany. I będzie występ naszego łódzkiego artysty, wokalisty, barytona Piotra Puski z panią Andrzejewską, która będzie grała na klawiszach, ale to również Piotrkowska 60-62, dwie razem kamienice, na których będzie animacja, i Piotrkowska 99, ta kamienica wspaniała, która bardzo jest takim ważnym elementem, jak podajemy go w ramach konkursu na Lightmove Festival. Mnóstwo artystów zawsze chce się opiekować tą kamienicą i w tym roku zobaczymy mapping, tak naprawdę taki bardzo drobiazgowy, wycinankowy, i motyle, które są również takimi naszymi marzeniami, piękne, kolorowe. Myślę, że ta kamienica nas zaskoczy. I Piotrkowska 113 to jest pierwszy raz na naszej mapie festiwalowej. Dla nas miejsce bardzo ważne, to tutaj rodzi się festiwal. Na Piotrkowskiej 113 mamy siedzibę Fundacji Lusko Monumenty i tutaj wszystkie prace trwają i to miejsce chcieliśmy też na Lightmove przedstawić po to, żeby Państwo też zobaczyli, jak można kamienicę, która do tej pory nie była aranżowana mappingami, tylko światłem, przeobrazić właśnie za pomocą sztuk wizualnych. No i oczywiście LMF Kids, czyli Park Sienkiewicza, dla rodzin, dla dzieci, po to, żeby mogły pobawić się światłem, po to, żeby mogły z nami uczestniczyć w tym wydarzeniu, żeby czuły się zaopiekowane, bo dla nas to bardzo ważne, żeby całe rodziny korzystały z tych atrakcji Lightmove Festival. I na koniec iluminacja, czyli coś, co od pierwszej edycji Lightmove Festival jest dla nas najważniejsze. Pokazanie tej łódzkiej tkanki architektonicznej, XIX-wiecznej, tej bogatej w detale, tej eklektycznej ulicy Piotrkowskiej, ale również drzewa, które zostaną ferią barw tak owiane, żebyśmy mogli zobaczyć, jak można nocą spacerować, cieszyć się naszym miastem i sobą. Zapraszamy do spacerów po Łodzi 25-27 września od 19 do 24 każdego dnia.
5: Wstęp za darmo.
6: Tak, wstęp za darmo. Lightmove Festival za każdym razem ma taki, jedną z kategorii, są to przystanki muzyczne. W tym roku również przystanki muzyczne zagoszczą na naszej mapie festiwalowej i w zasadzie można powiedzieć, że w każdym miejscu będzie muzyka. Ale ja chciałabym opowiedzieć o kilku takich ważnych miejscach, czyli Pałac Rodziny Poznańskich, gdzie na balkonie Pałacu Rodziny Poznańskich przez każdego dnia przez 3 wieczory będą występy muzyczne. Pierwszego dnia będzie Bokka, która setami również zaprezentuje nam nie tylko wokal, a my wokół zaaranżujemy światłem. Będzie Marek Biliński, który w sobotę jako ta scena elektro 6 setów nam da na Lightmove Festival, to będzie na pewno niesamowity wieczór. I w niedzielę Odette też na tej kamienicy. Ale to również, Boże, na pałacu, ale również pałac od strony ulicy Ogrodu, gdzie Paweł Steczek z gośćmi każdego wieczoru będzie pięknie grał ze swoimi gośćmi, ale również z orkiestrą i tam pokazujemy również mapping, czyli to połączenie muzyki z mappingiem w tym roku jest, myślę, że tak mocniej przez nas aranżowane. To również Piotrkowska 50, gdzie będą występy właśnie Piotra Puski. To również Piotrkowska 77 i 82, bo tutaj mamy trzech tenorów, czyli na trzech balkonach będą tenorzy, którzy będą razem występowali w tym samym czasie. Myślę, że ta Piotrkowska i ten wokal taki mocny tenorów, to w zasadzie wracamy do Kiepury i pokazujemy, że u nas w Łodzi będziemy mieć swoich wykonawców i to będzie piękna muzyka na ulicy Piotrkowskiej. Ale to również stary rynek, gdzie będą sety DJ-skie. Mamy tam trzech DJ-ów, którzy myślę, że oni mocno zaaranżują stary rynek. I oczywiście też muzyka w parku Sienkiewicza, taka, żeby rodzice w tym czasie, kiedy dzieci się bawią, mogli sobie potańczyć.
5: Super.
0: We wcześniejszych audycjach opowiadałam również o kontrowersjach związanych z budową Centrum Danych AI w okolicach Bełchatowa, więc nie mogłam też powstrzymać się przed zapytaniem dyrektorki kreatywnej Light Move Festival, czy możemy spodziewać się użycia tej technologii również w mappingach, które będą wyświetlane na festiwalu.
6: AI zawsze się pojawia, znaczy od jakiegoś czasu wszyscy wiemy, że AI pomaga artystom. My jesteśmy tego zdania, że jeżeli AI pomaga, to oczywiście to jest przez nas akceptowalne. Natomiast nie mamy takich prac, przynajmniej według umów, które mamy sporządzone z artystami, że wszystko będzie robione przez AI.
7: Ale generalnie technologie są dopuszczone do, powiedzmy, jakiegoś stopnia, tak?
6: Tak, dlatego, że no niestety rozwijamy się, no niestety, stety. AI jest bardzo ważne w życiu nas wszystkich i wykorzystanie tych możliwości, na przykład przy mappingach to jest, ma znaczenie, bo przeliczanie, te wszystkie takie techniczne elementy, które bardzo dużo czasu zabierały artyści, teraz mogą wspomóc właśnie, może wspomóc ta sztuczna inteligencja.
0: To była Beata Konieczniak, czyli dyrektor kreatywna festiwalu Light Move. Festiwal odbędzie się pomiędzy 25 a 27 września. Przez cały weekend oczywiście mappingi będzie można oglądać do północy, a przypominamy o tym temacie, dlatego że warto sprawdzić uaktualnioną mapkę festiwalową. Nie jest to jednak koniec atrakcji na ten weekend, bo w sobotę, 26 września, warto wybrać się chociażby do teatru. Dokładnie wtedy będzie miała miejsce pierwsza premiera Teatru Pinokio w nowym jesiennym sezonie. Będzie to teatralna adaptacja książki obrazkowej pod tytułem Moko, Moko, Moko. Taki sam tytuł nosi spektakl. A o tym, w jaki sposób można przetłumaczyć obrazki na język teatru, opowie reżyser spektaklu Filip Jaśkiewicz.
3: To się dzieje w Łodzi.
8: Po prostu od samego początku przyciągnął mnie kształtem na okładce, a później też słowami i dalej jakąś taką warstwą wizualną, która w połączeniu ze słowami tworzyła jakiś bardzo enigmatyczny świat, bardzo enigmatyczną historię, a może nawet nie historię, bo ta książka Moko, Moko, Moko po prostu składa się z kształtów i słów, które są przyporządkowane jakby do tych kształtów. To są japońskie onomatopeje, które po prostu pojawiają się przy tych kształtach, tworząc jakąś opowieść o tych kształtach. I to po prostu, to było coś takiego, co mnie najbardziej zaciekawiło. Wydaje mi się, że jakby trochę w teatrze dla dzieci brakuje mi takich opowieści abstrakcyjnych, opowieści, w których korzystamy z różnych takich form eksperymentalnych, korzystamy z kostiumów, korzystamy z pacynek, korzystamy przede wszystkim z kształtów. To są dwie takie rzeczy, które chciałbym, żeby w tej formie się przenosiły ze sceny na widownię, czyli właśnie kształty, onomatopeje i to, jak one tworzą jakąś, po prostu jakąś przestrzeń do interpretacji dla widza. Po prostu inspirujemy się tymi obrazami, które są w książce i tworzymy z nich żyjące istoty, bo gdzieś w książce można, czytając tą książkę, odnieść wrażenie, że te kształty, które tam są, po prostu są jakimiś żyjącymi istotami i to jest nasz taki, chyba nasza interpretacja tej książki po prostu. Jakby pokazuje nam to, że język onomatopei jest językiem uniwersalnym i to chcielibyśmy też przekazać, że po prostu to jest spektakl, który można oglądać na całym świecie. Korzystam z tych słów, które tam są, korzystam z tych kształtów po to, to, żeby stwarzać możliwość do spotkania się przede wszystkim postaci między sobą, a w dalszej części no właśnie do spotkania widza z tymi istotami zamieszkującymi ten świat.
0: Spektakl Moko Moko Moko, o którym opowiada Filip Jaśkiewicz, jego reżyser, oczywiście jest skierowany do najmłodszych, ale jeżeli dobrze wyobrażam sobie to, jak będzie wyglądał ten spektakl, to myślę, że będzie to ciekawostka również dla osób całkowicie dorosłych. Więcej informacji oraz bilety znajdziecie na stronie teatrpinokio.pl, a ja dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym programie. Bo na dziś to wszystko. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Temat zajęć pozalekcyjnych wraca ze szczególną mocą właśnie w takich momentach jak ten na początku roku szkolnego, ale co jeżeli powiedziałabym Wam, że nie musicie wcale zaczynać szkoły 1 września, żeby zapisać się na niesamowicie ciekawe zajęcia popołudniowe i do tego będą one bezpłatne? Słuchacie magazynu reporterów, ja nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji opowiem Wam o Wykwicie, czyli o nowej inicjatywie kulturalnej, która działa na łódzkim Śródmieściu.
3: Edukacja w Łodzi.
0: Wykwit to bezpłatna i inkluzywna przestrzeń twórcza, która działa w zrewitalizowanym budynku przy ulicy Rewolucji 1905 roku 17 przez 11 w Łodzi i prowadzi program edukacyjno-kulturalny, który jest dedykowany zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i seniorów. Na razie brzmi to wszystko bardzo ogólnikowo, więc pozwólcie, że najpierw opowiemy sobie trochę o historii tego miejsca i zasadach, na których działa, a potem opowiem Wam o warsztatach, na które trafiłam właśnie odwiedzając Wykwit. Pierwszą osobą, z którą udało mi się porozmawiać w pracowni, jest Marta Przonek z Fundacji Działania, którą zapytałam o to, na czym właściwie polega działalność Wykwitu i o to, jak w ogóle funkcjonuje ta przestrzeń.
10: Powiem, że ja tylko reprezentuję fundację, ale jest to grupa animatorów, edukatorów, artystów, która no, stara się od lat, już od 2015 roku o takie miejsce, właśnie gdzie będzie prowadzony program edukacji kulturalnej dla szerokiej grupy. Więc to było już 10-11 lat temu, kiedy złożyliśmy ten pomysł do gminnego programu rewitalizacji, pomysł pod nazwą Świetlica Artystyczna. I z takim programem edukacyjno-artystycznym, czyli właśnie integracji przez sztukę. I to, ten pomysł się bardzo spodobał. Został przyjęty, poszukiwania miejsca, konsultacje potem z architektami, wykonawcami również i ta przestrzeń pojawiała się, rodziła się przez ten czas, bo miejsce było zdegradowane, że tak powiem, architektonicznie i no, trzeba było tutaj bardzo dużo pieniędzy włożyć w to miejsce, żeby ono mogło na nowo ożyć. I w międzyczasie my też nie czekaliśmy tylko na realizację, na finał tego, na przekazanie do realizacji tego projektu, zamierzenia. Realizowaliśmy program edukacyjno-artystyczny, też pod nazwą Świetlice Artystyczne, tylko skierowany właśnie dla dzieci, dla młodych dorosłych, więc to taka różnica. I ten program jest finansowany cały czas przez miasto Łódź oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a to miejsce miało swój budżet właśnie zabezpieczony i czekało tak naprawdę na rozpisanie konkursu, na wyłonienie operatora, na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Przystąpiliśmy do konkursu, jak się tego pojawił i wygraliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie, także to miejsce jest finansowane przez miasto Łódź, operatorem jest Wydział Kultury, mamy pieniądze na to, żeby realizować program, zatrudniać artystów, edukatorów, żeby utrzymać tą przestrzeń i dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z oferty bezpłatnie. To jest bardzo ważne, bo program jest naprawdę, nieskromnie powiem, ale jest oryginalny na poziomie, tak konkurencyjny, że tak powiem, na rynku. Natomiast to tutaj jest duża różnica tego typu, że nie mamy tej bariery ekonomicznej. Tak? Każdy może przyjść do Wykwitu, skorzystać, zapisać się na warsztaty twórczego pisania, czy na warsztaty teatralne, czy uczestniczyć w pokazie filmu i spotkaniach autorskich z twórcami.
7: Nie widziałam jeszcze całej przestrzeni, ale jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, czy oprócz artystów, którzy prowadzą warsztaty, potrzebny wam był jakiś specjalny sprzęt, jakieś elementy wyposażenia, dzięki którym udaje się te różnorodne zajęcia realizować?
10: Przestrzeń częściowo była wyposażona w podstawowym zakresie. No tak jak wspomniałam, po rewitalizacji, więc mamy tutaj do dyspozycji 250 metrów takiej świeżej przestrzeni. Przestrzeń warsztatów stolikowych, przestrzeń na projekcje filmowe, takie kino powiedzmy, oraz no takie zaplecze socjalne, tak? Malutkie pomieszczenie gospodarcze, magazynowe i zaplecze kuchenne. I oczywiście to podwórko przyległe, które teraz też właśnie jest przestrzenią warsztatów teatralnych, ale często też są tutaj, jak otwieraliśmy wystawę w wakacje, to też całe wernisaże odbywały się na zewnątrz, bo tu jest bardzo przyjemnie. Warsztaty na przykład potańcówki, warsztaty taneczne odbywały się na zewnątrz. Po właśnie przygotowaniu podłoża mogliśmy sobie tańczyć pod gołym niebem tango na przykład. Nie ma tutaj jakby takich właśnie ograniczeń. Tak naprawdę to, co nam się marzy, czy też po prostu mamy potencjał, pomysł na to, żeby stworzyć takie, to miejsce daje takie możliwości.
7: Wydaje mi się, że to sąsiedztwo, w którym się znaleźliście, jest z jednej strony trudne, z drugiej strony bardzo potrzebujące takich inicjatyw jak wasza. Jesteśmy pomiędzy ulicą Rewolucji 1905 roku a Włókienniczą, która no, jakby sama Włókiennicza oczywiście przeszła rewitalizację, zmienił się gdzieś ten krajobraz Włókienniczej, ale ulice naokoło nadal pozostawały typowo łódzkie. Jak wam się żyje tutaj z sąsiadami? Czy łatwo było w ogóle przekonać sąsiadów do tego, żeby do was przyszli?
10: No, po to tu jesteśmy. Nie zakładaliśmy, że jakby łatwo to znaczy, żeby coś tutaj było na rzeczy, bo właśnie są potrzeby, widać, że mieszkańcy czują się trochę nieswojo w tym obszarze. Jesteśmy po tej stronie lepszej, po rewitalizacji, a po drugiej stronie ulicy mamy szare, brudne, zdewastowane kamienice, więc tu są ludzie, część została wysiedlona, wróciła, część kupiła tu mieszkania, no, to jest naprawdę bardzo zróżnicowane społecznie środowisko, więc tak, potrzeba takiej integracji, poznania się, no, jest ogromna.
0: To była Marta Przonek z Fundacji Działania, która jest koordynatorką tych wszystkich fantastycznych zajęć. A żeby nie zostawiać was samymi ogólnikami, udało mi się poobserwować też warsztaty teatralne, które odbywały się właśnie w środowy wieczór, i porozmawiałam z Chantal Strzelińską, która te warsztaty właśnie prowadzi.
7: Powiedz mi, długo pracujesz tutaj w Wykwicie? To jest pierwszy raz twój jako nauczyciel?
11: Nie, w zasadzie nauczam, czy też może zajmuję się edukowaniem teatralnym no tak od 7 lat. W zasadzie, czyli jeszcze zanim dostałam się do szkoły, to już edukowałam. A w Wykwicie funkcjonuję. Od maja jestem w Wykwicie i bardzo dobrze się tutaj czuję.
7: Widzę, że masz teraz grupę młodych dorosłych. Czy masz jeszcze jakąś inną grupę wiekową na tych zajęciach aktorskich?
11: Tak, mam dorosłych. Uważam, że to jest bardzo interesujące, że z każdej grupy dało się wyciągnąć coś, co ich przejmuje w życiu, i z takiej bardzo intymnej metody poznawania poglądów uczestników wyciągnęłam w zasadzie ich światopogląd, który w takiej dynamice grupy odpowiada właśnie tej powieści Buszujący w zbożu J.D. Salingera.
7: Czy obie grupy pracują na tym samym tekście?
11: Druga grupa pracuje nad Oresteją. Także jest to zupełnie inny biegun.
7: Czy ta praca z grupami sprawiła, że ty też zaczęłaś inaczej patrzeć na te teksty?
11: Tak, zawsze tak jest. Ja zawsze, kiedy wybieram tekst, pozostawiam sobie w głowie taką przestrzeń na ograniczone wyobrażenia. I to są takie szuflady, które zapełniają się wraz z pracą uczestników. Kiedy postacie zaczynają funkcjonować w nich, kiedy oni nadają im głos, ponieważ pracujemy na dwa różne sposoby, w związku z tym, jakie były potrzeby uczestników. I tak jak w tej grupie z buszującym pracujemy na scenariuszu napisanym przeze mnie, który jest adaptacją opowieści, tak w drugiej grupie uczestnicy wykazali się dużą twórczością i sami proponowali monologi, dialogi. Też to powstawało z improwizacji.
12: Wspomniałaś, że to jest projekt półroczny, który już powoli dobiega końca i chyba możemy już zaprosić na premierę.
11: Jak najchętniej zapraszamy wszystkich łodzian na premierę eksperymentalnych spektakli, ponieważ będą to dwa spektakle oparte na metodzie, na takim teatrze przechodnim. Czyli to jest immersyjne spotkanie ze spektaklem. Będziemy w stanie dotknąć aktorów, poruszać się za nimi w różne miejsca, wchodzić z nimi i eksplorować to osiedle Wykwitu, ponieważ jest to nie jedno miejsce, a cała siedziba, jakby taki kompleks i można powiedzieć, że staniemy się światem, w którym obserwujemy przygody aktorów. Premiera Buszującego w zbożu odbędzie się 3 października w godzinie 14 lub 15, to jeszcze jest do określenia, a premiera Orestei odbędzie się 25 września o godzinie 19 w Wykwicie.
12: Czy trzeba się zaopatrzyć w jakieś bilety, czy można sobie tak po prostu przyjść z ciekawości?
11: Myślimy o tym, że przez wzgląd na ilość miejsca zrobić ten spektakl, widowisko na zapisy, ponieważ nie wiemy, ile będziemy w stanie widzów pomieścić. Na pewno są jakieś limity, no ale mamy nadzieję, że sprostamy liczbie chętnych. Także jeszcze zobaczymy. Mimo wszystko wstęp będzie wolny, nawet jeżeli na zapisy, to wstęp wolny.
12: To na co się trzeba przygotować, przychodząc na taki spektakl? Na pewno trzeba będzie troszeczkę pochodzić za aktorami.
11: Wydaje mi się, że warto wybrać się po prostu, wyjść z domu z otwartą głową. Z głową pełną nadziei na przygodę, na spotkanie się przede wszystkim z ludźmi, którzy chcą o czymś opowiedzieć. No, nie wszyscy są aktorami tutaj w tych grupach. W zasadzie większość nie. 98% w zasadzie nie. Wydaje mi się, że warto spojrzeć na te dwa spektakle ze strony eksperymentalnej, z takiej strony czysto ludzkiej. Ludzie ludziom.
12: Jak widzicie, wcale nie trzeba być profesjonalistą, żeby zapisać się na bezpłatne warsztaty, nie tylko aktorskie w Wykwicie. A żebyście na pewno wiedzieli, na co się piszecie, o opinię zapytałam też najważniejszą wyrocznię w takich sprawach, uczestniczki warsztatów, Apollo i Aleksandra.
13: Jak się dowiedzieliście o tym, że w ogóle jest takie miejsce i dlaczego wybraliście warsztaty teatralne?
14: Dowiedzieliśmy się prawdopodobnie z posta na Facebooku. Wszyscy. I musieliśmy wypełnić taką ankietę. Bardzo poważną ankietę o tym, jak bardzo poważnymi aktorami jesteśmy i jak bardzo ambitni jesteśmy. I ja się do tego bardzo przyłożyłam, ponieważ byłam bardzo zdesperowana, ale też bardzo się bałam, że będę brzmieć jak zdesperowana osoba. No ale tu jestem, więc chyba było okej.
12: Dlaczego warsztaty teatralne?
14: Ponieważ no, ja na przykład po prostu chcę być aktorką i dostałam się na studia aktorskie w tym roku i chyba wszyscy chcą tu być aktorami.
15: Dla mnie jest to plan na życie, ale głównie pasja. Robię to lubię, ponieważ lubię wcielać się w postaci i odgrywać coś, co ludzie mogą oglądać i czerpać przyjemność z oglądania innych. I lubię uczyć się nowych rzeczy od innych aktorów, których poznaję w moim środowisku i otoczeniu, dlatego dla mnie te warsztaty są fajne. Ponieważ poznałam bardzo dużo osób i mogę się od nich uczyć. Chantal mnie bardzo dużo nauczyła i inni, z którymi pracuję, współpracuję i na pewno jeszcze coś wyciągnę z tych warsztatów, jak będą progresować dalej.
12: Apollo i Aleksandrę, które miałam okazję troszeczkę podejrzeć podczas warsztatów teatralnych, zobaczycie podczas spektaklu Buszując w zbożu, o którym wspominała Chantal, premiera 3 października. A jeżeli tak jak dziewczyny chcecie spędzać swoje wolne popołudnia na fantastycznych zajęciach, zajmując się twórczą pracą, możecie zapisać się na zajęcia w Wykwicie i możecie sprawdzić ich plan na stronie fundacjadziałania.pl.
0: Na koniec raz jeszcze przypomnę, że wszystkie zajęcia w Wykwicie są bezpłatne, a pracownia znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 roku 17/11. No, teraz już nie macie żadnej wymówki, żeby nie skorzystać z zajęć w Wykwicie. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Wrzesień w Łodzi 5 lat temu zyskał przydomek Wielki, a to za sprawą festiwalu Great September, który właśnie wtedy wprowadził się do naszego miasta i nieźle namieszał na rodzimej scenie muzycznej. O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest cel powstawania festiwalu Great September i właściwie na czym polega festiwal showcase'owy? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, a wysłuchacie magazynu reporterów.
3: Tym żyje Łódź.
0: Great September rozpocznie się już dosłownie za kilka dni, bo będzie trwał między 10 a 12 września. No i gdzie się odbywa? No to jest pytanie, na które najłatwiej odpowiedzieć w Łodzi, bo jest to festiwal rozsiany po wielu różnych miejscach na mapie naszego miasta. Są to zarówno kluby, jak i przestrzenie na co dzień nie kojarzące się z muzyką na żywo i właśnie na tym polega cała magia tego wydarzenia. Festiwal stawia sobie dwa główne cele. Przedstawić odbiorcom nowych polskich artystów, których mogą jeszcze nie znać, no i sprawić, że lepiej poznają miasto, w którym się odbywa. A jak będzie wyglądać tegoroczna edycja? O tym opowiedzą dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek oraz Daria Głowacka, czyli zastępczyni dyrektora Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
16: Dzień dobry, nazywam się Artur Rojek i jestem dyrektorem artystycznym festiwalu Great September, który swoją 5. edycję będzie miał w tym roku. Rozpoczyna się 10 września, kończy się 12 września. Podczas festiwalu, który ma bardzo wyjątkowy charakter, bo jest jednym z niewielu tak moim zdaniem dobrze skrojonych festiwali o charakterze miejskim, indoorowy, który odbywa się w klubach, nie ma w Polsce. Myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo unikatowi i jednocześnie też stanowimy zupełnie inny element niż te wcześniejsze festiwale, które u Was się odbywają, czyli Audi River czy Łódź Summer. Każdy z tych festiwali jest inny. Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących branżę, polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej. Przyjeżdżają właściciele wytwórni, menedżerowie, agenci, promotorzy koncertowi, właściciele klubów, przyglądają się młodym artystom, dyskutują, biorą udział w konferencji, ale to nie tylko festiwal, który jest skrojony pod branżę muzyczną, bo to tak może się wydawać, festiwal showcase'owy, Great September, festiwal Showcase and Conference brzmi dosyć fachowo, natomiast no on się tak nazywa, natomiast jest otwarty dla wszystkich ludzi. Jest tak skrojony, żeby uczestnik, który nie ma z branżą nic wspólnego, a kocha muzykę, czuł się tutaj dobrze, zarówno jeżeli chodzi o to miasto, jak i też o content, który w to miasto tym festiwalem wprowadzamy, więc zapraszam wszystkich łodzian, to jest impreza dla wszystkich Was, jest tylko jeden element, powinniście chyba lubić muzykę. Jak lubicie muzykę, to zapraszam, będziecie się super bawić.
3: To się dzieje w Łodzi.
17: Oczywiście też ze swojej strony zapraszam na festiwal Great September. To jest dla nas też przepiękne zwieńczenie lata, muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed łodzianami i nie tylko łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę z tak naprawdę z całej Polski i będzie mogła również odkryć ciekawe lokalizacje w mieście, ponieważ to jest jedyny festiwal, który angażuje wszystkie praktycznie łódzkie kluby, a również inne ciekawe lokalizacje, jak na przykład Pasaż Schillera, na którym właśnie jesteśmy, na którym też stanie dedykowana scena M-Bank Bus on Tour, czy przepiękna instalacja artystyczna w Pasażu Róży, okraszona muzyką, gdzie będzie można również wejść, trochę się zgubić wśród tych świateł, czy chociażby nie zawsze otwarty dla wszystkich gości hotel Grand, gdzie będziemy mogli poznać muzykę we współpracy z klubem Jasmine, czyli bardziej muzykę jazzową. I festiwal odkrywa nowych twórców. Festiwal pokazuje, czym tak naprawdę żyje branża muzyczna i czym żyje muzyka obecnie, ale także zaprasza artystów bardziej znanych, bo na Great September wystąpi Zalewski, Maria Peszek, Andrzej Piaseczny, czy chociażby Julia Wieniawa oraz rosnąca artystka Liwka, którą możecie Państwo poznać chociażby z kolaboracji z Taco. Także serdecznie zapraszamy na Great September za chwilę i zapraszamy wszystkich łodzian do odkrywania i miasta, i artystów.
0: To byli Artur Rojek, czyli pomysłodawca festiwalu Great September, oraz Daria Głowacka, która reprezentuje Urząd Miasta Łodzi. Trzeba tutaj zaznaczyć, że pojawienie się festiwalu w Łodzi nie jest wcale przypadkowe. To właśnie to miasto wybrał Artur Rojek, który organizował już festiwal w swoim rodzinnym mieście, w Mysłowicach, a potem przeniósł go do Katowic. OFF Festival odbywa się obecnie w Dolinie Trzech Stawów, właśnie w Katowicach, i przypomina takie festiwale jak Open Air czy Orange Warsaw, podczas gdy Great September jest troszeczkę inaczej funkcjonującą imprezą. Sam sposób zaplanowania festiwalu poniekąd wymusza na uczestnikach konieczność poruszania się po mieście i przez to samo miasto również staje się bardzo ważnym elementem imprezy. No ale dlaczego to właśnie miasto Łódź zostało wybrane? I jak wygląda zabawa na festiwalu, który odbywa się w kilkunastu miejscach naraz? Odpowiada oczywiście Artur Rojek.
16: Klubów, które angażujemy do Great September jest kilkanaście. Do tego dochodzi scena w hotelu Grand, gdzie od kilku lat we współpracy z klubem Jasmine organizujemy tam specjalnie dedykowane Great September koncerty. Do tego ten bus, który tutaj stanie, znaczy to nie jest bus, to jest taka klasyczna amerykańska blaszana przyczepa, której też skonstruowaliśmy wewnątrz scenę, która jest dedykowana naszym sponsorom, czyli mBankowi i Mastercardowi. Ta sama scena stała w tym roku też na OFF Festiwalu i promowała Great September dla publiczności OFF Festiwalowej i tam też wystąpili artyści, którzy w poprzednich latach pojawili się na Great September, a których chcieliśmy pokazać przy okazji tej sceny na OFF Festiwalu. Myślę, że największą frajdą jakby tego festiwalu to jest obcowanie z muzyką w tym mieście. To miasto ma bardzo unikalny charakter. Żadne miasto nie ma takiego charakteru jak Łódź. Od lat jest kojarzone z życiem klubowym. Kiedyś to życie klubowe było związane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno, ale dzisiaj życie klubowe może być związane z wieloma gatunkami. My, organizując Great September, nie ograniczamy się do żadnego gatunku. Wykorzystujemy potencjał tego miasta, wykorzystujemy potencjał lokalizacji, które są bardzo różnorodne, od pofabrycznych po eleganckie w postaci hotelu Grand, które też mają swoją dłuższą albo krótszą historię. Więc jakby słuchanie muzyki, bycie w Łodzi, spacerowanie ulicą Piotrkowską, przemieszczanie się od klubu do klubu, odkrywanie nowych artystów, jakby świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą i ty za rok to powiesz, że byłeś tutaj w Łodzi rok wcześniej, kiedy na koncercie było 100 osób, a teraz jesteś w Atlas Arenie i tam jest 15 tysięcy, jest no taką rzeczą, którą no bardzo mocno jakby buduje ludzi pod tym względem. Myślę, że możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku jest czymś bardzo takim noszonym potem przez całe życie. No ja mogę tak powiedzieć, że ja tak odkryłem na przykład Jamesa Blake'a na festiwalu showcase'owym, kiedy go nikt nie znał, czy Fontaine's DC, który wystąpił na OFF Festiwalu w 2015 roku, jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Więc no, każdy artysta ma swój początek, każdy artysta daje swoim fanom możliwość zobaczenia go akurat na początku i my jesteśmy od tego. Ale jednocześnie też nie fokusujemy się tylko i wyłącznie na artystach debiutujących, bo wykorzystujemy platformę tą, którą stworzyliśmy, opowiadając też o historii polskiej muzyki, zapraszając takich artystów jak Andrzej Piaseczny czy Michał Wiśniewski, który nawet się pojawił w rozmowie z podcasteksem, czy Julia Wieniawa, czy Maria Peszek we współpracy z Hoshi. Także no, tych atrakcji będzie dużo więcej. Nie tylko odkrywania, ale też obcowania z artystami znanymi, ale w zupełnie innych miejscach, bo oni już dawno, dawno, dawno temu grali w klubach i myślę, że w najbliższym czasie nie mają, oprócz Great September, takich planów, żeby w takich klubach grać. Od początku, w zasadzie, kiedy się tutaj znalazłem na zaproszenie miasta Łodzi i po przedstawieniu jakby tej tej wstępnej koncepcji festiwalu o charakterze miejskim i indoorowym odbywającym się w klubach, miałem w sobie takie uczucie, że chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, do której udało mi się doprowadzić w Mysłowicach, kiedy zacząłem robić o festiwal. Dlatego, że zwykle, kiedy się pytasz kogoś, kto pochodzi z danego miasta, co sądzi o swoim mieście, to zwykle ludzie mówią źle o swoim mieście. Łodzianie nie mówią za dobrze o swoim mieście. Zwykle mówią, że dziury, że coś tam, że niewyremontowana kamienica i tak dalej. Ja do tego miasta przyjeżdżam z zupełnie innym nastawieniem i też chciałbym, żeby z takim nastawieniem wyjeżdżali stąd ludzie. I żeby po sobie pozostawiali swoją opinię, którą w pewnym sensie będą karmić ludzie, którzy są stąd. Tworząc w nich zupełnie inne wyobrażenie miejsca, w którym mieszkają. W Mysłowicach tak się właśnie wydarzyło. Mysłowice są dużo gorszym miastem niż Łódź. A kiedy wprowadziłem tam festiwal i kiedy zaczęli się zjeżdżać ludzie z całej Polski, a potem jeszcze z zagranicy, to oni jakby wprowadzili jakby taką zupełnie inną energię, zupełnie inny wizerunek patrzenia, sposób patrzenia na to miasto, co potem się przełożyło na mieszkańców i na ich poczucie wartości tego miejsca, dużej wartości tego miejsca, więc obydwa te człony, miasto i my jako organizatorzy myślimy o tym właśnie w ten sposób i chcielibyśmy, żeby ten festiwal działał bardzo mocno wizerunkowo na to miasto, z dużą korzyścią, podkreślając jego unikalność.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Tak więc miasto staje się nie tylko scenografią, ale i pełnoprawnym aktorem w tym filmie, nazwijmy to, którym jest Great September. No i faktycznie tę różnorodność widać na pierwszy rzut oka, jeżeli spojrzymy sobie na festiwalową mapę, bo podczas Great September będziemy poruszać się pomiędzy lokalami takimi jak Iron Horse, gdzie na co dzień gra muzyka metalowa, tylko po to, żeby pojawić się na kolejnym koncercie w klubie Larum, gdzie na co dzień rządzi techno, a w ogóle kolejny koncert można sobie zaplanować w Domu Literatury. Ilość możliwych kombinacji jest naprawdę ogromna, ale jeżeli mówimy o różnorodności, to myślę, że trzeba wspomnieć też o różnorodności artystów, o tym, że będą to artyści z zupełnie różnych gatunków, to już wiemy, ale w tym roku po raz pierwszy pojawią się też artyści zagraniczni. Kuratorem tej międzynarodowej sekcji artystycznej jest wspomniany już wcześniej o festiwal. No i oczywiście obowiązkowo jest tu szalony przekrój gatunków. Będziemy mieć afrykańskie techno albo dziewczęcy punk i to wszystko na jednym festiwalu. A jeżeli to wszystko Was nie przekonuje, to Great September ma jeszcze jednego asa w rękawie, czyli panele dyskusyjne. Jest to obowiązkowy punkt każdego festiwalu showcase'owego, no i o te panele zapytałam również Artura Rojka.
16: Każdego roku rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które nurtują naszą branżę, czyli nie tylko naszą branżę. Generalnie jesteśmy w fazie bardzo dynamicznych zmian i myślę, że każda branża to odczuwa, branża muzyczna tak samo, więc tak jak wszyscy dzisiaj będziemy rozmawiać o AI i o tym, w jaki sposób ona może wpłynąć na nas, o korzyściach i niekorzyściach. Będziemy rozmawiać o lokalnych rynkach, które stają się globalnymi, bo takie prognozy są na przyszłość. I jeżeli dobrze złapiemy nasz lokalny rynek w odpowiednim momencie i wykorzystując odpowiednie instrumenty, to możemy, nie wiem, być drugą Hiszpanią albo Meksykiem pod tym względem, które w sposób bardzo umiejętny promują swoje lokalne sceny i dawają im możliwość stania się globalnymi ruchami. Ta międzynarodowość festiwalu jest też wynikiem współpracy pomiędzy Great September a festiwalem, bo kuratorem wszystkich artystów, którzy występują, artystów spoza Polski na Great September jest festiwal. W związku z tym trzema głównymi nazwiskami zagranicznymi w tym roku będzie Ataka, który wystąpił wiele lat temu na festiwalu. Jest legendarną postacią pochodzącą z Gany, reprezentującą Afro Disco. Pojawi się też żeński zespół Los Bichos, czy nominowany do nagrody Mercury Prize w tym roku Dove Ellis, pochodzący z Irlandii, reprezentujący bardziej taką songwriterską i folkową stronę. Ale to nie wszystko, bo będzie też z Irlandii Yard, który z kolei jest bardzo mocno noise rockowy, Avarasti z Iranu, która jest wykształconą bardzo mocno artystką, która pracuje łącząc muzykę ambient z eksperymentem. Tych artystów w sumie będzie blisko 10 czy 12, a z każdym rokiem będzie ich więcej.
3: Czas wolny w Łodzi.
0: W takim razie wiecie już wszystko, co potrzebujecie wiedzieć na temat Great September 10-12 września w naprawdę wielu, wielu miejscach w Łodzi. Materiały, które słyszeliście w audycji, to fragmenty rozmowy z Arturem Rojkiem, dyrektorem artystycznym festiwalu, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.

0: na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: W dzisiejszej audycji chciałoby się powiedzieć, że opowiemy historię jednego budynku, ale tak naprawdę cały ten odcinek poświęcimy tłumaczeniu tego, że Central to tak naprawdę nie jeden budynek, a trzy różne obiekty, które widujecie na co dzień i pewnie nawet nie macie pojęcia, że są ze sobą połączone. Za mikrofonem Weronika Kobus, moim gościem będzie autor cyklu Archihub i pracownik biblioteki Secesja poświęconej tematowi architektury.
1: Ciekawostki o Łodzi.
2: Wybierzemy się w dzisiejszej audycji na wycieczkę, bardzo niedaleką, bo siedzimy sobie wygodnie w studiu przy Sienkiewicza 70/72. Wybierzemy się dosłownie parę numerów dalej, już nie po Sienkiewicza, bo po Piłsudskiego, w stronę Centralu. Budynków kilku tak naprawdę, do czego dojdziemy w czasie. Moim gościem jest Witold Szwedkowski, miło mi cię gościć.
3: Cześć, witam serdecznie z naszych słuchaczy.
2: To, co wszyscy mają na myśli, myśląc Central, to nie jest cała historia, bo musimy jeszcze powiedzieć o biurowcu, który obecnie straszy, chociaż ma swój pewien szorstki urok, i o Centralu 2, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, tak po skosie od pierwszego Centralu, chociaż powstał już dużo, dużo później.
3: Tak, w latach 80. Ten Central, który my kojarzymy z tą parą, która się tak pospiesznie rozbiera i ubiera, to jeśli ktoś pamięta oryginalny neon, no to został oddany do użytku w 72 roku. I jak słyszymy Central, to widzimy dom towarowy. Mhm. Wielopoziomowy, tam z podziemiami, z ruchomymi schodami, które były też jednymi z pierwszych ruchomych schodów w Łodzi. Ale wydaje mi się, że te obiekty pozostałe też są warte uwagi.
2: To zacznijmy sobie może od tego domu towarowego, bo w czasie, kiedy on powstawał, to był naprawdę wyjątkowy dom towarowy. To było takie miejsce, do którego się przyjeżdżało, jeżdżąc do Łodzi na zakupy, bo tam było mnóstwo rzeczy, których nie było w większości sklepów w tamtych czasach.
3: Nawet bym zaryzykował powiedzenie, że były tam towary, których nie było w ogóle w krajach RWPG zbyt licznie, a w Centralu się znajdowały. Bo dzięki dyrektorowi, który tam przez wiele, wiele lat, aż chyba do 88 roku prowadził dom handlowy Central, to pojawiały się tam towary z Węgier, z Związku Radzieckiego, z NRD. Generalnie wszędzie tam, gdzie jakoś z jakiegoś typu produktów słynęły te kraje, no to do Centralu było sprowadzane. Podobno w pierwszym okresie po otwarciu Centralu to on był dostępny tylko dla osób, które legitymowały się legitymacją partyjną lub też miały jakieś inne względy. Ale potem był to sklep ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców. No i słynął tak z tego, jak mówisz.
2: Mhm. Teraz wydaje mi się, że kojarzy się trochę bardziej z modą. Czy od początku był to dom towarowy nastawiony jakoś na modę?
3: Nie. Jak pamiętam, bo ja odwiedzałem Central będąc dzieckiem i też w czasach, kiedy przechodził taką, w ogóle nasz kraj przechodził transformację i sam Central przechodził transformację. Tam był punkt, gdzie można było nagrywać sobie, robić kopie albumów muzycznych wydawanych na kasetach. Tam była elektronika z Chin. Tam były przeróżne towary, ale ja wciąż kojarzę Central przede wszystkim ze sklepem spożywczym w części przyziemnej, tutaj w części przyziemia i z artykułami gospodarstwa domowego. Jednak to jest dla mnie było, jest i mam nadzieję, że takie miejsce prowadzone przez spółdzielców z zespołem pozostanie.
2: Ta rozbierająca się para i ubierająca, o której wspomniałeś, to jest rekonstrukcja neonu. To już nie jest ten prawdziwy neon, który część słuchaczy może pamiętać. Ja muszę się przyznać, że nie pamiętam. Widziałam dopiero te rekonstrukcje. To ostatnio też w Łodzi się zrobiła moda na rekonstrukcję neonów, które już wcale nie są neonami, tylko jakimiś zwykłymi LEDami.
3: No niestety. Natomiast chyba przegapiliśmy moment, w którym moglibyśmy neony zachować, jakoś konserwować na tych podkładach literowych, które oryginalnych, które są. Bo są, jest technologia, która pozwala nam nawet dalej w szklanych rurkach odpowiedni gaz wprowadzić.

0: wprowadzać tę mgłę. No jakby technika jest znana i nie musi być zastępowana LEDami, natomiast myśmy przegapili. Poznikało mnóstwo neonów. Również ten neon, który widniał na zwieńczeniu biurowca centralu, czyli tam przy Piotrkowskiej 165-169.
1: Właśnie wydaje mi się, że chciałeś o tym biurowcu porozmawiać. Do niedawna jeszcze był przykryty całkowicie jakąś wielką, paskudną reklamą, która chyba też parę lat temu już zginęła, ale okazało się, że pod spodem są powybijane szyby, graffiti i ten budynek, mimo że mógłby naprawdę przyciągać uwagę, raczej jest jednym z większych straszaków w centrum Łodzi teraz.
0: Niestety tak, ale chyba głównie przez stan, do jakiego został doprowadzony przez wiele, wiele lat nieużywania go i niekonserwowania. Dużą nadzieję napawa mnie projekt autorstwa studia Reform Architekci i pana Marcina Tomaszewskiego, który postanowił zaadaptować te 13 kondygnacji po jakieś tam 280 metrów na każdą kondygnację do celów apartamentowca. Oczywiście konserwator zabytków może mieć pewne wątpliwości, bo zmieniony został kształt okien, prześwit między tymi pasami płukanego surowego betonu. Też no, trochę inaczej się teraz prezentuje w tym projekcie, ale no, jest to mimo wszystko śmiała próba zachowania tego cennego obiektu brutalistycznego, bo styl, w jakim został zbudowany central, zarówno dom handlowy, jak i biurowiec, to jest styl brutalistyczny. Jeden z pierwszych przykładów realizacji stylu brutalistycznego w Łodzi.
1: To już chyba dopiero niedawno minęło tyle lat, że zaczynamy na te brutalistyczne budynki patrzeć z większą łaskawością, bo gdzieś jednak jeszcze niedawno patrzyliśmy raczej z niesmakiem na tego typu budynki, a warto znaleźć w tym jakąś ciekawą perspektywę.
0: Zgadza się. Czasem wystarczy pogrzebać w historii obiektu i przekonać się, że on wcale nie jest budowanym seryjnie, nie jest budowanym z wielkiej płyty, jest czymś wyjątkowym, jest czymś unikalnym, no bo choćby z tego względu, że projekt pochodzi z roku 58. Mhm. Mało kto kojarzy, że on aż tak głęboko w czasie jest w kalendarzu, gdzieś tam jest osadzony, że on tak dawno powstał projekt tego. My go kojarzymy z latami 70., kiedy został oddany do użytku, z 80., kiedy funkcjonował, no i z 90., kiedy podupadał. Ale to jest projekt z 58. roku, czyli z czasów, kiedy właśnie przestała obowiązywać doktryna socrealistyczna i grono architektów, konstruktor podjęło się takiego bardzo śmiałego zadania, zbudować wysokościowiec, kiedy nie było jeszcze opracowanych technologii budowania tak wysokich budynków z żelbetu i przełamać ten obowiązujący w sumie przez kilkanaście lat od zakończenia wojny prymat socrealizmu. To nie byli łódzcy architekci, bo czy to Maciej Gintoft, czy Ewa i Maciej Krasińscy, byli architektami bardziej z importu, ale Wacław Zalewski, który był konstruktorem, też powinien zostać tutaj wspomniany, że zrobił kawał roboty, bo budynek niekonserwowany trzyma się dalej, spełnia parametry techniczne pozwalające go adaptować do nowej funkcji. To nie jest straszydło, to nie jest szkieletor, który powinien zostać wyburzony. To jest nasze dziedzictwo, to jest coś, co jest elementem naszej historii. Nie możemy tego wymazać. Powinniśmy to w jakiś sposób przytulić, ukochać i dać temu nową szansę.
1: To może historia pozwoli uratować ten obiekt, bo myślę, że warto by się zastanowić, nie jest to dość oczywiste, do czego spółdzielni spożywców z POŁ-em był 13-piętrowy biurowiec.
0: Teraz jakąś pracę, którą kiedyś wykonywało kilka osób, może wykonywać jeden kalkulator, a może też i to, że było to jednak więcej było sklepów prowadzonych przez spółdzielnie spożywców. I to nie było tylko obsługa tego spółdzielczego domu handlowego central, ale właściwie wszystkich sklepów spożywczych i gospodarstwa domowego, które były prowadzone przez spółem w Łodzi, a może nawet i w regionie, więc nam się teraz wydaje, że to była jakaś przesada, że zatrudnienie było nadreprezentowane w instytucjach, ale chyba jak spojrzymy na inne biurowce, które są w Łodzi budowane w tamtych czasach, to nie świeciły pustkami, tam wszędzie pracowali ludzie.
1: To w takim razie zastanawia mnie też to, dlaczego ten Central 2 pojawił się w okolicy lat 80. Czy wtedy już ten pierwszy oryginalny Central chylił się ku upadkowi, czy jeszcze wtedy funkcjonował sobie całkiem nieźle?
0: Nie wiem. Ja pamiętam Central 2 już z lat 90. z tego, że został połączony z domami handlowymi w ogóle przy Piłsudskiego, w tej części Piłsudskiego, aż tam do Hermesu można było przejść ciągiem. Nie wiem, jaka była motywacja, bo rzeczywiście, tak jak sobie słyszymy, nie wiem, w relacjach osób funkcjonujących w latach 80. czy wspominających, to był raczej czas chylenia się gospodarki ku upadkowi i może były jakieś większe zamiary, ale w 90. latach Central 2 dobrze funkcjonował. Podobnie zresztą jak Central 1, po prostu zmieniła się nieco struktura najemców. Część przestrzeni została wygospodarowana na pojedyncze boksy, na takie stoiska, które obsługiwała jedna osoba, będąca jednocześnie osobnym podmiotem gospodarczym. Zresztą Central 2 jeszcze ma coś takiego, co go odcina od tego pierwszego centralu, że został zbudowany w stylu postmodernistycznym. On już nie ma nic wspólnego ani z brutalizmem, ani z tym socrealizmem, ani socmodernizmem. No to taki postmodernistyczny styl, który można lubić, można nie lubić, ale trzeba się liczyć z tym, że też jest znakiem czasów, w których powstawały obiekty w tym stylu.
1: No to dalej od tego drugiego centralu, to już właściwie większość budynków wzdłuż Piłsudskiego to jest właśnie taki przełom lat 90. i zerowych. Taki...
0: Z pewnymi wyjątkami, ale to może innym razem byśmy o tym porozmawiali.
1: Bo jest to też bardzo charakterystyczny kwartał Łodzi. Właśnie taki, o którym dopiero teraz zaczynamy tak jak o tym biurowcu centralu myśleć z trochę większą łagodnością i trochę większą ciekawością do tego podchodzić. I właśnie ten Central 2 wydaje mi się, że jest no, takim sztandarowym przykładem tego, jak wygląda ta zabudowa wzdłuż Piłsudskiego teraz.
0: No tak. Natomiast taką mamy rzeczywistość i taki mamy stan zastany. Co my z tym zrobimy, no to już zależy od nas, demokracji, jak zdecydujemy, jakie będziemy mieli możliwości wywierania wpływu na inwestorów, może nawet na właścicieli. Ale ja bym był daleki od domagania się, żeby to burzyć i budować na to miejsce coś nowego, zwłaszcza, że wiele budynków, które w centrum miasta wcześniej wyglądały nieciekawie, no obecnie mają się świetnie i są nierzadko wizytówkami w Łodzi.
1: To w takim razie jak odzyskać takie przestrzenie w czasie, kiedy mówi się o wymieraniu centrów handlowych? Rozumiem, że tutaj ten wieżowiec może być zagospodarowany, czy to na biura, czy na apartamenty i to jest, no brzmi naprawdę świetnie. To w takim razie jak odzyskać budynki takie typowo stawiane jako centra handlowe w momencie, kiedy centra handlowe radzą sobie coraz gorzej?
0: No, można sięgać do doświadczeń na przykład Finów, czy ogólnie Skandynawów, gdzie takie obiekty są zamieniane na obiekty sportowe. Obiekty sportowe nie tylko na boiska, ale też są to sale do squasha, ścianki wspinaczkowe. To jest też być może odpowiedź na to, jak ożywić centrum, jak sprowadzić ludzi do miasta, żeby tam uprawiali różne aktywności, które chcą. Bo biurowiec centralu, którego adaptacja jest przewidziana na apartamentowiec, no może też w jakiś sposób sprowadzić mieszkańców, zakładając, że nie będą to tylko mieszkania inwestycyjne, to mówię z pewnym przekąsem, a będą to rzeczywiście mieszkania do mieszkania.
1: W takim razie następnym razem, jak będziecie przejeżdżać przez Centrum Łodzi, to może wy będziecie chcieli się zastanowić nad tym, co można by zbudować, jak można by wykorzystać budynki centralu oryginalnego i centralu drugiego, równie ciekawego, chociaż zupełnie innego. Za rozmowę dziękuję Witoldowi Szwedkowskiemu i do usłyszenia w następnym programie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus, a Witka na co dzień spotkacie w Bibliotece Secesja, zwanej też Archihubem, czyli na razie jedynej bibliotece publicznej w Łodzi, poświęconej w całości jednemu tematowi architektury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W dzisiejszej audycji chciałabym opowiedzieć o przygodzie, która spotkała mnie gdzieś pomiędzy śródmiejskimi kamienicami w pewne sobotnie popołudnie. I była to jedna z tych przygód, o których zdecydowanie warto opowiadać, bo wyszłam z niej nie tylko z pełnym brzuchem, ale i pewnością, że poświęciłam swój czas na robienie czegoś naprawdę wartościowego i dobrego. Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o łódzkim oddziale Food Not Bombs, czyli odnodze organizacji. Ciężko to nazwać organizacją, to całkowicie oddolny ruch społeczny, który nie ma żadnej struktury ani żadnych oficjalnych kanałów, oficjalnych przedstawicieli. Po prostu jest to idea, która funkcjonuje w wielu miastach na całym świecie. Zaczęło się w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych i dzieje się teraz, w Łodzi na przykład. Ta nasza łódzka odnoga jedzenia zamiast bomb powstała w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa. Z pewnością przeszła przez ten czas wiele przeróżnych zmian, ale idea cały czas pozostaje ta sama. Zebrać jedzenie, które trafiło na śmietnik albo zaraz zostanie wyrzucone na śmietnik przez sprzedawców jedzenia, a jeszcze jest całkowicie dobre. Może czasem nie jest po prostu, no, najładniejsze, ale nadal jest smaczne i pożywne, i przerobić je na coś, co można razem w kręgu z ludźmi potrzebującymi wspólnie zjeść. Takie standardowe menu jedzenia zamiast bomb to gulasz warzywny, często z ziemniakami, jakąś kaszą, czy też z jakąś inną formą dodatku skrobiowego, surówka z warzyw, które właśnie są smaczne na surowo, do tego często przetwory z owoców, różne rodzaje musów, dżemy, kompoty, ale też kiszonki, no i właśnie inne rodzaje takich typowych polskich przetworów. Z tego, co da się uratować, z tego, czego ludzie nie chcieli kupić, bo było niewystarczająco ładne. To nie tylko wspólny posiłek, to manifest. Marnujemy mnóstwo żywności, kiedy w tym samym czasie po naszych ulicach chodzą ludzie, których nie stać na jedzenie. I kto jak kto, ale miasto Łódź zna ten widok niestety zdecydowanie zbyt dobrze. Wobec tego postanowiłam spędzić dzień z ekipą łódzkiego jedzenia zamiast bomb i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Udało mi się również porozmawiać z osobą, która na tle tych, których tego dnia spotkałam podczas gotowania i wydawki, udziela się relatywnie długo, no czyli około 2 lat. Bo jak już zaznaczyłam, nie ma tam żadnego szefa, nie ma żadnego kierownika, jest po prostu grupa ludzi, którzy chcą robić dobre rzeczy.
2: To się dzieje w Łodzi.
3: Przyjechałam w sobotę do Centrum Dowodzenia Food Not Bombs łódzkiego, organizacji anarchistycznej. Przyłapałam ich na gorącym uczynku, na robieniu rzeczy absolutnie wywrotowych, czyli na obieraniu ziemniaków. I udało mi się zaprosić jedną z osób, która działa w tym kolektywie troszeczkę dłużej. Chcesz się przedstawić?
4: Pewnie, jestem Gabrysia i działam w foodzie łódzkim od ponad 2 lat, także
3: powiedzmy, że jesteś z tych bardziej doświadczonych. Bo myślę, że warto zacząć od tego, że jest to organizacja całkowicie wolontariacka.
4: Nie nazwałabym nas wolontariatem, to jest bardziej taka, nazwałabym to bardziej oddolną inicjatywą, dlatego że staramy się unikać tego słowa wolontariat, dlatego że oryginalnie Food Not Bombs jest jakąś formą protestu i pomocy wzajemnej, może właśnie bardziej niż wolontariatu, dlatego że ratujemy jedzenie, które poszłoby na śmietnik, więc też sprzeciwiamy się wyrzucaniu jedzenia, które na całym świecie marnuje się po prostu tonami. Sama nazwa Food Not Bombs też wskazuje na antymilitaryzm, dlatego że państwa wydają pieniądze na jakieś chore rzeczy typu zbrojenia i inne kompletnie nieistotne dla zwykłych ludzi rzeczy w momencie, kiedy po ulicach chodzą ludzie, którzy nie mają co jeść, i dzielimy się z nimi tym jedzeniem, które gotujemy, bardziej niż wydajemy im, dlatego że to nie jest grupa wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności albo dla osób właśnie potrzebujących, w cudzysłowie, i tak dalej, tylko każdy z nas, jeżeli dotrwa do końca gotowania, to jemy razem to, co ugotujemy, i potem rozwozimy to i rozdajemy. Po prostu dzielimy się tym jedzeniem z innymi.
1: cykl życia takiej soboty z Food Not Bombs wygląda tak, że zbieracie jedzenie, które trafia na śmietnik, które mogłoby trafić na śmietnik i gdzieś tam wspólnie w grupie, spędzając przy tym bardzo fajnie wspólnie czas, przerabiacie je na surówkę, na gulasz i rozumiem, że na jakieś przetwory owocowe.
4: Tak, generalnie przeglądamy to, co udało nam się zebrać z rynku. Głównym posiłkiem jest, wiadomo, nasz gulasz i surówka z bardziej świeżych warzyw i owoców, z tego, co da się uratować, ale w formie takiej surowej nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Robimy właśnie dżemy, kiszonki i inne przetwory, ale też wydajemy świeże warzywa i owoce dla ludzi, żeby mogli sobie po prostu zjeść jakieś jabłko w domu albo zrobić sobie kanapkę z pomidorem i tak dalej.
1: Dla kogo jest kierowana ta akcja? Do kogo wychodzicie z tym zaproszeniem do współpracy i kogo chcecie zaprosić do wspólnego stołu?
4: Generalnie dla każdego, kto chce razem z nami przyjść i z nami gotować, i do tego wspólnego stołu, powiedzmy, zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę, którzy tego potrzebują. Może bardzo dużo ludzi przychodzi tak naprawdę nie wiedząc do końca, traktując to bardziej jako właśnie wolontariat albo bardziej jako spotkanie towarzyskie, dlatego że znają kogoś, kto tutaj przychodzi, albo usłyszeli o tym i uznali, że to jest fajna inicjatywa, ale staramy się podkreślać, że to jest mimo wszystko no nie wolontariat i bardziej takie działanie oddolne.
1: Mówisz, że jesteś częścią Food Not Bombs od 2 lat, a wiesz może, jak długo ten łódzki oddział Food Not Bombs działa?
4: W zeszłym roku, z tego co pamiętam, obchodziliśmy 25. urodziny łódzkiego fooda, ale no to działa już całkiem sporo. Z tego co wiem, bez jakichś przerw w trakcie pandemii, z tego co pamiętam też wydawki w trochę zmienionej formie, dlatego że trzeba było jakoś bardziej sterylnie, może w sterylnych warunkach, bardziej po prostu innych tych warunkach, ale to cały czas trwało.
1: Kto w takim razie napędza te wszystkie działania, skoro jesteście kolektywem z taką całkowicie płaską strukturą? Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za ciągnięcie tego. Jak w ogóle wygląda praca, która wymaga tak dużej ilości osób zaangażowanych w momencie, kiedy nikt nie jest osobą zarządzającą?
4: To jest trudne na pewno, dlatego że bardzo łatwo jest pójść się zapytać kogoś, kto wie, jak coś zrobić, i tej osobie też jest bardzo łatwo po prostu powiedzieć, co ma robić i co mają robić inni, i jakoś tym zarządzać. Staramy się zachęcać nowe osoby do tego, by może same jakoś próbowały dojść do tego, żebyśmy nawzajem tłumaczyli sobie, jak działa to u nas. Wiadomo, że osoby, które dłużej gotują, mają jakąś przewagę w samym doświadczeniu, ale nie wykorzystują tego, żeby nie tworzyć właśnie hierarchii, tylko staramy się zachęcać osoby do przejmowania tej odpowiedzialności, ale to jest, nie jest to takie proste. Tak jak widzisz, cały czas ktoś przychodzi zapytać się, co ma zrobić, i warto jest zachęcić innych, żeby sami się zastanowili najpierw albo porozmawiali z tą grupą i tak dalej.
1: Faktycznie, podczas takiego gotowania trudno znaleźć osobę zarządzającą, no i czasem nie do końca wiadomo, za co się złapać. Kiedy z Gabrysią rozmawiałyśmy przy mikrofonie, kilka osób podchodziło zapytać, co zrobić z tym, że gulasz wyszedł z zasłony. Ale o ile wydaje się to trochę nieudolne i zabawne, tak naprawdę wszystko świetnie tam funkcjonuje. Podczas takich kilku godzin gotowania udało się obrać naprawdę no przynajmniej kilkanaście kilogramów warzyw, ugotować wielki kocioł gulaszu, do którego pewnie sama bym weszła, jakbym się skuliła. Do tego udało się zrobić całe wiadro surówki, a część warzyw, które zostały obrane i przygotowane w nadmiarze, poszła do zamrożenia. Do tego wolontariusze sami organizują transport tego całego przygotowanego jedzenia w miejsce wydawki, no i właśnie tam zaczyna się nowy etap. Kończymy etap gotowania, przechodzimy do etapu wydawania ugotowanego wspólnie jedzenia potrzebującym. O tym, jak wygląda sama tak zwana wydawka, dalej opowiada Gabrysia z Food Not Bombs. To gdzie w takim razie w Łodzi można Was spotkać i o której godzinie?
4: Wydajemy przez cały rok, co tydzień, w soboty o 18.30 około w podcieniu przy Piotrkowskiej 100, to jest Róg Piotrkowskiej i Tuwima. W wakacje gotujemy co 2 tygodnie, ale normalnie o tych samych godzinach, w tym samym dniu, normalnie w sobotę. I no to można nas zobaczyć w trakcie wydawki, gotujemy w innym miejscu. Stamtąd wozimy po prostu nasze jedzenie do centrum. Dlatego, że to też jest, Piotrkowska to jest też miejsce, gdzie jest dużo osób, więc w miarę łatwo można się tam przetransportować i dla nas, i dla osób, które przychodzą po jedzenie, też jest plus takiej widoczności, że widać naszą akcję, możemy rozmawiać z przechodniami, którzy się zastanawiają, co robimy, często też się zastanawiam, jak wesprzeć finansowo, więc to jest takie, uważam, dobre miejsce, żeby właśnie było nas widać.
1: Zastanawiacie się nad tym, jak dużej ilości osób daje Wam się pomóc w ciągu takiej jednej wydawki?
4: Ciężko ocenić, dlatego że co tydzień tam wśród naszych gości jest bardzo duża rotacja osób. Wiadomo, nie każdy zawsze może przyjść. Niektórzy mają pracę, niektórzy nie mają siły ani możliwości być co tydzień, ale jakbym miała strzelać, to tak około 50 w granicach, czasami do, nie wiem, może pod setkę to podchodzić, ale zazwyczaj udaje nam się zrobić tak, że nikt nie odejdzie bez niczego. Nawet jeżeli skończy się gulasz, to udaje nam się dać, nie wiem, dżem komuś albo coś do jedzenia i zazwyczaj tego jedzenia jest naprawdę na tyle dużo, że nikt nie odchodzi głodny. Jeżdżąc na te wydawki, widać, jak dużo ludzi tam przychodzi i mam też taką świadomość, że większość z nas, którzy przychodzą gotować, tak naprawdę niewiele dzieli od tych ludzi, dlatego że jedna ominięta wypłata i my też możemy skończyć bez dachu nad głową, dlatego to jest ważne, żeby właśnie nie traktować tego jak wolontariat, jako my super dobrzy ludzie pomagamy tym, którzy nie umieją sobie poradzić, tylko pomagamy po prostu sobie nawzajem. Też kilka razy zdarzyło się, że nasi goście przyszli na gotowanie pomóc nam obierać ziemniaki i wynosić kompost, także to też jest fajne, kiedy oni mogą brać udział w całym tym procesie i potem zjeść z nami zupę.
1: Gdybyście mieli jakąś większą pomoc albo może większe środki finansowe, to co byś chciała, żeby jeszcze znalazło się na takich wydawkach?
4: Ja, rozmawiając z innymi ekipami foodowymi z Polski, bardzo mi się podoba pomysł środków higienicznych i medycznych, dlatego że zawozimy razem z jedzeniem od jakiegoś czasu też mydło, proszki do prania, podpaski, czasami jakieś szczoteczki do zębów, golarki i to też jest coś, co bardzo szybko schodzi i bardzo dużo ludzi się pyta o to co tydzień na wydawkach i fajnym pomysłem moim zdaniem byłoby to uzupełnić jakimiś środkami typu plastry, coś do odkażania. Nie wiem, czy mamy kogoś u nas, kto podjąłby się opodrywania ludziom ran, dlatego że to wymaga jakiejś umiejętności i doświadczenia, ale to by była fajna rzecz, gdyby udało nam się to dodać do tych cotygodniowych wydawek.
1: W takim razie, jeżeli chcielibyśmy pomóc łódzkiemu Food Not Bombs, jak się z Wami skontaktować, jak do Was dołączyć i co trzeba umieć, albo co trzeba mieć, żeby do Was dołączyć? Podejrzewam, że dwie ręce.
4: Generalnie tak, mieć i umieć nie trzeba nic. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w trakcie gotowania, to warto napisać do nas na Instagramie albo na Facebooku na profilu Food Not Bombs Łódź. Mamy też zrzutkę, gdzie można nas wesprzeć finansowo, dlatego że mimo, że to jedzenie pozyskujemy za darmo, to płacimy za gaz, za jakieś kasze i tak dalej, także to też jest jakiś wydatek.
1: W takim razie wiecie już co, gdzie i jak. Ja od siebie mogę tylko dodać, że ten dzień spędzony z Food Not Bombs to była naprawdę świetna zabawa, a także okazja do poznania wspaniałych ludzi, których oczywiście w Łodzi jest mnóstwo, a jeżeli zastanawiacie się, gdzie ich znaleźć, no to właśnie na gotowaniu i wydawkach Food Not Bombs Łódź.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Witam się z wami serdecznie po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie w magazynie reporterów za mikrofonem Weronika Kobus. Żeby nie odpuszczać tego letniego klimatu, poopowiadamy sobie o wydarzeniach, które będą miały w Łodzi miejsce we wrześniu, czyli no oczywiście już w roku szkolnym, ale być może chociaż na chwilę pozwolą nam zapomnieć o tej szarej rzeczywistości. I po raz kolejny zajmiemy się radosnym planowaniem najbliższych wycieczek, a jeżeli mieszka się w Łodzi, no to na fajne wycieczki wcale nie trzeba jeździć daleko, bo po raz kolejny kultura w naszym mieście daje nam tyle do wyboru, że nie ma w ogóle po co wyjeżdżać. Ale zanim znowu zajrzymy do kalendarza łódzkich imprez, porozmawiamy o pewnej kontrowersyjnej inwestycji, która na razie jest jedynie w planach, a już budzi naprawdę intensywną dyskusję.
2: Tym żyje Łódź.
1: Domichowice koło Bełchatowa, miejscowość, o której wielu z was mogło do tej pory nie słyszeć, ale teraz w Łodzi jest na ustach prawie wszystkich polityków i aktywistów ze względu na planowaną budowę data center. Inwestycja na razie jest na etapie uzyskiwania potrzebnych zgód. Jej planowane zakończenie to dopiero 2029 rok, ale już słychać naprawdę donośne głosy sprzeciwu. I to godzinę drogi od Domiechowic, czyli w centrum Łodzi. W ubiegłym tygodniu pod pomnikiem jednorożca odbyła się manifestacja mająca na celu zaprotestować właśnie budowie tego centrum danych. I trzeba przyznać, że porównując do protestów organizowanych przez te same środowiska, zgromadziła naprawdę pokaźny tłum. Oto czym w ogóle jest takie data center i jakie zagrożenia może stwarzać dla lokalnej społeczności oraz o to, dlaczego w ogóle w Łodzi powinniśmy przejmować się tym tematem, zapytałam jednego z organizatorów tego protestu.
2: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
5: Nazywam się Adam Kępiński, jestem członkiem zarządu okręgu łódzkiego Partii Razem. Dzisiaj zorganizowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi tutaj z organizacji społecznych protest przeciwko planowanej budowie centrum danych AI pod Bełchatowem w Domiechowicach. Ja pokrótce wytłumaczę, czym jest centrum danych. Jest to po prostu obiekt, który ma zajmować powierzchnię 50 hektarów, na którym znajdują się głównie serwery, gdzie przetwarzana jest bardzo duża ilość informacji w bardzo krótkich okresach czasu. Według planów, jakie znamy z mediów, początkowa moc, która miałaby być pobierana przez taki obiekt, to jest 500 MW. Docelowo ma to być 1000 MW. I ja może tutaj przybliżę, bo dla wielu osób są to bardzo abstrakcyjne liczby.
6: Co się porównuje do takiego zapotrzebowania? Więc
5: jeżeli założymy, że takie centrum pracuje 24 godziny na dobę, a pracuje, to przy poborze 500 MW mocy zużyje 126 razy więcej prądu niż wszyscy mieszkańcy Bełchatowa, który jest obok, średnio zużywają. Jest to ta skala. A jeżeli podłączymy ten obiekt do sieci elektroenergetycznej, czyli no w Bełchatowie znajduje się największa elektrownia węglowa w Europie, jeżeli podłączymy taki obiekt do naszej sieci, to elektrownia w Bełchatowie będzie musiała przeznaczyć ponad 2 z 12 bloków energetycznych, jakie posiada. Czyli to jest taka skala, czyli 25% całej mocy największej elektrowni węglowej w Europie będzie musiała zostać przeznaczona jedynie na to, żeby zasilać takie centrum. I teraz po co to centrum jest? No, niektórzy mówią, że po to, żeby prowadzić badania, żeby rozwijać polską naukę, czy też w ogóle światową naukę. Natomiast to, co wiemy z doświadczenia, to że technologia AI w dużej mierze wykorzystywana jest po to, żeby w najlepszym wypadku tworzyć śmieszne obrazki w internecie, a w najgorszym wiemy o przypadkach inwigilacji, wiemy o przypadkach wykorzystywania AI do celów militarnych, do celów inwigilacyjnych służb specjalnych wobec przeciwko obywatelom. Dlatego zebraliśmy się dzisiaj tutaj, myślę, że w dość licznym gronie, po to, żeby zaprotestować przeciwko budowie tego obiektu. I chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, dlaczego uważam, że to dotyczy nie tylko mieszkańców Domiechowic, bo takie zarzuty już się pojawiały wobec nas, że dlaczego protestujemy w Łodzi, skoro to jest godzinę drogi stąd. Otóż dlatego, że przede wszystkim widzimy potrzebę solidaryzowania się z mieszkańcami Domiechowic, których może być dużo mniej niż nas. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich, ponieważ skokowy wzrost zapotrzebowania na tak dużo energii spowoduje, że wszystkim nam skoczą rachunki za prąd. Dodatkowo potencjalna dewastacja środowiska, jaki ten obiekt stworzy, bo ten obiekt produkuje mnóstwo ciepła. produkuje mnóstwo hałasu, który to nie jest jak przejeżdżający pociąg, który przejeżdża nam raz na jakiś czas, ale on pracuje 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jest to hałas stałego wielkiego wentylatora, który chłodzi te wszystkie serwery, które się tam znajdują. To jest coś, co wpływa na nas wszystkich i wierzę, że ten obiekt, jeżeli uda się go postawić, to będzie to furtka do tego, żeby stawiać więcej takich obiektów i niszczyć nasze, czy życie mieszkańców okolicznych, czy przyrodę w całej Polsce.
1: Czy wiemy coś o tym, czy były jakieś konsultacje społeczne, jak podchodzą do tego mieszkańcy? Czy oni w ogóle, najbliżsi mieszkańcy, mają jakiś sposób, żeby wyrazić sprzeciw? Czy ktoś ich słucha? Czy ktoś w ogóle ich pytał o zdanie?
5: Konsultacje społeczne odbywają się właśnie teraz. W tych konsultacjach pojawiły się głosy krytyczne, głosy obawy. My chcieliśmy te głosy dzisiaj podbić, bo uważamy, że są to bardzo racjonalne głosy o to właśnie, w jaki sposób będzie wyglądało środowisko wokół tej inwestycji, ale również w jaki sposób ten obiekt miałby wpłynąć na zatrudnienie, bo wiemy, że kopalnia obok Bełchatowa będzie wygaszana, więc pojawia się pytanie, co z zatrudnieniem w regionie. Otóż uważamy, że ten obiekt w żaden stanowczy sposób nie wpłynie na poziom zatrudnienia w okolicach Bełchatowa.
1: Może podchodzę do tego na chłopski rozum, ale to nie brzmi jak kwalifikacje, które można łatwo nadbudować pomiędzy branżą górniczą, a pomiędzy branżą IT. Jakie stanowiska to by były?
5: Oficjalne informacje, z moich informacji, jakie mam, są bardzo zdawkowe. Nie wiemy tego, natomiast wiemy, powiedzmy, jakie stanowiska są obsadzane w innych tego typu obiektach w Europie czy w Stanach. I przede wszystkim wiemy, że nie jest to bardzo liczne zatrudnienie. Taki obiekt nie wymaga bardzo silnego nadzoru nad serwerami, więc najczęściej są to pracownicy ochrony, kilkunastu, może kilkudziesięciu specjalistów od instalacji, od informatyków i to właściwie tyle. No, spodziewamy się, że to zatrudnienie będzie wynosiło kilkadziesiąt osób i że więcej właściwie osób będzie zatrudnionych przy budowie tego molocha niż podczas pracy.
1: Czy wiemy coś o inwestorze, który ma zamiar zbudować centrum danych?
5: Dowiedzieliśmy się niedawno, jest to informacja, która wyciekła, została ogłoszona podczas konsultacji jako reakcja na pytania okolicznych mieszkańców w Domiechowicach. Głównym inwestorem jest spółka Partners Group, jest to szwajcarska spółka, która jest zainteresowana inwestowaniem w tego rodzaju obiekty w Europie. Nie wiemy natomiast, komu ostatecznie ta moc obliczeniowa będzie służyła. To jest na razie tajemnicą, tu mamy pogłoski. Na dzisiejszym proteście pojawiły się głosy, że są powody, by sądzić, że może z tego korzystać amerykańska spółka Palantir i jest to kolejny powód, żeby się tej inwestycji sprzeciwiać, ponieważ wiemy, że spółka Palantir ma na koncie rzeczy, które nie powinny nam się podobać z punktu widzenia obywateli, czyli monitorowanie, śledzenie, inwigilacja obywateli na porządku dziennym z wykorzystaniem technologii AI.
1: Czy podobne centra danych już są budowane w Polsce, czy to będzie pierwszy tego typu obiekt, z tego co wiemy?
5: W tej skali to będzie pierwszy taki obiekt.
1: Więc to ma trochę takie symboliczne znaczenie, ten sprzeciw dzisiaj pokazany.
5: Dlatego właśnie protestujemy.
7: To był Adam Kępiński, czyli jeden z organizatorów protestu przeciwko budowie Centrum Danych w Domiechowicach. Podczas manifestacji wybrzmiewały głosy zarówno sprzeciwiające się dokładnie budowie tego jednego data center w Domiechowicach, jak i głosy przeciwne technologii AI generalnie. Tak jak sami usłyszeliście w rozmowie, jest to pierwsze takie data center planowane w ogóle w Polsce, ale i też w tej części Europy, więc jest to pewien symboliczny wydźwięk protestu. Jeżeli ktoś chciałby zaprotestować przeciwko AI jako technologii samej w sobie, to właśnie dlatego mógł pojawić się na tym proteście. Natomiast głosy sprzeciwu dotyczące dużo bardziej szczegółowo budowy właśnie data center w Domiechowicach zwracają uwagę na fakt, że jest to naprawdę ważna inwestycja, można by powiedzieć o znaczeniu strategicznym, więc pojawiły się głosy, aby właśnie takie inwestycje traktować na równi z budownią elektrowni atomowej i poddawać nie tylko szerszym konsultacjom społecznym, ale pojawiają się również sugestie, aby to rząd decydował o budowie właśnie takich obiektów. Oprócz wysłuchania przemówień, uczestnicy demonstracji mogli również podpisać petycję sprzeciwiającą się powstaniu Centrum Danych w Domiechowicach i ta petycja nadal jest dostępna internetowo i można ją również przez internet podpisać.
2: Czas wolny w Łodzi.
1: pora, abym spełniła teraz obietnicę złożoną na początku programu, a więc zapełniamy koncertowe kalendarze łodzian. I tak jak wspominałam, nie trzeba się wybierać daleko. Zaczniemy sobie od planów Atlas Areny na najbliższe wrześniowe wieczory, bo tutaj zdecydowanie będzie się działo. Czwartek, 10 września, koncert Hollywood Vampires, czyli stare rockowe Wygi i Johnny Depp na gitarze. Hollywood Vampires to super grupa tworzona przez Joe Perego, znanego z Aerosmith, wspomnianego już Johna Deppa na gitarze oraz Alisa Coopera na wokalu. Mamy tutaj więc naprawdę solidne gwiazdy lat 80. Więc jeśli rockowe granie z pazurem jest bliskie waszemu sercu, to właśnie 10 września na Atlas Arenie będzie datą, w której odnajdziecie się zdecydowanie jak ryby w wodzie. Natomiast jeśli waszym serduszkom bliższe są hip-hopowe rytmy, ale w tym trochę bardziej eksperymentalnym stylu, to również macie powód, żeby pojawić się we wrześniu na Atlas Arenie. 13 i 14 września to dwie daty koncertu A$AP-a Rockiego w naszej łódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście druga data została dołożona po tym, jak koncert 13 września się wyprzedał, także na tym koncercie już się nie pojawicie, jeżeli nie zareagowaliście szybciutko na sprzedaż biletów, ale jeżeli zaspaliście, to właśnie dla was dołożona jest druga data 14 września.
2: Weekend w Łodzi.
1: A jeżeli waszym sercom bliskie są zarówno klimaty rockowe, hip-hopowe, jazzowe i generalnie kochacie muzykę i kochacie odkrywać nowe nazwiska w muzyce, no to po raz kolejny w Łodzi pojawi się Great September i właśnie tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie swoje muzyczne pytania. Głównym celem showcase'u Great September jest pokazywanie szerszej publiczności artystów, którzy jeszcze nie są tak znani jak wielkie radiowe gwiazdy, ale prawdopodobnie kiedyś będą. I właśnie do tego odnosi się hasło festiwalu. Wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Jest to również dobra okazja, żeby naprawdę znane duże gwiazdy zobaczyć na koncertach w trochę nieco bardziej intymnym i klubowym wydaniu, bo mimo, że festiwal nastawiony jest właśnie głównie na te małe koncerty, to nie zabraknie też ogromnych gwiazd. Podczas Great September zobaczymy w Łodzi takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski czy Czesław Mozil, ale no właśnie, nie tak jak zwyczajnie ich możemy oglądać na gigantycznych scenach, tylko właśnie w trochę mniejszych klubach, gdzie ta bliskość z artystą jest bardziej realna i dużo bardziej można wczuć się w koncert. Festiwal po raz kolejny zagości w naprawdę wielu miejscach na terenie całego miasta. Będziecie mogli przyjść na koncerty zarówno w tak dużych miejscach jak klub Prywatka czy Larum, jak i posłuchać koncertów w tych dużo, dużo bardziej intymnych przestrzeniach, chociażby na dwóch scenach zbudowanych w pubie Łódź Kaliska, czy w ogóle w miejscach, które na co dzień przestrzeniami koncertowymi nie do końca są, takimi jak Dom Literatury czy Łódzkie Centrum Wydarzeń. Także po raz kolejny ten festiwal będzie okazją nie tylko do odkrywania samej muzyki, ale również do odkrywania Łodzi, bo jak wiemy już z poprzednich edycji, mnóstwo osób z całego kraju i nie tylko zjeżdża się właśnie, żeby uczestniczyć w wielkim zjeździe branży muzycznej, czyli festiwalu Great September. To wszystko już pomiędzy 10 a 12 września na terenie Łodzi. Szczegółową listę wszystkich lokali biorących udział w festiwalu, jak i rozpiskę wszystkich artystów na poszczególne dni i godziny już znajdziecie na stronie greatseptember.pl. No i jako osoba, która uczestniczyła już w festiwalu, podpowiem wam, że zdecydowanie warto to zrobić wcześniej i zaplanować sobie całą logistykę poruszania się między scenami, bo czasem ta muzyczna wycieczka po Łodzi, jaką funduje nam Great September, przypomina prawdziwy maraton.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Wśród osób zajmujących się tworzeniem lokalnej kultury często słyszy się, że miasto Łódź, owszem, finansuje całkiem chętnie przedsięwzięcia takie jak koncerty czy festiwale muzyczne, ale tylko te na masową skalę, zapominając o przyciągającej może mniejsze widownie, ale równie ważnej z punktu widzenia wartości artystycznej kulturze niszowej. No i myślę, że jest to oczywiste, że łodzianie mogą przyjąć wobec tego dwie postawy. Można marudzić, albo można brać się do roboty. I w duchu właśnie tej pracy u podstaw zaprosiłam dzisiaj gościa, który za punkt honoru ustanowił sobie nie tylko integrację, ale i kompleksowe wspieranie artystów zaczynających właśnie z tego niewielkiego poziomu na łódzkiej scenie muzycznej. To przedsięwzięcie nazywa się Studio Widnokrąg i pełni rolę nie tylko wydawnictwa muzycznego, ale i właśnie takiego koordynatora działań łódzkiej sceny muzycznej. Jeżeli wejdziecie na profil Studia Widnokrąg w mediach społecznościowych, zobaczycie, że zajmują się zarówno właśnie wydawaniem muzyki w fizycznym formacie, ale też organizacją koncertów, promocją łódzkiej sceny niezależnej w mediach społecznościowych, a także pomaganiem przede wszystkim łódzkim zespołom w znalezieniu rozgłosu, w dostaniu się na wysokoprofilowe festiwale muzyczne. Dzisiejszy magazyn prowadzi dla Was Weronika Kobus i pozwólcie, że z pomocą mojego gościa zabiorę Was dzisiaj w podróż po łódzkiej scenie muzycznej.
2: Łodzianie z pasją.
8: Cześć, jestem Michał Wereszczyński. Założyłem studio Widnokrąg i pełnię w nim rolę wydawcy, również znanego jako prowodyra podjarki.
1: Powiedz mi, ty nie jesteś łodzianinem z urodzenia, jesteś łodzianinem z wyboru. Czy miałeś jakieś takie wyobrażenie co do sceny muzycznej Łodzi, zanim tu przyjechałeś?
8: Prawdę mówiąc, nie za bardzo. Historia jest taka, że nie znałem tu za bardzo nikogo, gdy się do Łodzi przeprowadziłem, aczkolwiek bardzo, no, relatywnie szybko udało mi się jakoś tam wkręcić. Zaczęło się to od mojego obecnego przyjaciela Andrzeja. Oryginalnie poznaliśmy się na grupce na Facebooku, gdzie Andrzej napisał, że szuka gitarzysty do zespołu. Potem dołączyłem do jeszcze innego zespołu i tak, wiesz, krok po kroku, chodząc na koncerty, samemu grając koncerty, robiąc próby, zacząłem poznawać coraz więcej ludzi i jakoś tak płynnie, systematycznie w ten świat muzyczny Łodzi zacząłem wkraczać bardziej.
1: No i teraz siedząc w nim po uszy, myślę, że można zauważyć, że ta łódzka scena trochę jednak odbiega od innych miast, powiedzmy, podobnej wielkości, albo nawet trochę mniejszych. Czy widzisz jakieś takie cechy charakterystyczne łódzkiej sceny muzycznej?
8: Zacząłbym zdecydowanie od tego, że jest bardziej surowa, bardziej bezpośrednia i mocniejsza w wyrazie. To zdecydowanie zauważyłem, właśnie chodząc na mniejsze festy, które tutaj się dzieją po Łodzi. Dotyczy to zarówno muzyki gitarowej, która jest mi najbliższa, ale też słuchając artystów grających techno, house, czy pozwolę sobie powiedzieć ogólnie pojętą scenę rave'ową, zauważyłem, że jest ona mocniejsza, szybsza, bardziej wyrazista w stosunku do tego, co słyszałem w innych miastach, jak chociażby w Gdańsku, czy w Krakowie, może w Warszawie. Poza tym wydaje mi się, że w odniesieniu do właśnie tych wcześniej wspomnianych scen, nasza łódzka wydaje mi się bardziej taka prawdziwa w przekazie. Często słyszę właśnie hasła zespołów z innych miast o tym, że no, spróbujemy takich rozwiązań, co są bardziej przystępne dla ludzi. W Łodzi zdarza się to naprawdę rzadko. To nie jest tak, że się nie zdarza, ale nawet jeżeli ma to miejsce, to wciąż nie rozmawiamy tutaj o absolutnym popie, tylko właśnie o zespołach, które na tej takiej łatwo przystępnej stylistyce potrafią być naprawdę bezkompromisowi.
1: Czyli takie zespoły, które już są w niszy, stwierdzają, że absolutnie nie ciągnie nas do przyjaźniejszych rozwiązań. To by się dobrze zgrywało z historią Łodzi, to jak Łódź jest postrzegana na zewnątrz.
8: Też tak mi się wydaje. Myślę, że bardzo to nawiązuje do historii Łodzi na przykład. Mogę teraz kompletnie pomylić, ale pamiętam historię protestu włókniarek, który miał miejsce właśnie parę dekad temu. I wydaje mi się, że właśnie to, co zawsze łączyło łodzian, to taka wzajemna ludzka solidarność. I wydaje mi się, że choć tutaj ta paralela jest taka dosyć mocno naciągana, taka bardzo duża, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak jakieś tam elementy wspólne, takiego przyjaznego podejścia, ale też otwartego na ludzi, to jest zdecydowanie coś, co dalej ma miejsce.
1: Jeżeli dobrze mi się wydaje, założyłeś studio Widnokrąg z potrzeby wypełnienia pewnej dziury na scenie. Myślę, że tutaj chodziło ci nie tylko o Łódź, ale generalnie o taką niszową scenę muzyczną, w której trzeba było nakręcić i popchnąć ludzi do działania. I jakie było w ogóle założenie, jak zakładałeś studio Widnokrąg? Czym to miało być na samym początku?
8: W zasadzie idzie to trochę dwutorowo. Po pierwsze, nie podoba mi się to, że obecne wydawnictwa bardzo mocno stawiają na tworzenie z muzyków influencerów, na content w internecie, który w najlepszym wypadku jest równie ważny co muzyka, bo z reguły niestety jest tak, że ten content influencerski jest dużo ważniejszy. Ja wychodzę z założenia, że muzyka zawsze obroni się sama i że to jest, Widnokrąg ma być przestrzenią dla ludzi, którzy po prostu chcą robić muzykę. Zarówno, żeby im pomóc właśnie w wydawaniu i promowaniu tej muzyki, ale też, aby dać wolną rękę na tę ekspresję muzyczną. Jeżeli ktoś chce być równolegle influencerem, to wolę, żeby to było opcjonalne niż wymagane. Tym drugim torem są rozmowy z moimi przyjaciółmi, którzy bardzo często zadawali pytania pokroju: kto teraz gra w Łodzi? Co się teraz gra w Łodzi? Gdzie się teraz gra w Łodzi? I zauważyłem bardzo wyraźnie, że wiele osób zadaje to pytanie i to nie jest tak, że nie ma gdzie grać w Łodzi, albo że nikt nie gra w Łodzi, tylko w czasach pandemii środowisko muzyczne łódzkie bardzo się oddaliło od siebie i myślę, że właśnie takie spoiwo jest tu bardzo potrzebne. Widzę bardzo wyraźnie chęć do tworzenia i grania muzyki, aczkolwiek potrzebne jest po prostu, potrzebna jest ta iskra. Potrzebne jest właśnie to spoiwo, które złączy tak wszystkich i zjednoczy w tej prostej idei, że po prostu chcemy robić muzę.
1: Po prostu wymyśliłeś sobie takie miejsce, gdzie, miejsce myślę metaforycznie, gdzie można się spotkać, wymienić informacjami i troszeczkę łatwiej zacząć pchać tę działalność zespołową do przodu, bo już przecież od dawna nie jest tak, że granie w zespole to tylko granie i wydawanie płyt, ale trzeba umieć, no właśnie, nakręcić cały ten teatrzyk wokół tego, nie tylko influencersko, mam wrażenie, ale trzeba umieć też zająć się okładką, merchem, wydawnictwem. To wszystko teraz zostało zrzucone na barki samych muzyków.
8: To prawda. Pamiętam, jak parę lat temu byłem na showcase'owym festiwalu Spring Break, na którym był panel dyskusyjny zatytułowany "Po co mi wydawnictwo?". I tam było dużo haseł, po co nam to wydawnictwo. Natomiast mój wniosek po tej rozmowie był taki, że nie jest ci potrzebne wydawnictwo, bo wszystko da się zrobić absolutnie samemu i to naprawdę nie jest wielki problem, szczególnie w obecnych czasach. Myślę, że rolą wydawnictwa w tym momencie jest przede wszystkim pomoc, przede wszystkim, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, pewien taki schemat działania, który to wydawnictwo ma silnie ugruntowany, który będzie wyłącznie profitem dla tego zespołu. Bo nie ma co tutaj ukrywać. Wydawanie muzyki to jest masa pracy, masa przygotowań i myślę sobie, że gdy ktoś robi to pierwszy raz, to może być zarówno paraliżujące, jak i po prostu obezwładniające, jak się zaczyna zastanawiać nad tymi wszystkimi drobnymi elementami. Więc wyobrażam sobie sytuację, w której przychodzi nagle jakiś gostek, klepie ci po ramieniu, mówi: dam radę, będzie dobrze. Nie taki potwór straszny.
1: I to jesteś ty, wróżka chrzestna.
8: Staram się być. Różnie bywa, jeszcze wciąż zakładam, że jestem w tym okresie tworzenia tego wydawnictwa i wylewania tych fundamentów. No, minęła już chwila, więc były niestety sytuacje, gdzie te fundamenty trzeba było zrywać i wylewać się na nowo. Aczkolwiek postrzegam te doświadczenia wyłącznie jako budujące i zakładałem odgórnie, że te pierwsze 2 lata będą najtrudniejsze i dużo się rzeczy będzie wysypywać, dużo rzeczy będzie szło nie tak. Aczkolwiek to jest moje wielkie marzenie od wielu lat, żeby mieć wydawnictwo prężnie działające i też takie, któremu można zaufać. Tak więc myślę, że prędzej czy później po prostu dojdę do tego celu.
1: Co takiego właśnie dokładnie robisz dla zespołu, czy chciałbyś robić dla zespołu, przyjmując zespół do Widnokręgu?
8: Ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno chciałbym tak holistycznie podchodzić do tematu, jak tylko się da. Chciałbym, aby Widnokręg był jak scyzorek szwajcarski dla zespołu, że jest w stanie zrobić wszystko, że zarówno jest w stanie poprowadzić muzykę na platformy streamingowe, pomagać przy teledyskach, pomagać przy projektach graficznych na album, na plakaty koncertowe, przy organizowaniu koncertów, przy pomocy w nagrywaniu materiału, aczkolwiek jest to trudne. Jest to przeogromna masa pracy, a tym bardziej, jako że wiesz, wciąż jestem na etacie, prawda? Bo skądś jednak muszę pieniądze mieć, aby to wydawnictwo rozkręcać, to jest to po prostu trudne. Właśnie jedną z lekcji, którą wyciągnąłem z przeszłości, było to, żeby nie robić wszystkiego naraz i budować te bazy pojedynczo i solidnie. To brzmi jak absolutnie podstawowa lekcja, ale w praktyce jednak ta chęć jak najszerszej pomocy jest o wiele większa niż ten zdrowy rozsądek właśnie. W tym momencie głównie pomagam w promocji, to jest najsilniejsza rzecz i wykonuję tę najgorszą robotę, jaką trzeba zrobić, czyli pisanie maili do redakcji muzycznych, zarówno w rozgłośniach radiowych, jak i w czasopismach, ale też publikowanie na grupkach na fejsie, na wszelkiego rodzaju fanpage'ach na Facebooku i na Instagramie i wszystkie inne właśnie te takie działania, które są najbardziej żmudne, ale jednocześnie najbardziej potrzebne. Równolegle do tego, no właśnie kolejnym projektem, który chcę robić, to są sesje na żywo, ponieważ no to akurat nie jest jakaś tam wielka wiedza, ale z tego co zauważyłem, mając sesję na żywo, na której po prostu możemy obejrzeć, jak zespół gra, szanse tego zespołu na znalezienie się na festiwalu muzycznym diametralnie rosną. Więc, a co więcej, to jest fantastyczny materiał promocyjny, stworzyć takie surowe nagranie zespołu, żeby dokładnie wiedzieć, czego oczekiwać. Więc to jest właśnie taki kolejny mój projekt, który bardzo chcę zrealizować. No ale właśnie, też cały czas są te pozostałe potrzeby, jak bukowanie koncertów, jak projekty graficzne dla tych zespołów, jak kręcenie rolek właśnie przedstawiających to, co ma się dziać w widnokręgu. Tak więc starając się tutaj odpowiedzieć na pytanie, zaoferuję tyle, ile będę w stanie dowieść.
1: Tak jak ciebie słucham, wydaje mi się, że po prostu bierzesz na siebie rolę takiego przewodnika po Łodzi dla tych zespołów, którym, no jak już ustaliliśmy, dla których Łódź wydaje się strasznie trudnym terytorium, miejscem, gdzie trudno się odnaleźć, mimo że miasto jest duże i wydawałoby się, że scena muzyczna również będzie bardzo mocno rozwinięta, to jednak potrzeba takiego właśnie kogoś, człowieka w środku, który przeprowadzi zespoły przez Łódź.
8: Myślę, że można by wysunąć tezę, że Łódź jest problematyczna koncertowo, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest tak, że w Łodzi się nie chodzi na koncerty, tylko po prostu brakuje tego spoiwa, które by tak zmaterializowało tę scenę naszą muzyczną, albo tę publiczność, może powinienem powiedzieć, jako jeden twór.
1: Czego w takim razie życzyć widnokręgowi na następne lata rozwoju?
8: Myślę, że chęci odkrywania nowych rzeczy. Żeby nigdy nie przestawać poszerzać swoje horyzonty i myślę, że żeby to zarażanie muzyką szło lepiej.
1: To pozwolę sobie dorzucić do tego życzenie pomyślnych wiatrów. Ach. Moim gościem był Michał Wereszczyński. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
1: Tożsamość naszego miasta budują nie tylko wielkie imprezy i gigantyczne letnie festiwale, ale myślę, że nawet w większym stopniu budują je właśnie mniejsze inicjatywy, które są mocno zakorzenione w Łodzi, w jej historii i odnoszą się często w tekstach czy w swojej muzyce do realiów mieszkania właśnie w postfabrycznym mieście. Dlatego warto chodzić nie tylko na wielkie koncerty, ale czasem te mniejsze mogą okazać się dużo ciekawszymi przeżyciami. Właśnie dzięki takim inicjatywom jak Studio Widnokrąg te koncerty dzieją się, słyszymy o nich i możemy na przykład kupić sobie płytę łódzkiego zespołu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Zaraz wracam.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: no to na fajne wycieczki wcale nie trzeba jeździć daleko, bo po raz kolejny kultura w naszym mieście daje nam tyle do wyboru, że nie ma w ogóle po co wyjeżdżać. Ale zanim znowu zajrzymy do kalendarza łódzkich imprez, porozmawiamy o pewnej kontrowersyjnej inwestycji, która na razie jest jedynie w planach, a już budzi naprawdę intensywną dyskusję.
1: Tym żyje Łódź.
0: Domiechowice koło Bełchatowa, miejscowość, o której wielu z Was mogło do tej pory nie słyszeć, ale teraz w Łodzi jest na ustach prawie wszystkich polityków i aktywistów ze względu na planowaną budowę data center. Inwestycja na razie jest na etapie uzyskiwania potrzebnych zgód. Jej planowane zakończenie to dopiero 2029 rok, ale już słychać naprawdę donośne głosy sprzeciwu. I to godzinę drogi od Domiechowic, czyli w centrum Łodzi. W ubiegłym tygodniu pod pomnikiem jednorożca odbyła się manifestacja mająca na celu zaprotestować właśnie budowie tego centrum danych i trzeba przyznać, że porównując do protestów organizowanych przez te same środowiska zgromadziła naprawdę pokaźny tłum. Oto czym w ogóle jest takie data center i jakie zagrożenia może stwarzać dla lokalnej społeczności oraz o to, dlaczego w ogóle w Łodzi powinniśmy przejmować się tym tematem, zapytałam jednego z organizatorów tego protestu.
1: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
2: Nazywam się Adam Kępiński, jestem członkiem zarządu okręgu łódzkiego Partii Razem. Dzisiaj zorganizowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi tutaj z organizacji społecznych protest przeciwko planowanej budowie centrum danych AI pod Bełchatowem w Domiechowicach. Ja pokrótce wytłumaczę, czym jest centrum danych. Jest to po prostu obiekt, który ma zajmować powierzchnię 50 hektarów, na którym znajdują się głównie serwery, gdzie przetwarzana jest bardzo duża ilość informacji w bardzo krótkich okresach czasu. Według planów, jakie znamy z mediów, początkowa moc, która miałaby być pobierana przez taki obiekt, to jest 500 MW. Docelowo ma to być 1000 MW. I ja może tutaj przybliżę, bo dla wielu osób są to bardzo abstrakcyjne liczby.
3: Co się porównuje do takiego?
2: Co się porównuje?
3: No zapotrzebowania. Więc,
2: jeżeli założymy, że takie centrum pracuje 24 godziny na dobę, a pracuje, to przy poborze 500 MW mocy zużyje 126 razy więcej prądu niż wszyscy mieszkańcy Bełchatowa, który jest obok, średnio zużywają. Jest to ta skala. A jeżeli podłączymy ten obiekt do sieci elektroenergetycznej, czyli no, w Bełchatowie znajduje się największa elektrownia węglowa w Europie, jeżeli podłączymy taki obiekt do naszej sieci, to elektrownia w Bełchatowie będzie musiała przeznaczyć ponad 2 z 12 bloków energetycznych, jakie posiada. Czyli to jest taka skala, czyli 25% całej mocy największej elektrowni węglowej w Europie będzie musiała zostać przeznaczona jedynie na to, żeby zasilać takie centrum. I teraz po co to centrum jest? No, niektórzy mówią, że po to, żeby prowadzić badania, żeby rozwijać polską naukę, czy też w ogóle światową naukę. Natomiast to, co wiemy z doświadczenia, to że technologia AI w dużej mierze wykorzystywana jest po to, żeby w najlepszym wypadku tworzyć śmieszne obrazki w internecie, a w najgorszym wiemy o przypadkach inwigilacji, wiemy o przypadkach wykorzystywania AI do celów militarnych, do celów inwigilacyjnych służb specjalnych wobec przeciwko obywatelom. Dlatego zebraliśmy się dzisiaj tutaj, myślę, że w dość licznym gronie, po to, żeby zaprotestować przeciwko budowie tego obiektu. I chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, dlaczego uważam, że to dotyczy nie tylko mieszkańców Domiechowic, bo takie zarzuty już się pojawiały wobec nas, że dlaczego protestujemy w Łodzi, skoro to jest godzinę drogi stąd. Otóż dlatego, że przede wszystkim widzimy potrzebę solidaryzowania się z mieszkańcami Domiechowic, których może być dużo mniej niż nas. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich, ponieważ skokowy wzrost zapotrzebowania na tak dużo energii spowoduje, że wszystkim nam skoczą rachunki za prąd. Dodatkowo potencjalna dewastacja środowiska, jaki ten obiekt stworzy, bo ten obiekt produkuje mnóstwo ciepła, produkuje mnóstwo hałasu, który to nie jest jak przejeżdżający pociąg, który przejeżdża nam raz na jakiś czas, ale on pracuje 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jest to hałas stałego wielkiego wentylatora, który chłodzi te wszystkie serwery, które się tam znajdują. To jest coś, co wpływa na nas wszystkich i wierzę, że ten obiekt, jeżeli uda się go postawić, to będzie to furtka do tego, żeby stawiać więcej takich obiektów i niszczyć nasze, czy życie mieszkańców okolicznych, czy przyrodę w całej Polsce.
0: Czy wiemy coś o tym, czy były jakieś konsultacje społeczne, jak podchodzą do tego mieszkańcy?

0: Czy oni w ogóle, najbliżsi mieszkańcy, mają jakiś sposób, żeby wyrazić sprzeciw? Czy ktoś ich słucha? Czy ktoś w ogóle ich pytał o zdanie?
1: Konsultacje społeczne odbywają się właśnie teraz. W tych konsultacjach pojawiły się głosy krytyczne, głosy obawy. My chcieliśmy te głosy dzisiaj podbić, bo uważamy, że są to bardzo racjonalne głosy o to właśnie, w jaki sposób będzie wyglądało środowisko wokół tej inwestycji, ale również w jaki sposób ten obiekt miałby wpłynąć na zatrudnienie, bo wiemy, że kopalnia obok Bełchatowa będzie wygaszana, więc pojawia się pytanie, co z zatrudnieniem w regionie. Otóż uważamy, że ten obiekt w żaden sposób, w żaden stanowczy sposób nie wpłynie na poziom zatrudnienia w okolicach Bełchatowa.
0: Może podchodzę do tego na chłopski rozum, ale to nie brzmi jak kwalifikacje, które można łatwo nadbudować pomiędzy branżą górniczą, a pomiędzy branżą IT. Jakie stanowiska to by były?
1: Oficjalne informacje, z moich informacji, jakie mam, są bardzo zdawkowe. Nie wiemy tego, natomiast wiemy, powiedzmy, jakie stanowiska są obsadzane w innych tego typu obiektach w Europie czy w Stanach. I przede wszystkim wiemy, że nie jest to bardzo liczne zatrudnienie. Taki obiekt nie wymaga bardzo silnego nadzoru nad serwerami, więc najczęściej są to pracownicy ochrony, kilkunastu, może kilkudziesięciu specjalistów od instalacji, może informatyków i to właściwie tyle. No, spodziewamy się, że to zatrudnienie będzie wynosiło kilkadziesiąt osób i że więcej właściwie osób będzie zatrudnionych przy budowie tego molocha niż podczas pracy.
0: Czy wiemy coś o inwestorze, który ma zamiar zbudować centrum danych?
1: Dowiedzieliśmy się niedawno, jest to informacja, która wyciekła, została ogłoszona podczas konsultacji jako reakcja na pytania okolicznych mieszkańców w Domiechowicach. Głównym inwestorem jest spółka Partners Group, jest to szwajcarska spółka, która jest zainteresowana inwestowaniem w tego rodzaju obiekty w Europie. Nie wiemy natomiast, komu ostatecznie ta moc obliczeniowa będzie służyła. To jest na razie tajemnicą, tu mamy pogłoski. Na dzisiejszym proteście pojawiły się głosy, że są powody, by sądzić, że może z tego korzystać amerykańska spółka Palantir i jest to kolejny powód, żeby się tej inwestycji sprzeciwiać, ponieważ wiemy, że spółka Palantir ma na koncie rzeczy, które nie powinny nam się podobać z punktu widzenia obywateli, czyli monitorowanie, śledzenie, inwigilacja obywateli na porządku dziennym z wykorzystaniem technologii AI.
0: Czy podobne centra danych już są budowane w Polsce, czy to będzie pierwszy tego typu obiekt, z tego co wiemy?
1: W tej skali to będzie pierwszy taki obiekt.
0: Więc to ma trochę takie symboliczne znaczenie, ten sprzeciw dzisiaj pokazany.
1: Dlatego właśnie protestujemy.
2: To był Adam Kępiński, czyli jeden z organizatorów protestu przeciwko budowie Centrum Danych w Domiechowicach. Podczas manifestacji wybrzmiewały głosy zarówno sprzeciwiające się dokładnie budowie tego jednego data center w Domiechowicach, jak i głosy przeciwne technologii AI generalnie. Tak jak sami usłyszeliście w rozmowie, jest to pierwsze takie data center planowane w ogóle w Polsce, ale i też w tej części Europy, więc jest to pewien symboliczny wydźwięk protestu. Jeżeli ktoś chciałby zaprotestować przeciwko AI jako technologii samej w sobie, to właśnie dlatego mógł pojawić się na tym proteście. Natomiast głosy sprzeciwu dotyczące dużo bardziej szczegółowo budowy właśnie data center w Domiechowicach zwracają uwagę na fakt, że jest to naprawdę ważna inwestycja, można by powiedzieć o znaczeniu strategicznym, więc pojawiły się głosy, aby właśnie takie inwestycje traktować na równi z budownią elektrowni atomowej i poddawać nie tylko szerszym konsultacjom społecznym, ale pojawiają się również sugestie, aby to rząd decydował o budowie właśnie takich obiektów. Oprócz wysłuchania przemówień, uczestnicy demonstracji mogli również podpisać petycję sprzeciwiającą się powstaniu Centrum Danych w Domiechowicach i ta petycja nadal jest dostępna internetowo i można ją również przez internet podpisać.
3: Czas wolny w Łodzi.
2: Pora bym spełniła teraz obietnicę złożoną na początku programu, a więc zapełniamy koncertowe kalendarze łodzian. I tak jak wspominałam, nie trzeba się wybierać daleko. Zaczniemy sobie od planów Atlas Areny na najbliższe wrześniowe wieczory, bo tutaj zdecydowanie będzie się działo. Czwartek, 10 września, koncert Hollywood Vampires, czyli stare rockowe Wygi i Johnny Depp na gitarze.
4: Hollywood Vampires to super grupa tworzona przez Joe Perego, znanego z Aerosmith, wspomnianego już Johna Deppa na gitarze oraz Alisa Coopera na wokalu. Mamy tutaj więc naprawdę solidne gwiazdy lat 80. Więc jeśli rockowe granie z pazurem jest bliskie waszemu sercu, to właśnie 10 września na Atlas Arenie będzie datą, w której odnajdziecie się zdecydowanie jak ryby w wodzie. Natomiast jeśli waszym serduszkom bliższe są hip-hopowe rytmy, ale w tym trochę bardziej eksperymentalnym stylu, to również macie powód, żeby pojawić się we wrześniu na Atlas Arenie. 13 i 14 września to dwie daty koncertu A$AP Rockiego w naszej łódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście druga data została dołożona po tym, jak koncert 13 września się wyprzedał, także na tym koncercie już się nie pojawicie, jeżeli nie zareagowaliście szybciutko na sprzedaż biletów, ale jeżeli zaspaliście, to właśnie dla was dołożona jest druga data 14 września.
3: Weekend w Łodzi.
4: A jeżeli waszym sercom bliskie są zarówno klimaty rockowe, hip-hopowe, jazzowe i generalnie kochacie muzykę i kochacie odkrywać nowe nazwiska w muzyce, no to po raz kolejny w Łodzi pojawi się Great September i właśnie tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie swoje muzyczne pytania. Głównym celem showcase'u Great September jest pokazywanie szerszej publiczności artystów, którzy jeszcze nie są tak znani jak wielkie radiowe gwiazdy, ale prawdopodobnie kiedyś będą. I właśnie do tego odnosi się hasło festiwalu. Wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Jest to również dobra okazja, żeby naprawdę znane duże gwiazdy zobaczyć na koncertach w trochę nieco bardziej intymnym i klubowym wydaniu, bo mimo że festiwal nastawiony jest właśnie głównie na te małe koncerty, to nie zabraknie też ogromnych gwiazd. Podczas Great September zobaczymy w Łodzi takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski czy Czesław Mozil, ale no właśnie, nie tak jak zwyczajnie ich możemy oglądać na gigantycznych scenach, tylko właśnie w trochę mniejszych klubach, gdzie ta bliskość z artystą jest bardziej realna i dużo bardziej można wczuć się w koncert. Festiwal po raz kolejny zagości w naprawdę wielu miejscach na terenie całego miasta. Będziecie mogli przyjść na koncerty zarówno w tak dużych miejscach jak klub Prywatka czy Larum, jak i posłuchać koncertów w tych dużo, dużo bardziej intymnych przestrzeniach. Chociażby na dwóch scenach zbudowanych w pubie Łódź Kaliska, czy w ogóle w miejscach, które na co dzień przestrzeniami koncertowymi nie do końca są, takimi jak Dom Literatury czy Łódzkie Centrum Wydarzeń. Także po raz kolejny ten festiwal będzie okazją nie tylko do odkrywania samej muzyki, ale również do odkrywania Łodzi, bo jak wiemy już z poprzednich edycji, mnóstwo osób z całego kraju i nie tylko zjeżdża się właśnie, żeby uczestniczyć w wielkim zjeździe branży muzycznej, czyli festiwalu Great September. To wszystko już pomiędzy 10 a 12 września na terenie Łodzi. Szczegółową listę wszystkich lokali biorących udział w festiwalu, jak i rozpiskę wszystkich artystów na poszczególne dni i godziny już znajdziecie na stronie greatseptember.pl. No i jako osoba, która uczestniczyła już w festiwalu, podpowiem wam, że zdecydowanie warto to zrobić wcześniej i zaplanować sobie całą logistykę poruszania się między scenami, bo czasem ta muzyczna wycieczka po Łodzi, jaką funduje nam Great September, przypomina prawdziwy maraton.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Mroczna muzyka na mroczne czasy. Właśnie o takich brzmieniach będziemy rozmawiać w dzisiejszym magazynie reporterów, a to wszystko za sprawą dwóch wydarzeń, które już tej jesieni wydarzą się w naszym mieście. Ja nazywam się Weronika Kobus i zabieram was dzisiaj w muzyczną podróż, w której zdążymy przebyć Irlandię i polską scenę postpunkową w przeciągu zaledwie kilkunastu minut. Zapinajcie pasy!
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Łodzi.
4: Ostatnie dni przyniosły nam kompletnie nieoczekiwane ogłoszenie ze strony Irlandczyków z zespołu Fountains DC, którzy już naprawdę niedługo, bo 31 października w Halloween, wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie. Myślę, że nie trzeba być wyjątkowo mocno wkręconym w chodzenie na koncerty na żywo, żeby wiedzieć, że tak duże rzeczy jak koncerty stadionowe zazwyczaj ogłaszane są z co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Tutaj dostaliśmy taką niespodziankę. No właściwie tylko 2 miesiące wyprzedzenia, ale myślę, że wszyscy fani, polscy fani Fontaine's DC przyjęli to z ogromną radością. Ich wizyta w Łodzi zdecydowanie nie będzie pierwszą wizytą w naszym kraju, a zaledwie rok temu mieliśmy okazję zobaczyć ich w Katowicach w roli głównej gwiazdy o festiwalu. No i najwyraźniej przez rok przybyło im tyle fanów, że pomieścić ich będzie w stanie dopiero łódzka Atlas Arena. Fontaine's DC to obecnie jedna z największych nazw, jeśli chodzi o ten gatunek postpunkowy, no ale to dopiero w październiku, prawda? W takim razie, co robić w Łodzi? Na jakie koncerty chodzić, jeżeli lubimy muzykę postpunkową i nie chcemy czekać aż do końca października? Pozwólcie, że przedstawię Wam Szelest. Ten festiwal powstał zaledwie w zeszłym roku, ale już podczas swojej pierwszej edycji przyciągnął tyle fanów, że nie mieścili się w klubie, w którym wydarzenie miało miejsce. I teraz powraca z drugą edycją. Będzie ona miała miejsce pomiędzy 2 a 3 października w klubie Vultura przy ulicy Wulczańskiej, a dokładniej o tym, czego można się spodziewać po tym festiwalu i dlaczego tak naprawdę muzyka postpunkowa jest tak ważna dla obecnej młodzieży, porozmawiam z organizatorem tego festiwalu, czyli Jakubem Wachem. Posłuchajcie naszej rozmowy.
5: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
6: Witam wszystkich, nazywam się Jakub Wach i organizuję Szelest Fest. W tym roku właśnie odbywa się druga edycja.
4: To może zaczniemy sobie od cofnięcia się wspomnieniami do pierwszej edycji. To było mniejsze skalowo wydarzenie, ale tylko względem tego, co szykujesz na tę edycję. Wydaje mi się, że względem takich łódzkich wydarzeń, to było to wydarzenie nie dość, że z dużym rozmachem, jeżeli chodzi o ilość zespołów, i udało ci się przeciągnąć dość rekordową, jak na taki gatunek, frekwencję. Jak wspominasz pracę nad tą pierwszą edycją?
6: Bardzo dobrze. Myślę, że naprawdę spoko, fajne zespoły zebrałem, które grały tego dnia i część z nich wystąpi też na tegorocznej edycji. Pamiętam, że każdy grał tam seta do około 35 minut, 40 minut. Zachowujemy ten standard na ten rok, ale tamten Szelest był na pewno czymś miłym. Też ze względu na przykład na to, że duża grupa, całkiem spora grupa osób przyjechała na to wydarzenie spoza Łodzi. Przyjeżdżali ludzie z Katowic, z Warszawy, z Białegostoku i tak dalej. Po prostu ludzie, którzy bardzo lubią tą muzykę postpunkową, są takimi zajawkowiczami i po prostu chcieli przyjechać, zobaczyć, posłuchać i spędzić ten czas razem.
4: Masz jakiś taki pomysł, przez jaki kanał głównie dotarłeś do tych osób, które przyjechały na Szelest? Bo jednak Łódź znana jest z tego, że na koncertach alternatywnych frekwencja jest naprawdę słaba.
6: Myślę, że najlepszym tutaj w tamtym przypadku środkiem był Instagram. Tam najlepiej działałem. No i też trochę Facebook i trochę TikTok.
4: Czy to jest tak, że ty kierowałeś Szelest do jakiejś konkretnej grupy widowni, jakby planując zespoły, planując promocję? Czy to po prostu było po prostu zgodne z tym, co ty lubisz, co ty sam chciałbyś oglądać?
6: No to jeżeli chodzi o promocję i dobieranie zespołów, no to stawiałem na to, żeby to były zespoły, które pokazują swoim graniem różne style i odcienie tego postpunku, różne szkoły tej muzyki. I tak naprawdę stawiałem na promocję wydarzenia w ten sposób, że to jest po prostu festiwal muzyki postpunkowej. Jeżeli lubisz postpunk, to koniecznie musisz przyjść na to wydarzenie. No i też było trochę humorystycznych treści, ale były też promocyjne jakieś posty na Instagramie i po prostu zebrałem zespoły, które gdzieś już grywały ze sobą razem. Gdzieś już grywaliśmy wcześniej ze sobą, czy z Ostatnią Klatką, czy z Dworcem Spa, czy z Lunar Trips w różnych miastach więc mamy już jakąś społeczność wokół siebie, między zespołami, czy każdy z tych zespołów. No i po prostu stwierdziłem, że można by to zebrać razem tutaj właśnie w Łodzi, w jednym miejscu, i w ten sposób właśnie to funkcjonowało.
4: A skąd w ogóle to twoje zainteresowanie postpunkiem? Bo to już jest, nawet nie wiem, które życie tego gatunku. On po prostu na parę lat wypływa, gdzieś traci zainteresowanie i po raz kolejny wybija jakaś kolejna szalona, ogromna fala zainteresowania postpunkiem, i to jest, wydaje mi się, że któraś już z rzędu.
6: Jeżeli chodzi o zainteresowanie takie wcześniejsze, no to bardzo lubiłem Kult, Joy Division, New Order, The Cure, The Smiths. Teraz też, parę lat temu też w modzie było słuchanie Molisia Domy, też mi się to podobało. Przyszła też pora na Fontaine's DC, też kolejna szkoła i forma tego postpunku tak naprawdę, więc dużo było tych zespołów, na pewno kilku tutaj nie wymieniłem, które można byłoby wymienić, przez które po prostu przekonałem się do tej muzyki, do tego sposobu grania, do tego stylu grania. Też w undergroundzie, w muzyce niezależnej, też mamy naprawdę sporo reprezentantów tej muzyki, co pokazuje line-up tegorocznej edycji.
4: Też wybrałeś przede wszystkim zespoły początkujące, gdzieś tam mające na koncie albo pierwszą płytę, albo dopiero jakieś pierwsze epki. Jak docierasz do tych wszystkich zespołów?
6: Jeżeli chodzi o sposób dotarcia, no to często to są ludzie, których na przykład spotykałem już na jakichś koncertach lub grali gdzieś, widziałem ich wcześniej, bądź też po prostu przyjechali na zeszłoroczny szelest.
4: Zastanawiam się, czy my w Łodzi mamy jakąś taką scenę postpunkową. Czy można powiedzieć o czymś takim, czy bardziej bukersko skupiasz się na zespołach z innych miast?
6: Ciężko powiedzieć mi, czy jest faktycznie scena postpunkowa w Łodzi, ale na pewno jest scena postpunkowa w Polsce. Właśnie szelest ma być oddaniem tej polskiej sceny postpunkowej, po prostu, żeby wszystkie zespoły zebrały się razem i grały przez ten jeden dzień, jak rok temu, lub przez dwa dni, jak w tym roku. Więc bardziej na różne zespoły z Polski stawiam.
4: No to jak już dotarliśmy do tego, że będą dwa dni, zmienia się też miejsce, zmienia się właśnie ta formuła na dwa dni, no to brzmi jakby po prostu sukces z tej pierwszej edycji pozwolił, żeby ten festiwal trochę urósł. Odczuwasz to w ten sposób?
6: Trochę tak, tylko bardziej chodziło mi o to po prostu, że poszerzyło się to grono tych zespołów. Poznałem też więcej tej muzyki postpunkowej po prostu w środowisku niezależnym i chciałem po prostu, żeby każdy mógł zagrać i mieć przestrzeń na to. I żebyśmy wszyscy po prostu zebrali się w te dwa dni i świętowali.
4: To taka integracja postpunkowa.
6: Trochę też, ale no przede wszystkim chodzi o muzykę i wspólne bawienie się razem z ludźmi.
4: To w takim razie kogo zobaczymy na drugiej edycji Szelestu?
6: Jeżeli chodzi o nowe twarze względem zeszłorocznej edycji, no to będzie to na przykład Huta Plastiku, Opresja, Powaby, Klaudia Sobotka, Uła. Będą to zespoły z różnymi odcieniami tej muzyki postpunkowej. Uła gra bardziej punkowo, Huta Plastiku gra tak zimnofalowo, oldschoolowo, czasem mocniej. Opresja jest to po prostu granie z samplowaną perkusją w stylu coldwave'owym, ale bardziej z nowoczesną formą tego. Na przykład Klaudia Sobotka robi w pełni solową muzykę, jest multiinstrumentalistką, produkuje swoją muzykę. Jest to taka, ja to nazywam tak, że to jest post-punk z takim może trochę popem czy muzyką bedroomową, więc trochę tego będzie.
4: I część z nazw, które pojawi się na szeleście, mieliśmy już okazję zobaczyć na większych festiwalach, albo zobaczymy chociażby na zbliżającym się Great September.
6: Tak, to właśnie Lunar Trips zagra na tegorocznym Great September.
4: To na koniec bym cię chciała zapytać. Postpunk to jest muzyka, która powstała w latach 80. Ani mnie, ani ciebie na świecie wtedy nie było. Jak myślisz, co sprawia, że to właśnie ten gatunek przyciąga tak ogromne ilości młodych ludzi w tej chwili?
6: Ciężko mi powiedzieć na to, co sprawia, że to jest konkretnie ta chwila, jeżeli chodzi o postpunk, ale po prostu wydaje mi się, że takie legendarne klasyki Joy Division czy The Cure są po prostu nieśmiertelne. To jest po prostu bardzo ładna, bardzo dobra muzyka, która zawsze się podoba to nowym ludziom w kolejnym pokoleniu i w kolejnym pokoleniu.
4: Ale z jakiegoś powodu mamy teraz zainteresowanie młodych ludzi właśnie post-punkiem, cold wave'em, kulturą gotycką, a nie na przykład klasycznym heavy metalem. Może to po prostu są mroczne czasy, w których żyjemy, które wymagają odpowiednio mrocznej muzyki.
6: Ja uważam, że to, że post-punk żyje cały czas i się jest zależne po prostu od tego, że post-punk jako gatunek jest bardzo ciężko zdefiniować tak dosłownie i on cały czas tak naprawdę się rozwija. Pojawiają się jakieś nowe formy tego grania. Na początku post-punk był po prostu czymś, co wyrosło z punku, ale było mniej agresywne, trochę czystsze, wolniejsze, takie smutniejsze niż agresywne. Ale to było wciąż gitarowe granie. Pierwsze kawałki Joy Division mimo wszystko brzmią dosyć punkowo, ale potem doszła do tego elektronika, doszedł do tego funk, tak jak u Talking Heads. Doszły też do tego instrumenty dęte, czego przykładem jest polski kult, który miał saksofon, waltornię, trąbkę, puzon. Da się ze wszystkim robić. Też właśnie, tak jak mówiłem, klawisze dochodziły w New Order. Samplowana perkusja w latach 90. Więc ta muzyka się zmieniała na przestrzeni lat.
4: To tak jakby była to formuła, którą bardzo łatwo dopasować do współczesnych zainteresowań i do współczesnych czasów. I ona może w bardzo różne strony ewoluować, tak?
6: Tak, właśnie dlatego się dobrze to wszystko trzyma.
4: No to na koniec. Musi to brzmieć fantastycznie w industrialnym otoczeniu Łodzi, co?
6: Tak, miejsce pasuje, idealnie. Zapraszam na Szelest do 2 i 3 października do Wultury. Bilety są już dostępne online.
5: Czas wolny w Łodzi.
4: To był Jakub Wach, który jest organizatorem festiwalu Szelest, ale także sam jest muzykiem zespołu Norbelana, więc jeżeli gitarowe, łódzkie granie, właśnie nawet samą nazwą nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Łodzi jest dla Was ciekawostką, to zdecydowanie powinniście zapoznać się z tym zespołem. A jako osoba, która miała okazję uczestniczyć w zeszłorocznej edycji, pierwszej edycji festiwalu Szelest, muszę przyznać, że naprawdę imponująca ilość publiczności zebrała się na festiwalu, który był tak organicznie promowany i był, wydawało się, skierowany do tak hermetycznej grupy osób, prawda? Okazało się jednak, że spotkałam tam nie tylko miłośników muzyki postpunkowej, ale i po prostu mnóstwo młodych ludzi, którzy chcieli oglądać zespoły, w których grają ich rówieśnicy, którzy grają taką muzykę, jaką oni sami się interesują. Także jeżeli 2 i 3 października zobaczycie w Łodzi grupki młodych ludzi poubieranych tak, jakby cały czas były lata 80. i zaraz na scenę miało wejść The Cure, to myślę, że możecie być pewni, że idą właśnie na festiwal Szelest. Szelest możecie znaleźć oczywiście na Facebooku, Instagramie i na TikToku i tam możecie zapoznać się z całym programem festiwalu. Tam też znajdziecie odnośniki i linki do miejsc, w których możecie znaleźć bilety. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę w tym programie. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Magazyn reporterów wita się z Wami serdecznie, za mikrofonem Weronika Kobus. W dzisiejszym programie zaczniemy sobie od drążenia dziury w całym, czyli od kilku tematów komunikacyjnych, a potem wybierzemy się na Festiwal Wielu Kultur, który trwa w naszym mieście w formule kroczącej już od maja, ale warto o nim przypomnieć w tej chwili, bo zbliża się właśnie do wielkiego finałowego weekendu.
5: Tym żyje Łódź.
4: Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od dziury, czyli od tematu tunelu średnicowego, który wraca jak bumerang i wygląda na to, że wracać będzie jeszcze przez co najmniej kilka lat. Otóż mogliście zastanawiać się, co w ostatnich miesiącach działo się z tunelem, bo wygląda na to, że nie działo się nic. A jeżeli myślicie podobnie jak ja i przez działo się rozumiecie faktycznie jakieś wiercenie dziury w tunelu, no to wygląda na to, że nic nie będzie działo się przynajmniej do pierwszego kwartału 2027 roku.
2: O informacje o tym, na jakim etapie są w tej chwili prace nad tunelem średnicowym, zapytałam rzecznika Polskich Linii Kolejowych Rafała Wilgusiaka.
7: PLK rozpoczęły już procedurę wyboru wykonawcy, który dokończy drążenie tunelu do dworca fabrycznego. Już w połowie sierpnia do wybranych podmiotów zostały wysłane zaproszenia do negocjacji, co oznacza formalne wszczęcie postępowania pod nazwą etap pierwszy, dokończenie drążenia tunelu do komory fabryczna. Postępowanie jest obecnie w toku, a do negocjacji zaprosiliśmy trzy podmioty, które według nas dają rękojmię swoim doświadczeniem i wiedzą bezpiecznego i skutecznego zakończenia procesu drążenia. Zgodnie z aktualnymi założeniami, zakończenie procesu wyłaniania nowego wykonawcy zakładane jest na przełom roku 2026 i 2027, natomiast samo wznowienie drążenia planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, przy czym ostatecznie termin ten będzie zależny od wyników oceny stanu technicznego maszyny TBM, którą przeprowadzi nowy wykonawca, a także od wyników oceny warunków gruntowo-wodnych oraz oddziaływania na okoliczną zabudowę. Powyższe podejmowane działania są wykonywane po to, żeby zwiększyć i poprawić bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac.
2: To był Rafał Wilgusiak, czyli rzecznik PLK. Oczywiście o najnowszych informacjach w sprawie postępów prac będę Was informować na bieżąco, ale wygląda na to, że po prostu na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Jak w takim razie poruszać się po Łodzi przez ten czas? Może komunikacją miejską? I tutaj Was zaskoczę, bo dla podróżujących komunikacją miejską po Łodzi na co dzień będę miała dzisiaj dobre wiadomości.
5: Istotne dla Łodzi.
2: Być może pamiętacie, że w ubiegłym latach w dniu 1 listopada, czyli w Święto Zmarłych, mogliśmy korzystać z łódzkiego MPK bezpłatnie. Czy również w tym roku tak będzie? Na razie radny Kozma Nykiel złożył projekt uchwały, która umożliwiałaby bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej nie tylko 1 listopada, ale i w dzień poprzedzający Święto Zmarłych, czyli 31 października. Uchwała została złożona do Rady Miasta w dwóch wersjach, zarówno w wersji zakładającej tylko właśnie ten 1 listopada jako dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej, no i w drugiej zawierającej zarówno dzień poprzedzający, a powodem, dla którego jest to właśnie ten dzień przed, a nie 2 listopada, czyli dzień zaduszny, no jest to, w jaki sposób to święto wypada w tym roku w kalendarzu. 31 października to sobota, więc zapewne większość osób, które będzie chciało wybrać się, odwiedzić groby zmarłych, wybierze właśnie ten dzień bardziej prawdopodobnie niż 2 listopada, który wypada w poniedziałek. Te informacje przekazali dziennikarzom podczas konferencji prasowej Adam Borkowski oraz Kozma Nykiel, czyli członkowie Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
8: Szanowni Państwo, jak ważne jest to, żebyśmy mogli tą komunikacją dotrzeć na cmentarze, a dlatego rozszerzamy to o ten 31 października. Oprócz tych aspektów, które są istotne, czyli mniej ruchu w mieście, więcej miejsca do zaparkowania dla tych, którzy są zmuszeni jednak przyjechać samochodem, jest ważny aspekt, o którym musimy wspomnieć, czyli promocja komunikacji zbiorowej. To jest bardzo istotne, o tym zapominamy, a brak opłat spowoduje na pewno, że część zmotoryzowanych wsiądzie do zbiorowego taboru. Co jest jeszcze istotne, chciałbym, żeby miasto wykorzystało ten fakt, ponieważ dzięki temu możemy promować komunikację i polepszać po prostu jakość życia w naszym mieście.
9: Ten projekt uchwały składamy w tym momencie po raz trzeci. To jest trzeci rok, kiedy ja jestem radnym Rady Miejskiej, po raz trzeci, kiedy składam taki projekt uchwały. Mam nadzieję, że zyska on przychylność radnych tak samo, jak zyskał analogiczny pomysł w roku ubiegłym. W tym roku, trochę inspirując się tym, co mówił jeden z radnych na poprzedniej sesji, że sam złoży taki projekt uchwały, postanowiliśmy, że dla pilotażu możemy spróbować wydłużyć ten okres o cały weekend na czas, kiedy przypada Wszystkich Świętych, czyli na 31 października w sobotę i na 1 listopada w niedzielę. Zwykle właśnie w weekendy koncentruje się ten największy ruch, mimo tego, że dzień zaduszny faktycznie przypada 2 listopada. Mam nadzieję, że ten projekt zyska przychylność radnych Rady Miejskiej, szczególnie, że taki już zyskał w roku ubiegłym i ze względu na to, że projekt musi być zaopiniowany przez związki zawodowe z MPK, co się dzieje w tym momencie, ten projekt najprawdopodobniej nie będzie procedowany na najbliższej sesji w Rady Miejskiej, a będzie procedowany na sesji dopiero w październiku. Na szczęście układ sesji Rady Miejskiej jest taki, że będzie to 14 dni na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, więc wyrobimy się przed 31 października.
2: Radny Kosmany Kiel odpowiedział podczas konferencji również na pytanie, co w takim razie z osobami, które mają wykupiony bilet miesięczny albo inną formę migawki i czy w ogóle jest możliwość zrekompensowania im jakoś tego dodatkowego dnia lub dwóch dni, kiedy osoby kupujące bilety komunikacji miejskiej na bieżąco nie będą musiały tego robić.
9: Uważam, że jest to dobry pomysł. Rozmawiałem na ten temat ze ZDIT-em już w roku ubiegłym, kiedy były przedłużane bilety na Summer Festival, na 1 listopada. Rzekomo są pewne problemy techniczne. Z tego, co się orientuję, kiedy ten pierwszy i jedyny raz przedłużono wartość migawek, to zdaje się na pierwsze urodziny Łodzi, to wtedy nie podjęto żadnej uchwały Rady Miejskiej. Tego nie było w żadnej uchwale, to ZDIT zrobił razem z MPK, że tak to ujmę, we własnym zakresie. Stąd w tym... Jeśli faktycznie to było przeprowadzone zgodnie z prawem, to uważam, że miasto powinno te migawki przedłużyć. Za każdym razem to jest po prostu zachowanie fair wobec mieszkańców, wobec tych, którzy faktycznie kupują migawki, bilety, prawda, miesięczne.
2: To był radny Kosman Ekiel, a więcej szczegółów dotyczących uchwały możecie znaleźć chociażby na profilu facebookowym Łodzi Całej Naprzód.
5: Weekend w Łodzi.
2: Obiecałam również trochę kultury, więc zaglądamy w łódzki kalendarz eventowy i patrzymy na daty 17-20 września, bo właśnie wtedy będzie miał miejsce długi weekend festiwalowy, festiwalu wielu kultur. Wielu z Was z pewnością pamięta ten festiwal jako festiwal Łódź Czterech Kultur i być może, tak jak ja, czasem się mylicie opowiadając właśnie o tym festiwalu, no więc o wyklarowanie tej ewolucji, bo nie zmiany, poprosiłam Piotra Rębowskiego z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, który przedstawi pokrótce właśnie historię tej ewolucji nazwy oraz ideę samego festiwalu.
10: 3 lata temu około zmieniła się nazwa, a właściwie ewoluowała, bo to była tak naprawdę naturalna kolej rzeczy. Wcześniej Festiwal Łódź Czterech Kultur skupiał się jako wydarzenie kulturalne, artystyczne na przybliżeniu kultur, przybliżeniu tego, co tworzyło Łódź, taki mit założycielski. Nawet mieliśmy dyskusję, mit czterech kultur podczas festiwalu. Podczas tej dyskusji dyskutowaliśmy właśnie, rozmawialiśmy na temat tego, jakie kultury zakładały nasze miasto, jakie kultury przybliżamy, chcemy przybliżać, czy może to było wiele kultur, może oprócz tych czterech kultur, tutaj przypomnę niemiecka, rosyjska, żydowska i polska, może to było wiele kultur. I po prostu bardziej holistycznie spojrzeliśmy na sprawę i okazało się, że tak, Łódź tworzyło wiele kultur, tworzy wiele kultur i w zmieniającym się świecie będzie tworzyć wiele kultur. Są to kultury, które już są nam bardzo dobrze znane albo mamy o nich pojęcie, ale pojawiają się nowe kultury. Wraz z osobami, które migrują do Łodzi za lepszym życiem, są tym medium, tą platformą przenoszenia tej kultury. I te inne kultury widzimy na co dzień, ale też nie tylko mówimy o kulturach, jeżeli chodzi o etniczność, o narodowość.
2: No właśnie, ale... bo to kultury nie tylko narodowościowe, ale też dużo szersze pojęcie rozumienia tych kultur pojawiło się na festiwalu już jakiś czas temu.
10: Tak, tak. Tutaj właśnie to szersze pojęcie rozumienia tej kultury, kultura jako tutaj nie tylko etniczność, narodowość, religijność, ale także subkultury, czy kultury, tkanki kulturowe, które towarzyszą różnym grupom, na przykład kultura głuchych, kultura queerowa, ludowa. Ludowość jest bardzo, sądzę, dobrze znana każdemu z nas w Polsce. Czy kultura feministyczna, kultura romska, no mógłbym wymieniać, tak? Bo tak naprawdę różnych stron, jak spojrzymy na Łódź, na to, co tworzy nasze miasto, można naprawdę znaleźć ogrom kultur, ogrom tych elementów.
4: I w jaki sposób festiwal przedstawia uczestnikom te kultury? Bo jest to sposób, żeby zapoznać się nie tylko z takimi rzeczami jak muzyka związana z daną kulturą, teksty kultury inne tworzone przez jakieś grupy, nie wiem, przedstawienia teatralne, filmy, ale to jest też taki sposób spotkania bezpośrednio, jeden na jeden z przedstawicielami danych grup, danych kultur, rozmowy, poznania codziennych zwyczajów. Jak to wszystko mieści się w jednym festiwalu i jak organizujecie czas na to wszystko?
10: Tutaj ważną rolą, ważne role pełnią kuratorzy festiwalu Łódź Wielu Kultur, czy liderzy, którzy nadają bieg, w którą stronę idzie festiwal. Także my jako producenci, jako cały zespół programowy, producencki, zastanawiamy się, także bazując na odpowiedziach na przykład podczas badania publiczności, które zbieraliśmy, czy zbieramy podczas każdej edycji, wtedy pytamy się naszych widzów i widzek o różne rzeczy w ramach festiwalu Łódź Wielu Kultur. To wszystko daje nam obraz, co było okej, co się spodobało, co niekoniecznie, albo jakie kultury nasi widzowie chcieliby zobaczyć podczas festiwalu. I to jest naprawdę bardzo złożona i wysilona praca wielu osób, żeby w jak najlepszy sposób skonstruować program, który nie będzie się powtarzał, który będzie odkrywał coś na nowo, będzie przybliżał te inne kultury. I właśnie jak powiedziałeś, nie tylko przez przedstawienia, przez sztukę, ale przez różne inne działania chcemy przybliżyć tę inność, która wbrew pozorom jest naszą codziennością, której może nie zauważyliśmy do tej pory. No tutaj wiadomo, bardziej kulturalne wydarzenia, czyli koncerty, przedstawienia, specjalnie także przedstawienia produkowane, reżyserowane na festiwal Łódź Wielu Kultur, ale także spacery, które pokazują tą Łódź z innej strony, pokazują miejsca ważne dla poszczególnych kultur, które tworzyły to miasto. Pikniki, spotkania autorskie, rozmowy, debaty. Jest naprawdę ogromny wachlarz tych elementów, które składają się na to poznanie innej kultury.
4: O festiwalu Wielu Kultur opowiedział Piotr Rębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. No i jeżeli chcecie zapoznać się z całym programem właśnie tego intensywnego festiwalowego weekendu, to zapraszam Was na stronę lodzwielukultur.pl. Tam znajdziecie wszystkie wydarzenia, informacje, czy te wydarzenia są biletowane. Znajdziecie tam też informacje o tym, jeżeli wstęp na wybrane przez Was wydarzenie jest wolny, albo jeżeli trzeba się na nie zapisać. Przypomnę raz jeszcze, że ten finałowy weekend festiwalowy to 17-20 września. Warto również zwrócić uwagę na to, gdzie odbywają się wybrane przez Was wydarzenia, no bo nie wszystkie będą odbywać się w festiwalowym centrum, czyli w Centrum Dialogu w Parku Ocalałych.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. No i po raz kolejny porozmawiamy sobie o łódzkiej kulturze. W tym odcinku zahaczymy o sztukę uliczną i wybierzemy się do teatru, więc jeżeli kultura jest bliska waszym sercom, to musicie zostać z nami i posłuchać.
5: Czas wolny w Łodzi.
4: Zaczniemy sobie od tematu znanego powszechnie. Myślę, że absolutnie wszystkim młodzianom nie trzeba nikomu po tych 16 latach obecności na łódzkich ulicach przedstawiać Lightmove Festiwalu. Ten zbliża się wielkimi krokami. Łódzkie ulice rozbłysną kolorowymi światłami w weekend między 25 a 27 września. Więc oczywiście do festiwalu mamy jeszcze trochę czasu, ale teraz możemy już porozmawiać o nowym miejscu, które na mapie festiwalowej się pojawi, a szczegóły przedstawi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz.
11: 25-27 września, 16 edycja Light Move Festival, czyli wydarzenia, które jest jakby koronnym elementem tego całej naszej oferty, można powiedzieć, wakacyjnej, która przyciąga od lat tłumy nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także mieszkańców regionów, ale także z całej Polski gości, którzy tutaj przyjeżdżają zobaczyć to miasto w wyjątkowych barwach. W tym roku temat festiwalu to Dreams, czyli marzenia, sny, i w tą podróż organizatorka festiwalu, jej wspaniały zespół zabierze łodzian i gości, którzy tutaj przyjadą, i ta podróż będzie od kosmosu przez nowe technologie, po przyrodę, po podróże, ale też kilka ważnych niespodzianek i taka, myślę, bardzo fajna, dla mnie też osobiście ważna, bo to też ważne miejsce w moim życiu, czyli na mapie Light Move Festival pojawi się Plac Kościelny, prawdziwe bałuty z piękną neobarokową fasadą kościoła, na której zobaczymy mapping, który też będzie nawiązywał do czegoś istotnego w historii naszego miasta. Będzie opowiadał historię Stanisławy Leszczyńskiej, czyli łódzkiej położnej, która odebrała tysiące porodów w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, więc myślę, że ważna też historia dla tożsamości naszego miasta, ale także inne nowe lokalizacje, Piotrkowska 60-62, Piotrkowska 113, no ale też te tradycyjne, czyli Plac Wolności. I super ważna informacja, ja też jestem tatą, 6-latka, więc dla wszystkich rodziców w tym roku także strefę LMF Kids, czyli ta skierowana do najmłodszych, tak żeby oni także mogli to piękne miasto odkrywać przez pryzmat świateł, kolorów i wspaniałego mappingu.
4: Co jeszcze będzie się działo podczas tegorocznej edycji Light Move Festival? O tym opowie dyrektorka kreatywna festiwalu Beata Konieczniak.
12: Szanowni Państwo, ja oczywiście serdecznie zapraszam. 16. edycja Light Move Festival, a dzisiaj chciałabym zaprezentować takie punkty, które wydaje mi się, że nie mogą zostać pominięte na naszym Festiwalu Światła. Festiwal właściwie to taka trasa północ-południe, czyli zachęcam do skorzystania z węzła przesiadkowego, czyli komunikacji miejskiej, i potem ulica Piotrkowska, oczywiście Plac Wolności, Park Staromiejski, Manufaktura i Pałac Rodziny Poznańskiej. Jasne, że również kolejny nasz park, czyli Park Sienkiewicza. Ale te 10 ważnych punktów na mapie festiwalowej, to myślę, że zaczęłabym właśnie też od Kościoła Najświętszej Marii Panny na Placu Kościelnym. To jest bardzo dla nas trudna lokalizacja, ale niezmiernie też ważna. Po pierwsze, dla tożsamości Łodzi jest to miejsce wyjątkowe. Tutaj narodził się ten kult chrześcijaństwa, katolicyzmu, jeśli chodzi o naszą Łódź. Oczywiście ten stary kościółek został przeniesiony, świętego Józefa, nieopodal manufaktury, ale kościół Najświętszej Marii Panny jest wyjątkowy. Ma dwie wieże, kubaturowo jest wspaniały, i mamy tutaj hiszpańską grupę artystów, którzy naprawdę zmienią ten kościół w wyjątkowy sposób. Na fasadzie pojawi się również Stanisława Leszczyńska. Już żeśmy o tym rozmawiali przed sekundą, ale to jest postać wyjątkowa dla nas, dla łodzian. Osoba, która naprawdę pomagała kobietom, a kobiety na Light Move Festival odgrywają znaczącą rolę, i tu, gdzie stoimy, ale tutaj, gdzie stoimy, również będzie postać kobiety, naszej artystki Miss God, która postać, właśnie to głowę z takim zwiewnym tułowiem zaprezentuje właśnie tutaj na pasażu Schillera. Także ten Plac Kościelny, widok z ulicy Lutomierskiej, bardzo zachęcam, to będzie wyjątkowe miejsce, pierwszy raz na mapie festiwalowej, co znaczy, że również wydłużamy tą trasę festiwalową właśnie w głąb bałut. Ale to również Manufaktura i Pałac Rodziny Poznańskich. Tam, jak zwykle, piękny pałac to wyjątkowe, piękne mappingi od ulicy Ogrodowej, ale również od ogrodu. Kolejnym miejscem 360 stopni, czyli Plac Wolności, to artyści, którzy współpracują z festiwalem od kilku lat. Grupa artystów Fenysoro z Węgier potrafią to zrobić, robią to doskonale, i tu również zobaczymy nie tylko ferię barw, ale również ferię kształtów. Myślę, że warto zobaczyć te 360 stopni wokół naszego Placu Wolności. Ale kolejne miejsca na ulicy Piotrkowskiej, bardzo ważne, bo w tym roku nowe, czyli Piotrkowska 50. Tam mapping nawiązujący do historii tej kamienicy, wspaniały, bardzo drobiazgowy, przez polskiego artystę Roberta Słowika wykonany, i będzie występ naszego łódzkiego artysty, wokalisty, barytona Piotra Puski z panią Andrzejewską, która będzie grała na klawiszach, ale to również Piotrkowska 60-62, dwie razem kamienice, na których będzie animacja, i Piotrkowska 99, ta kamienica wspaniała, która bardzo jest takim ważnym elementem jak podajemy go w ramach konkursu na Light Move Festival. Mnóstwo artystów zawsze chce się opiekować tą kamienicą i w tym roku zobaczymy mapping, tak naprawdę taki bardzo drobiazgowy, wycinankowy i motyle, które są również takimi naszymi marzeniami, piękne, kolorowe. Myślę, że ta kamienica nas zaskoczy. I Piotrkowska 113 to jest pierwszy raz na naszej mapie festiwalowej. Dla nas miejsce bardzo ważne, to tutaj rodzi się festiwal. Na Piotrkowskiej 113 mamy siedzibę Fundacji Lux Promonumenty i tutaj wszystkie prace trwają i to miejsce chcieliśmy też na Light Move przedstawić po to, żeby Państwo też zobaczyli, jak można kamienicę, która do tej pory nie była aranżowana mappingami, tylko światłem, przeobrazić właśnie za pomocą sztuk wizualnych. No i oczywiście LMF Kids, czyli Park Sienkiewicza dla rodzin, dla dzieci, po to, żeby mogły pobawić się światłem, po to, żeby mogły z nami uczestniczyć w tym wydarzeniu, żeby czuły się zaopiekowane, bo dla nas to bardzo ważne, żeby całe rodziny korzystały z tych atrakcji Light Move Festival. I na koniec iluminacja, czyli coś, co od pierwszej edycji Light Move Festival jest dla nas najważniejsze. Pokazanie tej łódzkiej tkanki architektonicznej, XIX-wiecznej, tej bogatej w detale, tej eklektycznej ulicy Piotrkowskiej, ale również drzewa, które zostaną ferią barw tak owiane, żebyśmy mogli zobaczyć, jak można nocą spacerować, cieszyć się naszym miastem i sobą. Zapraszamy do spacerów po Łodzi 25-27 września od 19 do 24 każdego dnia.
11: Wstęp za darmo.
12: Tak, wstęp za darmo. Light Move Festival za każdym razem ma taki, jedną z kategorii, są to przystanki muzyczne. W tym roku również przystanki muzyczne zagoszczą na naszej mapie festiwalowej i w zasadzie można powiedzieć, że w każdym miejscu będzie muzyka. Ale ja chciałabym opowiedzieć o kilku takich ważnych miejscach, czyli Pałac Rodziny Poznańskich, gdzie na balkonie Pałacu Rodziny Poznańskich przez każdego dnia przez 3 wieczory będą występy muzyczne. Pierwszego dnia będzie Bokka, która setami również zaprezentuje nam nie tylko wokal, a my wokół zaaranżujemy światłem. Będzie Marek Biliński, który w sobotę jako ta scena elektro 6 setów nam da na Light Move Festival. To będzie na pewno niesamowity wieczór. I w niedzielę Odet też na tej kamienicy. Ale to również, Boże, na pałacu, ale również pałac od strony ulicy Ogrodu, gdzie Paweł Steczek z gośćmi każdego wieczoru będzie pięknie grał ze swoimi gośćmi, ale również z orkiestrą i tam pokazujemy również mapping, czyli to połączenie muzyki z mappingiem w tym roku jest, myślę, że tak mocniej przez nas aranżowane. To również Piotrkowska 50, gdzie będą występy właśnie Piotra Puski. To również Piotrkowska 77 i 82, bo tutaj mamy 3 tenorów, czyli na 3 balkonach będą tenorzy, którzy będą razem występowali w tym samym czasie. Myślę, że ta Piotrkowska i ten wokal taki mocny tenorów, to w zasadzie wracamy do Kiepury i pokazujemy, że u nas w Łodzi będziemy mieć swoich wykonawców i to będzie piękna muzyka na ulicy Piotrkowskiej. Ale to również Stary Rynek, gdzie będą sety DJ-skie. Mamy tam 3 DJ-ów, którzy myślę, że oni mocno zaaranżują Stary Rynek. I oczywiście też muzyka w Parku Sienkiewicza, taka, żeby rodzice w tym czasie, kiedy dzieci się bawią, mogli sobie potańczyć.
11: Super.
2: We wcześniejszych audycjach opowiadałam również o kontrowersjach związanych z budową Centrum Danych AI w okolicach Bełchatowa, więc nie mogłam też powstrzymać się przed zapytaniem dyrektorki kreatywnej Light Move Festival, czy możemy spodziewać się użycia tej technologii również w mappingach, które będą wyświetlane na festiwalu.
12: AI zawsze się pojawia. Znaczy od jakiegoś czasu wszyscy wiemy, że AI pomaga artystom. My jesteśmy tego zdania, że jeżeli AI pomaga, to oczywiście to jest przez nas akceptowalne. Natomiast nie mamy takich prac, przynajmniej według umów, które mamy sporządzone z artystami, że wszystko będzie robione przez AI.
0: Ale generalnie technologie są dopuszczone do, powiedzmy, jakiegoś stopnia, tak?
12: Tak, dlatego, że no niestety rozwijamy się, no niestety, stety. AI jest bardzo ważne w życiu nas wszystkich i wykorzystanie tych możliwości, na przykład przy mappingach to jest, ma znaczenie, bo przeliczanie, te wszystkie takie techniczne elementy, które bardzo dużo czasu zabierały artyści, teraz mogą wspomóc właśnie, może wspomóc ta sztuczna inteligencja.
2: To była Beata Konieczniak, czyli dyrektor kreatywna festiwalu Light Move. Festiwal odbędzie się pomiędzy 25 a 27 września. Przez cały weekend oczywiście mappingi będzie można oglądać do północy, a przypominamy o tym temacie, dlatego że warto sprawdzić uaktualnioną mapkę festiwalową. Nie jest to jednak koniec atrakcji na ten weekend, bo w sobotę, 26 września, warto wybrać się chociażby do teatru. Dokładnie wtedy będzie miała miejsce pierwsza premiera Teatru Pinokio w nowym jesiennym sezonie. Będzie to teatralna adaptacja książki obrazkowej pod tytułem Moko, Moko, Moko. Taki sam tytuł nosi spektakl, a o tym, w jaki sposób można przetłumaczyć obrazki na język teatru, opowie reżyser spektaklu Filip Jaśkiewicz.
13: Co się dzieje w Łodzi?
14: Po prostu od samego początku przyciągnął mnie kształtem na okładce, a później też słowami i dalej jakąś taką warstwą wizualną, która w połączeniu ze słowami tworzyła jakiś bardzo enigmatyczny świat, bardzo enigmatyczną historię, a może nawet nie historię, bo ta książka Moko, Moko, Moko po prostu składa się z kształtów i słów, które są przyporządkowane jakby do tych kształtów. To są japońskie onomatopeje, które po prostu pojawiają się przy tych kształtach, tworząc jakąś opowieść o tych kształtach. I to po prostu, to było coś takiego, co mnie najbardziej zaciekawiło. Wydaje mi się, że jakby trochę w teatrze dla dzieci brakuje mi takich opowieści abstrakcyjnych, opowieści, w których korzystamy z różnych takich form eksperymentalnych, korzystamy z kostiumów, korzystamy z pacynek, korzystamy przede wszystkim z kształtów. To są dwie takie rzeczy, które chciałbym, żeby w tej formie się przenosiły ze sceny na widownię, czyli właśnie kształty, onomatopeje i to, jak one tworzą jakąś, po prostu jakąś przestrzeń do interpretacji dla widza. Po prostu inspirujemy się tymi obrazami, które są w książce i tworzymy z nich żyjące istoty, bo gdzieś w książce można, czytając tą książkę, odnieść wrażenie, że te kształty, które tam są, po prostu są jakimiś żyjącymi istotami i to jest nasz taki, chyba nasza interpretacja tej książki po prostu. Jakby pokazuje nam to, że język onomatopei jest językiem uniwersalnym i to chcielibyśmy też przekazać, że po prostu to jest spektakl, który można oglądać na całym świecie. Korzystam z tych słów, które tam są, korzystam z tych kształtów po to, żeby stwarzać możliwość do spotkania się przede wszystkim postaci między sobą, a w dalszej części no właśnie do spotkania widza z tymi istotami zamieszkującymi ten świat.
2: Spektakl Moko, Moko, Moko, o którym opowiada Filip Jaśkiewicz, jego reżyser, oczywiście jest skierowany do najmłodszych, ale jeżeli dobrze wyobrażam sobie to, jak będzie wyglądał ten spektakl, to myślę, że będzie to ciekawostka również dla osób całkowicie dorosłych. Więcej informacji oraz bilety znajdziecie na stronie teatrpinokio.pl, a ja dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym programie, bo na dziś to wszystko. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
2: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
3: Polecam. Cezary Pazura.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
7: iGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
8: Po reklamie.
9: Zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można. Opoka siemano, tu weekendowe melo. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spirit, Candy Night na początek.

Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Meloradiu. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach w kancik teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Verso, róbcie głośniej.

World Away i Gryfin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradio.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: O reklamie.

Zerptaj do nas numerem Location. Gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 euro od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shouse, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy, w tym to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

Ali Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woźdowac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Proszę, na wasze głosówki cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowanie. A teraz New Vibe, Who This?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Hej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś. Pozdrawiamy razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko. Przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę. Czyżby zabrakło paliwa? Tak. Bach, trzeba stary tankować. Ha, no wiem. Ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami. Poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: Reklama. Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
3: i Klemens prawy
2: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

a fortuna niech się kręci. Filipek Nel i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie pościuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How Does It Feel? Dub Dogs w Melo.

0: Wish You Were Mine, Filip George, Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

0: Słuchaj na 104.5 FM.
1: Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami i weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Ja wchodzę cały na biało i mówię, no dzień dobry po wakacjach. Tobi Romeo, Fly High w Melo Radio. To dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Meloradiu. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie, mam paru kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę. Uff.

0: Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Meloradiu po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Meloradia. Shinza, Fire, Fire, teraz trochę Afro House'ów.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Meloradiu przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Golden.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
7: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter Xa.

Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie. Muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodziusz z numerem Tsunami w weekendowym

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne dań

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Dennis Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Autopromocja. Pana deszczyk popaduje.
4: Odsłał Poreszów leje.
3: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No zdecydowanie nie. Ale na weekendowe Melo jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co byście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
22: Kaufland jest!
23: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
0: O reklamie.

I Love You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki. Można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs PZ4Money dla was.

0: Bob Sinclair i tym klasykiem Maham do was, World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla was więcej. Po 15 zmiana za sterami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15 zagramy.

0: reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie.

człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Melo.

to Kygo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

0: to Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco w wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Sick Romance to już za chwilę, zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To się zagotuje w kuchni Masterchefa.
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
13: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
14: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara na mediaexpert.pl.
16: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
17: Zaraz wracam.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze. Gdzie pójdziemy na kolację?
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
16: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Sobel i Francis i całe lato. No, w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No, kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: Gabry Ponte, Easy On My Heart, jeszcze przed 16 w Eloradio. Tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę po 16.
1: A już o 16 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie,
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
4: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: O reklamie. Autopromocja.
13: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
14: Praca, szkoła, korki.
13: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
14: Od rana dużo pozytywnej energii.
13: I jeszcze fajniejszą muzę.
14: Świeże trendy prosto z sieci.
13: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
14: Od poniedziałku do piątku.
13: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
14: Waldek Darłak.
13: Marcin Sikora.
14: I codziennie zrobimy Ci kawę.

0: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fuka i Lipka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Alan Walker, Ava Max i Fate w Melradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No jak tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na melo do rana wciąż nie brakuje.

0: to World Away w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsłuch się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
23: O reklamie. Autopromocja.
24: Wbijaj na

podkręcamy tempo w Meloradio Trips. Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, o, jego można słuchać i słuchać godzinami. No, a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, panie, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant. Aha.
1: Jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: denně i v kreče. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: Autopromocja.
24: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
25: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
25: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
25: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
25: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
25: Waldek Darłak,
1: Marcin Sikora.
25: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Autopromocja.

17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem. Powiedziałbym nawet ogniście. Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę, no i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

To David Guetta, Alohi Run Run River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji.

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, Stuff Star, to już teraz w Melo.

0: Łukasz Tubletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, co świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i włodarski punktualnie 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.
1: Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Ale jesteś zadowolony.
23: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
22: Aha.
23: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
22: Wow.
23: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
22: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
24: Zapraszamy do
0: placówek i na alior.bank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
2: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
20: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
24: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
25: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
26: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
27: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
26: Mhm, dokładkę rabatu.
25: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
28: Po reklamie.
29: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
30: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
31: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18:00. A ja mam dla was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: to Lipka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Za chwilę powiem Wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
8: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
8: Iga Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
9: Nie ma żadnych szans.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tutaj się go! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Marian, a gdzie mogę kupić
21: Na mediaexpert.pl.
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Szałsy, Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała imba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo, mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Popcorn w kinie za 35,99?
3: Popcorn się ceni.
2: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: iGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
22: Po reklamie.
23: Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Papi, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

Past I Hold You w Melo jeszcze przed 20 i jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował dwutygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce, wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Prima Donna, to już teraz.

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Versov i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15 i znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie. Feeling blue without you. Give me one more chance, give me one more dance. I'm feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Temat zajęć pozalekcyjnych wraca ze szczególną mocą właśnie w takich momentach jak ten, na początku roku szkolnego. Ale co jeżeli powiedziałabym wam, że nie musicie wcale zaczynać szkoły 1 września, żeby zapisać się na niesamowicie ciekawe zajęcia popołudniowe i do tego będą one bezpłatne? Słuchacie magazynu reporterów, ja nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji opowiem wam o Wykwicie, czyli o nowej inicjatywie kulturalnej, która działa na łódzkim Śródmieściu.
5: Edukacja w Łodzi.
4: Wykwit to bezpłatna i inkluzywna przestrzeń twórcza, która działa w zrewitalizowanym budynku przy ulicy Rewolucji 1905 roku 17/11 w Łodzi i prowadzi program edukacyjno-kulturalny, który jest dedykowany zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i seniorów. Na razie brzmi to wszystko bardzo ogólnikowo, więc pozwólcie, że najpierw opowiemy sobie trochę o historii tego miejsca i zasadach, na których działa, a potem opowiem wam o warsztatach, na które trafiłam właśnie odwiedzając Wykwit. Pierwszą osobą, z którą udało mi się porozmawiać w pracowni, jest Marta Przonek z Fundacji Działania, którą zapytałam o to, na czym właściwie polega działalność Wykwitu i o to, jak w ogóle funkcjonuje ta przestrzeń.
6: Powiem, że ja tylko reprezentuję fundację, ale jest to grupa animatorów, edukatorów, artystów, która no, stara się od lat, już od 2015 roku o takie miejsce, właśnie gdzie będzie prowadzony program edukacji kulturalnej dla szerokiej grupy. Więc to było już 10-11 lat temu, kiedy złożyliśmy ten pomysł do gminnego programu rewitalizacji, pomysł pod nazwą Świetlica Artystyczna. I z takim programem edukacyjno-artystycznym, czyli właśnie integracji przez sztukę. I to, ten pomysł się bardzo spodobał. Został przyjęty, poszukiwania miejsca, konsultacje potem z architektami, wykonawcami również. I ta przestrzeń pojawiała się, rodziła się przez ten czas, bo miejsce było zdegradowane, że tak powiem, architektonicznie. No, trzeba było tutaj bardzo dużo pieniędzy włożyć w to miejsce, żeby ona mogło na nowo ożyć. I w międzyczasie my też nie czekaliśmy tylko na realizację, na finał tego, na przekazanie do realizacji tego projektu, zamierzenia. Realizowaliśmy program edukacyjno-artystyczny, też pod nazwą Świetlice Artystyczne, tylko skierowany właśnie dla dzieci, dla młodych dorosłych, więc to taka różnica. I ten program jest finansowany cały czas przez miasto Łódź oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a to miejsce miało swój budżet właśnie zabezpieczony i czekało tak naprawdę na rozpisanie konkursu, na wyłonienie operatora, na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Przystąpiliśmy do konkursu, jak się tylko pojawił, i wygraliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie, także to miejsce jest finansowane przez miasto Łódź, operatorem jest Wydział Kultury, mamy pieniądze na to, żeby realizować program, zatrudniać artystów, edukatorów, żeby utrzymać tą przestrzeń i dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z oferty bezpłatnie. To jest bardzo ważne, bo program jest naprawdę, nieskromnie powiem, ale jest oryginalny na poziomie, tak konkurencyjny, że tak powiem, na rynku. Natomiast to tutaj jest duża różnica tego typu, że nie mamy tej bariery ekonomicznej. Tak? Każdy może przyjść do Wykwitu, skorzystać, zapisać się na warsztaty twórczego pisania czy na warsztaty teatralne. kulturalne, czy uczestniczyć w pokazie filmu i spotkaniach autorskich z twórcami?
7: Nie widziałam jeszcze całej przestrzeni, ale jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, czy oprócz artystów, którzy prowadzą warsztaty, potrzebny wam był jakiś specjalny sprzęt, jakieś elementy wyposażenia, dzięki którym udaje się te różnorodne zajęcia realizować?
6: Przestrzeń częściowo była wyposażona w podstawowym zakresie. No tak jak wspomniałam, po rewitalizacji, więc mamy tutaj do dyspozycji 250 metrów takiej świeżej przestrzeni. Przestrzeń warsztatów stolikowych, przestrzeń na projekcje filmowe, takie kino powiedzmy, oraz no takie zaplecze socjalne, tak? Malutkie pomieszczenie gospodarcze, magazynowe i zaplecze kuchenne. I oczywiście to podwórko przyległe, które teraz też właśnie jest przestrzenią warsztatów teatralnych, ale często też są tutaj, jak otwieraliśmy wystawę w wakacje, to też całe wernisaże odbywały się na zewnątrz, bo tu jest bardzo przyjemnie. Warsztaty na przykład potańcówki, warsztaty taneczne odbywały się na zewnątrz. Po właśnie przygotowaniu podłoża mogliśmy sobie tańczyć pod gołym niebem tango na przykład. Nie ma tutaj jakby takich właśnie ograniczeń. Tak naprawdę to, co nam się marzy, czy też po prostu mamy potencjał, pomysł na to, żeby stworzyć takie, to miejsce daje takie możliwości.
7: Wydaje mi się, że to sąsiedztwo, w którym się znaleźliście, jest z jednej strony trudne, z drugiej strony bardzo potrzebujące takich inicjatyw jak wasza. Jesteśmy pomiędzy ulicą Rewolucji 1905 roku a Włókienniczą, która no jakby sama Włókiennicza oczywiście przeszła rewitalizację, zmienił się gdzieś ten krajobraz Włókienniczej, ale ulice naokoło nadal pozostawały typowo łódzkie. Jak wam się żyje tutaj z sąsiadami? Czy łatwo było w ogóle przekonać sąsiadów do tego, żeby do was przyszli?
6: No, po to tu jesteśmy. Nie zakładaliśmy, że łatwo to znaczy, żeby coś tutaj było na rzeczy, bo właśnie są potrzeby. Widać, że mieszkańcy czują się trochę nieswojo w tym obszarze. Jesteśmy po tej stronie lepszej, po rewitalizacji, a po drugiej stronie ulicy mamy szare, brudne, zdewastowane kamienice, więc tu są ludzie, część została wysiedlona, wróciła, część kupiła tu mieszkania, no, to jest naprawdę bardzo zróżnicowane społecznie środowisko, więc tak, potrzeba takiej integracji, poznania się, no, jest ogromna.
4: To była Marta Przonek z Fundacji Działania, która jest koordynatorką tych wszystkich fantastycznych zajęć, a żeby nie zostawiać was samymi ogólnikami, udało mi się poobserwować też warsztaty teatralne, które odbywały się właśnie w środowy wieczór i porozmawiałam z Chantal Strzelińską, która te warsztaty właśnie prowadzi.
7: Powiedz mi, długo pracujesz tutaj w Wykwicie? To jest pierwszy raz twój jako nauczyciel?
8: Nie, w zasadzie nauczam, czy też może zajmuję się edukowaniem teatralnym no tak od 7 lat. W zasadzie, czyli jeszcze zanim dostałam się do szkoły, to już edukowałam. A w Wykwicie funkcjonuję. Od maja jestem w Wykwicie i bardzo dobrze się tutaj czuję.
7: Widzę, że masz teraz grupę młodych dorosłych. Czy masz jeszcze jakąś inną grupę wiekową na tych zajęciach aktorskich?
8: Tak, mam dorosłych. Uważam, że to jest bardzo interesujące, że z każdej grupy dało się wyciągnąć coś, co ich przejmuje w życiu i z takiej bardzo intymnej metody poznawania poglądów uczestników wyciągnęłam w zasadzie ich światopogląd, który w takiej dynamice grupy odpowiada właśnie tej powieści, Buszujący w zbożu J.D. Salinger.

0: zaczynają funkcjonować w nich, kiedy oni nadają im głos, ponieważ pracujemy na dwa różne sposoby, w związku z tym, jakie były potrzeby uczestników. I tak jak w tej grupie z buszującym pracujemy na scenariuszu napisanym przeze mnie, który jest adaptacją powieści, tak w drugiej grupie uczestnicy wykazali się dużą twórczością i sami proponowali monologi, dialogi. Też to powstawało z improwizacji.
1: Wspomniałaś, że to jest projekt półroczny, który już powoli dobiega końca i chyba możemy już zaprosić na premierę.
0: Jak najchętniej zapraszamy wszystkich łodzian na premierę eksperymentalnych spektakli, ponieważ będą to dwa spektakle oparte na metodzie, na takim teatrze przechodnim. Czyli to jest immersyjne spotkanie ze spektaklem. Będziemy w stanie dotknąć aktorów, poruszać się za nimi w różne miejsca, wchodzić z nimi i eksplorować to osiedle Wykwitu, ponieważ jest to nie jedno miejsce, a cała siedziba, jakby taki kompleks i można powiedzieć, że staniemy się światem, w którym obserwujemy przygody aktorów. Premiera Buszującego w zbożu odbędzie się 3 października w godzinie 14 lub 15, to jeszcze jest do określenia, a premiera Orestei odbędzie się 25 września o godzinie 19 w Wykwicie.
1: Mhm. Czy trzeba się zaopatrzyć w jakieś bilety, czy można sobie tak po prostu przyjść z ciekawości?
0: Myślimy o tym, że przez wzgląd na ilość miejsca zrobić ten spektakl, widowisko na zapisy, ponieważ nie wiemy, ile będziemy w stanie widzów pomieścić. Na pewno są jakieś limity, no ale mamy nadzieję, że sprostamy liczbie chętnych. Także jeszcze zobaczymy. Mimo wszystko wstęp będzie wolny, nawet jeżeli na zapisy, to wstęp wolny.
1: To na co się trzeba przygotować, przychodząc na taki spektakl? Na pewno trzeba będzie troszeczkę pochodzić za aktorami.
0: Wydaje mi się, że warto wybrać się, po prostu wyjść z domu z otwartą głową. Z głową pełną nadziei na przygodę, na spotkanie się przede wszystkim z ludźmi, którzy chcą o czymś opowiedzieć. No, nie wszyscy są aktorami tutaj w tych grupach. W zasadzie większość nie. 98% w zasadzie nie. Wydaje mi się, że warto spojrzeć na te dwa spektakle ze strony eksperymentalnej, z takiej strony czysto ludzkiej. Ludzie ludziom.
2: Jak widzicie, wcale nie trzeba być profesjonalistą, żeby zapisać się na bezpłatne warsztaty, nie tylko aktorskie w Wykwicie. A żebyście na pewno wiedzieli, na co się piszecie, o opinię zapytałam też najważniejszą wyrocznie w takich sprawach, uczestniczki warsztatów, Apollo i Aleksandra.
1: Jak się dowiedzieliście o tym, że w ogóle jest takie miejsce i dlaczego wybraliście warsztaty teatralne?
3: Dowiedzieliśmy się prawdopodobnie z posta na Facebooku. Wszyscy i musieliśmy wypełnić taką ankietę, bardzo poważną ankietę o tym, jak bardzo poważnymi aktorami jesteśmy i jak bardzo ambitni jesteśmy. I ja się do tego bardzo przyłożyłam, ponieważ byłam bardzo zdesperowana, ale też bardzo się bałam, że będę brzmieć jak zdesperowana osoba, no ale tu jestem, więc chyba było okej.
1: Okay. Dlaczego warsztaty teatralne?
3: Ponieważ no, ja na przykład po prostu chcę być aktorką i dostałam się na studia aktorskie w tym roku i chyba wszyscy chcą tu być aktorami.
4: Dla mnie jest to plan na życie, ale głównie pasja. Robię to, ponieważ to lubię, ponieważ lubię wcielać się w postaci i odgrywać coś, co ludzie mogą oglądać i czerpać przyjemność z oglądania innych. I lubię uczyć się nowych rzeczy od innych aktorów, których poznaję w moim środowisku i otoczeniu, dlatego dla mnie te warsztaty są fajne, ponieważ poznałam bardzo dużo osób i mogę się od nich uczyć. Chantal mnie bardzo dużo nauczyła i inni, z którymi pracuję, współpracuję i na pewno jeszcze coś wyciągnę z tych warsztatów, jak będą progresować dalej.
2: Apollo i Aleksandrę, które miałam okazję troszeczkę podejrzeć podczas warsztatów teatralnych, zobaczycie podczas spektaklu Buszując w zbożu, o którym wspominała Chantal, premiera 3 października. A jeżeli tak jak dziewczyny chcecie spędzać swoje wolne popołudnia na fantastycznych zajęciach, zajmując się twórczą pracą, możecie zapisać się na zajęcia w Wykwicie i możecie sprawdzić ich plan na stronie fundacjadziałania.pl.

0: Na koniec raz jeszcze przypomnę, że wszystkie zajęcia w Wykwicie są bezpłatne, a pracownia znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 roku 17 przez 11. No, teraz już nie macie żadnej wymówki, żeby nie skorzystać z zajęć w Wykwicie. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Wrzesień w Łodzi 5 lat temu zyskał przydomek Wielki, a to za sprawą festiwalu Great September, który właśnie wtedy wprowadził się do naszego miasta i nieźle namieszał na rodzimej scenie muzycznej. O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest cel powstawania festiwalu Great September i właściwie na czym polega festiwal showcase'owy? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, a wysłuchacie magazynu reporterów.
2: Tym żyje Łódź.
0: Great September rozpocznie się już dosłownie za kilka dni, bo będzie trwał między 10 a 12 września. No i gdzie się odbywa? No to jest pytanie, na które najłatwiej odpowiedzieć w Łodzi, bo jest to festiwal rozsiany po wielu różnych miejscach na mapie naszego miasta. Są to zarówno kluby, jak i przestrzenie na co dzień nie kojarzące się z muzyką na żywo i właśnie na tym polega cała magia tego wydarzenia. Festiwal stawia sobie dwa główne cele. Przedstawić odbiorcom nowych polskich artystów, których mogą jeszcze nie znać, no i sprawić, że lepiej poznają miasto, w którym się odbywa. A jak będzie wyglądać tegoroczna edycja? O tym opowiedzą dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek oraz Daria Głowacka, czyli zastępczyni dyrektora Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
3: Dzień dobry, nazywam się Artur Rojek, jestem dyrektorem artystycznym festiwalu Great September, który swoją 5. edycję będzie miał w tym roku. Rozpoczyna się 10 września, kończy się 12 września. Podczas festiwalu, który ma bardzo wyjątkowy charakter, bo jest jednym z niewielu tak moim zdaniem dobrze skrojonych festiwali o charakterze miejskim, indoorowy, który odbywa się w klubach, nie ma w Polsce. Myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo unikatowi i jednocześnie też stanowimy zupełnie inny element niż festiwal, niż te wcześniejsze festiwale, które u Was się odbywają, czyli Audi River czy Łódź Summer. Każdy z tych festiwali jest inny. Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących branżę, polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej. Przyjeżdżają właściciele wytwórni, menedżerowie, agenci, promotorzy koncertowi, właściciele klubów, przyglądają się młodym artystom, dyskutują, biorą udział w konferencji, ale to nie tylko festiwal, który jest skrojony pod branżę muzyczną, bo to tak może się wydawać, festiwal showcase'owy, Great September, festiwal Showcase and Conference brzmi dosyć fachowo, natomiast no on się tak nazywa, natomiast jest otwarty dla wszystkich ludzi. Jest tak skrojony, żeby uczestnik, który nie ma z branżą nic wspólnego, a kocha muzykę, czuł się tutaj dobrze, zarówno jeżeli chodzi o to miasto, jak i też o content, który w to miasto tym festiwalem wprowadzamy, więc zapraszam wszystkich łodzian, to jest impreza dla wszystkich Was, jest tylko jeden element, powinniście chyba lubić muzykę. Jak lubicie muzykę, to zapraszam, będziecie się super bawić.
2: To się dzieje w Łodzi.
4: Oczywiście też ze swojej strony zapraszam na festiwal Great September. To jest dla nas też przepiękne zwieńczenie lata, muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed łodzianami i nie tylko łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę z tak naprawdę z całej Polski i będzie mogła również odkryć ciekawe lokalizacje w mieście, ponieważ to jest jedyny festiwal, który angażuje wszystkie praktycznie łódzkie kluby, a również inne ciekawe lokalizacje, jak na przykład Pasaż Schillera, na którym właśnie jesteśmy, na którym też stanie dedykowana scena M-Bank Bus on Tour, czy przepiękna instalacja artystyczna w Pasażu Róży, okraszona muzyką, gdzie będzie można również wejść, trochę się zgubić wśród tych świateł, czy chociażby nie zawsze otwarty dla wszystkich gości hotel Grand, gdzie będziemy mogli poznać muzykę we współpracy z klubem Jazzmin, czyli bardziej muzykę jazzową. I festiwal odkrywa nowych twórców. Festiwal pokazuje, czym tak naprawdę żyje branża muzyczna i czym żyje muzyka obecnie, ale także zaprasza artystów bardziej znanych, bo na Great September wystąpi Zalewski, Maria Peszek, Andrzej Piaseczny, czy chociażby Julia Wieniawa oraz rosnąca artystka Liwka, którą możecie Państwo poznać chociażby z kolaboracji z Tako. Także serdecznie zapraszamy na Great September za chwilę i zapraszamy wszystkich łodzian do odkrywania i miasta, i artystów.
0: To byli Artur Rojek, czyli pomysłodawca festiwalu Great September, oraz Daria Głowacka, która reprezentuje Urząd Miasta Łodzi. Trzeba tutaj zaznaczyć, że pojawienie się festiwalu w Łodzi nie jest wcale przypadkowe. To właśnie to miasto wybrał Artur Rojek, który organizował już festiwal w swoim rodzinnym mieście, w Mysłowicach, a potem przeniósł go do Katowic. OFF Festival odbywa się obecnie w Dolinie Trzech Stawów, właśnie w Katowicach, i przypomina takie festiwale jak Open Air czy Orange Warsaw, podczas gdy Great September jest troszeczkę inaczej funkcjonującą imprezą. Sam sposób zaplanowania festiwalu poniekąd wymusza na uczestnikach konieczność poruszania się po mieście i przez to samo miasto również staje się bardzo ważnym elementem imprezy. No ale dlaczego to właśnie miasto Łódź zostało wybrane? I jak wygląda zabawa na festiwalu, który odbywa się w kilkunastu miejscach naraz? Odpowiada oczywiście Artur Rojek.
3: Klubów, które angażujemy do Great September, jest kilkanaście. Do tego dochodzi scena w hotelu Grand, gdzie od kilku lat we współpracy z klubem Jazzmin organizujemy tam specjalnie dedykowane Great September koncerty. Do tego ten bus, który tutaj stanie, znaczy to nie jest bus, to jest taka klasyczna amerykańska blaszana przyczepa, w której też skonstruowaliśmy wewnątrz scenę, która jest dedykowana naszym sponsorom, czyli mBankowi i Mastercardowi. Ta sama scena stała w tym roku też na OFF Festiwalu i promowała Great September dla publiczności OFF Festiwalowej i tam też wystąpili artyści, którzy w poprzednich latach pojawili się na Great September, a których chcieliśmy pokazać przy okazji tej sceny na OFF Festiwalu. Myślę, że największą frajdą jakby tego festiwalu to jest obcowanie z muzyką w tym mieście. To miasto ma bardzo unikalny charakter. Żadne miasto nie ma takiego charakteru jak Łódź. Od lat jest kojarzone z życiem klubowym. Kiedyś to życie klubowe było związane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno, ale dzisiaj życie klubowe może być związane z wieloma gatunkami. My, organizując Great September, nie ograniczamy się do żadnego gatunku. Wykorzystujemy potencjał tego miasta, wykorzystujemy potencjał lokalizacji, które są bardzo różnorodne. Od pofabrycznych po eleganckie w postaci hotelu Grand, które też mają swoją dłuższą albo krótszą historię. Więc jakby słuchanie muzyki, bycie w Łodzi, spacerowanie ulicą Piotrkowską, przemieszczanie się od klubu do klubu, odkrywanie nowych artystów, jakby świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą i ty za rok to powiesz, że byłeś tutaj w Łodzi rok wcześniej, kiedy na koncercie było 100 osób, a teraz jesteś w Atlas Arenie i tam jest 15 tysięcy, jest no taką rzeczą, którą no bardzo mocno jakby buduje ludzi pod tym względem. Myślę, że możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku jest czymś bardzo takim noszonym potem przez całe życie. No, ja mogę tak powiedzieć, że ja tak odkryłem na przykład Jamesa Blake'a na festiwalu showcase'owym, kiedy go nikt nie znał, czy Fontaine's DC, który wystąpił na OFF Festiwalu w 2015 roku, jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Więc no, każdy artysta ma swój początek, każdy artysta daje swoim fanom możliwość zobaczenia go akurat na początku i my jesteśmy od tego. Ale jednocześnie też nie fokusujemy się tylko i wyłącznie na artystach debiutujących, bo wykorzystujemy platformę, tą, którą stworzyliśmy, opowiadając też o historii polskiej muzyki, zapraszając takich artystów jak Andrzej Piaseczny czy Michał Wiśniewski, który nawet się pojawił w rozmowie z podcasteksem, czy Julia Wieniawa, czy Maria Peszek we współpracy z Hoshi. Także no, tych atrakcji będzie dużo więcej. Nie tylko odkrywania, ale też obcowania z artystami znanymi, ale w zupełnie innych miejscach, bo oni już dawno, dawno, dawno temu grali w klubach i myślę, że w najbliższym czasie nie mają, oprócz Great September, takich planów, żeby w takich klubach grać. Od początku, w zasadzie, kiedy się tutaj znalazłem na zaproszenie miasta Łodzi i po przedstawieniu jakby tej wstępnej koncepcji festiwalu o charakterze miejskim i indoorowym odbywającym się w klubach, miałem w sobie takie uczucie, że chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, do której udało mi się doprowadzić w Mysłowicach, kiedy zacząłem robić o festiwal. Dlatego, że zwykle, kiedy się pytasz kogoś, kto pochodzi z danego miasta, co sądzi o swoim mieście, to zwykle ludzie mówią źle o swoim mieście. Łodzianie nie mówią za dobrze o swoim mieście. Zwykle mówią, że dziury, że coś tam, że niewyremontowana kamienica i tak dalej. Ja do tego miasta przyjeżdżam z zupełnie innym nastawieniem i też chciałbym, żeby z takim nastawieniem wyjeżdżali stąd ludzie. I żeby po sobie pozostawiali swoją opinię, którą w pewnym sensie będą karmić ludzi, którzy są stąd. Tworząc w nich zupełnie inne wyobrażenie miejsca, w którym mieszkają. W Mysłowicach tak się właśnie wydarzyło. Mysłowice są dużo gorsze miastem niż Łódź, a kiedy wprowadziłem tam o festiwal i kiedy zaczęli się zjeżdżać ludzie z całej Polski, a potem jeszcze z zagranicy, to oni jakby wprowadzili jakby taką zupełnie inną energię, zupełnie inny wizerunek patrzenia, znaczy sposób patrzenia na to miasto, co potem się przełożyło na mieszkańców i na ich poczucie wartości tego miejsca, dużej wartości tego miejsca, więc obydwa te człony, miasto i my jako organizatorzy myślimy o tym właśnie w ten sposób i chcielibyśmy, żeby ten festiwal działał bardzo mocno wizerunkowo na to miasto, z dużą korzyścią, podkreślając jego unikalność.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Tak więc miasto staje się nie tylko scenografią, ale i pełnoprawnym aktorem w tym filmie, nazwijmy to, którym jest Great September. No i faktycznie tę różnorodność widać na pierwszy rzut oka, jeżeli spojrzymy sobie na festiwalową mapę, bo podczas Great September będziemy poruszać się pomiędzy lokalami takimi jak Iron Horse, gdzie na co dzień gra muzyka metalowa, tylko po to, żeby pojawić się na kolejnym koncercie w klubie Larum, gdzie na co dzień rządzi techno, a w ogóle kolejny koncert można sobie zaplanować w Domu Literatury. Ilość możliwych kombinacji jest naprawdę ogromna, ale jeżeli mówimy o różnorodności, to myślę, że trzeba wspomnieć też o różnorodności artystów, o tym, że będą to artyści z zupełnie różnych gatunków, to już wiemy, ale w tym roku po raz pierwszy pojawią się też artyści zagraniczni. Kuratorem tej międzynarodowej sekcji artystycznej jest wspomniany już wcześniej o festiwal, no i oczywiście obowiązkowo jest tu szalony przekrój gatunków. Będziemy mieć afrykańskie techno albo dziewczęcy punk i to wszystko na jednym festiwalu. A jeżeli to wszystko Was nie przekonuje, to Great September ma jeszcze jednego asa w rękawie, czyli panele dyskusyjne. Jest to obowiązkowy punkt każdego festiwalu showcase'owego, no i o te panele zapytałam również Artura Rojka.
3: Każdego roku rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które nurtują naszą branżę, czyli nie tylko naszą branżę. Generalnie jesteśmy w fazie bardzo dynamicznych zmian i myślę, że każda branża to odczuwa, branża muzyczna tak samo, więc tak jak wszyscy dzisiaj będziemy rozmawiać o AI i o tym, w jaki sposób ona może wpłynąć na nas, o korzyściach i niekorzyściach. Będziemy rozmawiać o lokalnych rynkach, które stają się globalnymi, bo takie prognozy są na przyszłość. I jeżeli dobrze złapiemy nasz lokalny rynek w odpowiednim momencie i wykorzystując odpowiednie instrumenty, to możemy, nie wiem, być drugą Hiszpanią albo Meksykiem pod tym względem, które w sposób bardzo umiejętny promują swoje lokalne sceny i dawają im możliwość stania się globalnymi ruchami. Ta międzynarodowość festiwalu jest też wynikiem współpracy pomiędzy Great September a festiwalem, bo kuratorem wszystkich artystów, którzy występują, artystów spoza Polski na Great September jest of Festival. W związku z tym trzema głównymi nazwiskami zagranicznymi w tym roku będzie Ataka, który wystąpił wiele lat temu na festiwalu, jest legendarną postacią pochodzącą z Gany, reprezentującą Afro Disco. Pojawi się też żeński zespół Los Bichos, czy nominowany do nagrody Mercury Prize w tym roku Dove Ellis, pochodzący z Irlandii, reprezentujący bardziej taką songwriterską i folkową stronę. Ale to nie wszystko, bo będzie też z Irlandii Yard, który z kolei jest bardzo mocno noise rockowy, Avarasti z Iranu, która jest wykształconą bardzo mocno artystką, która pracuje łącząc muzykę ambient z eksperymentem. Tych artystów w sumie będzie blisko 10 czy 12, a z każdym rokiem będzie ich więcej.
2: Czas wolny w Łodzi.
0: W takim razie wiecie już wszystko, co potrzebujecie wiedzieć na temat Great September 10-12 września w naprawdę wielu, wielu miejscach w Łodzi. Materiały, które słyszeliście w audycji, to fragmenty rozmowy z Arturem Rojkiem, dyrektorem artystycznym festiwalu, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: W dzisiejszej audycji chciałoby się powiedzieć, że opowiemy historię jednego budynku, ale tak naprawdę cały ten odcinek poświęcimy tłumaczeniu tego, że Central to tak naprawdę nie jeden budynek, a trzy różne obiekty, które widujecie na co dzień i pewnie nawet nie macie pojęcia, że są ze sobą połączone. Za mikrofonem Weronika Kobus, moim gościem będzie autor cyklu Archihub i pracownik Biblioteki Secesja poświęconej tematowi architektury.
2: Ciekawostki o Łodzi.
0: Wybierzemy się w dzisiejszej audycji na wycieczkę, bardzo niedaleką, bo siedzimy sobie wygodnie w studiu przy Sienkiewicza 70/72. Wybierzemy się dosłownie parę numerów dalej, już nie po Sienkiewicza, bo po Piłsudskiego, w stronę Centralu. Budynków kilku, tak naprawdę, do czego dojdziemy w czasie. Moim gościem jest Witold Szwedkowski, miło mi Cię gościć.
5: Cześć, witam serdecznie z naszych słuchaczy.
0: To, co wszyscy mają na myśli, myśląc Central, to nie jest cała historia, bo musimy jeszcze powiedzieć o biurowcu, który obecnie straszy, chociaż ma swój pewien szorstki urok, i o Centralu 2, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, tak po skosie od pierwszego Centralu, chociaż powstał już dużo, dużo później.
5: Tak, w latach 80. Ten Central, który my kojarzymy z tą parą, ktoś tak pospiesznie rozbiera i ubiera, to jeśli ktoś pamięta oryginalny neon, no to został oddany do użytku w 72 roku. I jak słyszymy Central, to widzimy dom towarowy. Mhm. Wielopoziomowy, tam z podziemiami, z ruchomymi schodami, które były też jednymi z pierwszych ruchomych schodów w Łodzi. Ale wydaje mi się, że te obiekty pozostałe też są warte uwagi.
0: To zacznijmy sobie może od tego domu towarowego, bo w czasie, kiedy on powstawał, to był naprawdę wyjątkowy dom towarowy. To było takie miejsce, do którego się przyjeżdżało, jeżdżąc do Łodzi na zakupy, bo tam było mnóstwo rzeczy, których nie było w większości sklepów w tamtych czasach.
5: Nawet bym zaryzykował powiedzenie, że były tam towary, których nie było w ogóle w krajach RWPG zbyt licznie, a w Centralu się znajdowały. Bo dzięki dyrektorowi, który tam przez wiele, wiele lat, aż chyba do 1988 roku prowadził dom handlowy Central, to pojawiały się tam towary z Węgier, z Związku Radzieckiego, z NRD. Generalnie wszędzie tam, gdzie jakoś z jakiegoś typu produktów słynęły te kraje, no to do Centralu było sprowadzane. Podobno w pierwszym okresie po otwarciu Centralu to on był dostępny tylko dla osób, które legitymowały się legitymacją partyjną lub też miały jakieś inne względy. Ale potem był to sklep ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców, no i słynął tak z tego, jak mówisz.
0: Mhm. Teraz wydaje mi się, że kojarzy się trochę bardziej z modą? Czy od początku był to dom towarowy nastawiony jakoś na modę?
5: Nie. Jak pamiętam, bo ja odwiedzałem Central będąc dzieckiem i też w czasach, kiedy przechodził taką, w ogóle nasz kraj przechodził transformację i sam Central przechodził transformację. Tam był punkt, gdzie można było nagrywać sobie, robić kopie albumów muzycznych wydawanych na kasetach. Tam była elektronika z Chin. Tam były przeróżne towary, ale ja wciąż kojarzę Central przede wszystkim ze sklepem spożywczym w części przyziemnej, w części przyziemia i z artykułami gospodarstwa domowego. Jednak to jest dla mnie... Było, jest i mam nadzieję, że takie miejsce prowadzone przez spółdzielców z zespołem pozostanie.
0: Ta rozbierająca się para i ubierająca, o której wspomniałeś, to jest rekonstrukcja neonu. To już nie jest ten prawdziwy neon, który część słuchaczy może pamiętać. Ja muszę się przyznać, że nie pamiętam. Widziałam dopiero te rekonstrukcje. To ostatnio też w Łodzi się zrobiła moda na rekonstrukcję neonów, które już wcale nie są neonami, tylko jakimiś zwykłymi LEDami.
5: No niestety. Natomiast chyba przegapiliśmy moment, w którym moglibyśmy neony zachować jakoś konserwować na tym, na tych podkładach literowych, które oryginalnych, które są, bo są, jest technologia, która pozwala nam nawet dalej w szklanych rurkach odpowiedni gaz wprowadzać. Tam, no jakby technika jest znana i nie musi być zastępowana LEDami, natomiast myśmy przegapili. Poznikało mnóstwo neonów. Również ten neon, który widniał na zwieńczeniu biurowca centralu, czyli tam przy Piotrkowskiej 165-169.
0: Właśnie wydaje mi się, że chciałeś o tym biurowcu porozmawiać. Do niedawna jeszcze był przykryty całkowicie jakąś wielką, paskudną reklamą, która chyba też parę lat temu już zginęła, ale okazało się, że pod spodem są powybijane szyby, graffiti i ten budynek, mimo że mógłby naprawdę przyciągać uwagę, raczej jest jednym z większych straszaków w centrum Łodzi teraz.
5: Niestety tak, ale chyba głównie przez stan, do jakiego został doprowadzony przez wiele, wiele lat nieużywania go i niekonserwowania. Dużą nadzieją napawa mnie projekt autorstwa studia Reform Architekci i pana Marcina Tomaszewskiego, który postanowił zaadaptować te 13 kondygnacji po jakieś tam 280 metrów na każdą kondygnację do celów apartamentowca. Oczywiście konserwator zabytków może mieć pewne wątpliwości, bo zmieniony został kształt okien, prześwit między tymi pasami płukanego surowego betonu. Też no, trochę inaczej się teraz prezentuje w tym projekcie, ale no, jest to mimo wszystko śmiała próba zachowania tego cennego obiektu brutalistycznego, bo styl, w jakim został zbudowany central, zarówno dom handlowy, jak i biurowiec, to jest styl brutalistyczny. Jeden z pierwszych przykładów realizacji stylu brutalistycznego w Łodzi.
0: To już chyba dopiero niedawno minęło tyle lat, że zaczynamy na te brutalistyczne budynki patrzeć z większą łaskawością, bo gdzieś jednak jeszcze niedawno patrzyliśmy raczej z niesmakiem na tego typu budynki, a warto znaleźć w tym jakąś ciekawą perspektywę.
5: Zgadza się. Czasem wystarczy pogrzebać w historii obiektu i przekonać się, że on wcale nie jest budowanym seryjnie, nie jest budowanym z wielkiej płyty, jest czymś wyjątkowym, jest czymś unikalnym, no bo choćby z tego względu, że projekt pochodzi z roku 58. Mhm. Mało kto kojarzy, że on aż tak głęboko w czasie jest w kalendarzu, gdzieś tam jest osadzony, że on tak dawno powstał projekt tego. My go kojarzymy z latami 70., kiedy został oddany do użytku, z 80., kiedy funkcjonował, no i z 90., kiedy podupadał. Ale to jest projekt z 58. roku, czyli z czasów, kiedy właśnie przestała obowiązywać doktryna socrealistyczna i grono architektów, konstruktor podjęło się takiego bardzo śmiałego zadania, zbudować wysokościowiec, kiedy nie było jeszcze opracowanych technologii budowania tak wysokich budynków z żelbetu i przełamać ten obowiązujący w sumie przez kilkanaście lat od zakończenia wojny prymat socrealizmu. I to nie byli łódzcy architekci, bo czy to Maciej Gintoft, czy Ewa i Maciej Krasińscy, byli architektami bardziej z importu, ale Wacław Zalewski, który był konstruktorem, też powinien zostać tutaj wspomniany, że zrobił kawał roboty, bo budynek niekonserwowany trzyma się dalej, spełnia parametry techniczne pozwalające go adaptować do nowej funkcji. To nie jest straszydło, to nie jest szkieletor, który powinien zostać wyburzony. To jest nasze dziedzictwo, to jest coś, co jest elementem naszej historii. Nie możemy tego wymazać. Powinniśmy to w jakiś sposób przytulić, ukochać i dać temu nową szansę.
0: To może historia pozwoli uratować ten obiekt, bo myślę, że warto by się zastanowić. Nie jest to dość oczywiste, do czego spółdzielni spożywców z POŁ-em był 13-piętrowy biurowiec.
5: No teraz jakąś pracę, którą kiedyś wykonywało kilka osób, może wykonywać jeden kalkulator, a może też i to, że było to jednak więcej było sklepów prowadzonych przez spółdzielnie spożywców i to nie było tylko obsługa tego spółdzielczego domu handlowego centrum, ale właściwie wszystkich sklepów spożywczych i gospodarstwa domowego, które były prowadzone przez Społem w Łodzi, a może nawet i w regionie, więc no, nam się teraz wydaje, że to była jakaś przesada, że zatrudnienie było nadreprezentowane w instytucjach, ale chyba jak spojrzymy na inne biurowce, które są w Łodzi, budowane w tamtych czasach, to nie świeciły pustkami, tam wszędzie pracowali ludzie.
0: To w takim razie zastanawia mnie też to, dlaczego ten Central 2 pojawił się w okolicy lat 80. Czy wtedy już ten pierwszy oryginalny Central chylił się ku upadkowi, czy jeszcze wtedy funkcjonował sobie całkiem nieźle?
5: Nie wiem. Ja pamiętam Central 2 już z lat 90. z tego, że został połączony z domami handlowymi w ogóle przy Piłsudskiego, w tej części Piłsudskiego, aż tam do Hermesu można było przejść ciągiem. Nie wiem, jaka była motywacja, bo rzeczywiście, tak jak sobie słyszymy, nie wiem, w relacjach osób funkcjonujących w latach 80. czy wspominających, to był raczej czas chylenia się gospodarki ku upadkowi i może były jakieś większe zamiary, ale w 90-tych latach Central 2 dobrze funkcjonował. Podobnie zresztą jak Central 1, po prostu zmieniła się nieco struktura najemców. Część przestrzeni została wygospodarowana na pojedyncze boksy, na takie stoiska, które obsługiwała jedna osoba, będąca jednocześnie osobnym podmiotem gospodarczym. Zresztą Central 2 jeszcze ma coś takiego, co go odcina od tego pierwszego centralu, że został zbudowany w stylu postmodernistycznym. On już nie ma nic wspólnego ani z brutalizmem, ani z tym socrealizmem, ani socmodernizmem. No to taki postmodernistyczny styl, który można lubić, można nie lubić, ale trzeba się liczyć z tym, że też jest znakiem czasów, w których powstawały obiekty w tym stylu.
0: No to dalej od tego drugiego centralu, to już właściwie większość budynków wzdłuż Piłsudskiego to jest właśnie taki przełom lat 90. i zerowych. Taki...
5: Z pewnymi wyjątkami, ale to może innym razem byśmy o tym porozmawiali.
0: Bo jest to też bardzo charakterystyczny kwartał Łodzi. Właśnie taki, o którym dopiero teraz zaczynamy tak jako o tym biurowcu centralu myśleć z trochę większą łagodnością i trochę większą ciekawością do tego podchodzić. I właśnie ten Central 2 wydaje mi się, że jest no, takim sztandarowym przykładem tego, jak wygląda ta zabudowa wzdłuż Piłsudskiego teraz.
5: No tak. Natomiast no, taką mamy rzeczywistość i taki mamy stan zastany. Co my z tym zrobimy, no to już zależy od nas, demokracji, jak zdecydujemy, jakie będziemy mieli możliwości wywierania wpływu na inwestorów, może nawet na właścicieli. Ale ja bym był daleki od domagania się, żeby to burzyć i budować na to miejsce coś nowego, zwłaszcza, że wiele budynków, które w centrum miasta wcześniej wyglądały nieciekawie, no obecnie mają się świetnie i są nierzadko wizytówkami w Łodzi.
0: To w takim razie jak odzyskać takie przestrzenie w czasie, kiedy mówi się o wymieraniu centrów handlowych? Rozumiem, że tutaj ten wieżowiec może być zagospodarowany, czy to na biura, czy na apartamenty i to jest, no brzmi naprawdę świetnie. To w takim razie jak odzyskać budynki takie typowo stawiane jako centra handlowe w momencie, kiedy centra handlowe radzą sobie coraz gorzej?
5: No, można sięgać do doświadczeń na przykład Finów, czy ogólnie Skandynawów, gdzie takie obiekty są zamieniane na obiekty sportowe. Obiekty sportowe nie tylko na boiska, ale też są to sale do squasha, ścianki wspinaczkowe. To jest też być może odpowiedź na to, jak ożywić centrum, jak sprowadzić ludzi do miasta, żeby tam uprawiali różne aktywności, które chcą, bo biurowiec centralu, który jest przewidziany na, którego adaptacja jest przewidziana na apartamentowiec, no może też w jakiś sposób sprowadzić mieszkańców, zakładając, że nie będą to tylko mieszkania inwestycyjne, to mówię z pewnym przekąsem, a będą to rzeczywiście mieszkania do mieszkania.
0: W takim razie następnym razem, jak będziecie przejeżdżać przez Centrum Łodzi, to może wy będziecie chcieli się zastanowić nad tym, co można by zbudować, jak można by wykorzystać budynki centralu oryginalnego i centralu drugiego, równie ciekawego, chociaż zupełnie innego. Za rozmowę dziękuję Witoldowi Szwedkowskiemu i do usłyszenia w następnym programie.
5: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Audycję poprowadziła dla dla Was Weronika Kobus, a Witka na co dzień spotkacie w Bibliotece Secesja, zwanej też Archihubem, czyli na razie jedynej bibliotece publicznej w Łodzi poświęconej w całości jednemu tematowi, tematowi architektury.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: W dzisiejszej audycji chciałabym opowiedzieć o przygodzie, która spotkała mnie gdzieś pomiędzy śródmiejskimi kamienicami w pewne sobotnie popołudnie. I była to jedna z tych przygód, o których zdecydowanie warto opowiadać, bo wyszłam z niej nie tylko z pełnym brzuchem, ale i pewnością, że poświęciłam swój czas na robienie czegoś naprawdę wartościowego i dobrego. Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o łódzkim oddziale Food Not Bombs, czyli odnodze organizacji. Ciężko to nazwać organizacją, to całkowicie oddolny ruch społeczny, który nie ma żadnej struktury ani żadnych oficjalnych kanałów, oficjalnych przedstawicieli. Po prostu jest to idea, która funkcjonuje w wielu miastach na całym świecie. Zaczęło się w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych i dzieje się teraz, w Łodzi na przykład. Ta nasza łódzka odnoga jedzenia zamiast bomb powstała w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa. Z pewnością przeszła przez ten czas wiele przeróżnych zmian, ale idea cały czas pozostaje ta sama. Zebrać jedzenie, które trafiło na śmietnik albo zaraz zostanie wyrzucone na śmietnik przez sprzedawców jedzenia, a jeszcze jest całkowicie dobre, może czasem nie jest po prostu najładniejsze, ale nadal jest smaczne i pożywne, i przerobić je na coś, co można razem w kręgu z ludźmi potrzebującymi wspólnie zjeść. Takie standardowe menu jedzenia zamiast bomb to gulasz warzywny, często z ziemniakami, jakąś kaszą, czy też z jakąś inną formą dodatku skrobiowego, surówka z warzyw, które właśnie są smaczne na surowo, do tego często przetwory z owoców, różne rodzaje musów, dżemy, kompoty, ale też kiszonki, no i właśnie inne rodzaje takich typowych polskich przetworów. Z tego, co da się uratować, z tego, czego ludzie nie chcieli kupić, bo było niewystarczająco ładne. To nie tylko wspólny posiłek, to manifest. Marnujemy mnóstwo żywności, kiedy w tym samym czasie po naszych ulicach chodzą ludzie, których nie stać na jedzenie. I kto jak kto, ale miasto Łódź zna ten widok niestety zdecydowanie zbyt dobrze. Wobec tego postanowiłam spędzić dzień z ekipą łódzkiego jedzenia zamiast bomb i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Udało mi się również porozmawiać z osobą, która na tle tych, których tego dnia spotkałam podczas gotowania i wydawki, udziela się relatywnie długo, czyli około 2 lat. Bo jak już zaznaczyłam, nie ma tam żadnego szefa, nie ma żadnego kierownika, jest po prostu grupa ludzi, którzy chcą robić dobre rzeczy.
2: To się dzieje w Łodzi.
6: Przyjechałam w sobotę do Centrum Dowodzenia Food Not Bombs łódzkiego, organizacji anarchistycznej. Przyłapałam ich na gorącym uczynku, na robieniu rzeczy absolutnie wywrotowych, czyli na obieraniu ziemniaków. I udało mi się zaprosić jedną z osób, która działa w tym kolektywie troszeczkę dłużej. Chcesz się przedstawić?
7: Pewnie, jestem Gabrysia i działam w foodzie łódzkim od ponad 2 lat, także
6: powiedzmy, że jesteś z tych bardziej doświadczonych. Bo myślę, że warto zacząć od tego, że jest to organizacja całkowicie wolontariacka.
7: Nie nazwałabym nas wolontariatem, to jest bardziej taka, nazwałabym to bardziej oddolną inicjatywą, dlatego że staramy się unikać tego słowa wolontariat, dlatego że oryginalnie Food Not Bombs jest jakąś formą protestu i pomocy wzajemnej, może właśnie bardziej niż wolontariatu, dlatego że ratujemy jedzenie, które poszłoby na śmietnik, więc też sprzeciwiamy się wyrzucaniu jedzenia, które na całym świecie marnuje się po prostu tonami. Sama nazwa Food Not Bombs też wskazuje na antymilitaryzm, dlatego że państwa wydają pieniądze na jakieś chore rzeczy typu zbrojenia i inne kompletnie nieistotne dla zwykłych ludzi rzeczy w momencie, kiedy po ulicach chodzą ludzie, którzy nie mają co jeść. I dzielimy się z nimi tym jedzeniem, które gotujemy, bardziej niż wydajemy im, dlatego że to nie jest grupa wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności albo dla osób właśnie potrzebujących, w cudzysłowie, i tak dalej, tylko każdy z nas, jeżeli dotrwa do końca gotowania, to jemy razem to, co ugotujemy, i potem rozwozimy to i rozdajemy, po prostu dzielimy się tym jedzeniem z innymi.
6: Cykl życia takiej soboty z Food Not Bombs wygląda tak, że zbieracie jedzenie, które trafia na śmietnik, które mogłoby trafić na śmietnik, i gdzieś tam wspólnie w grupie, spędzając przy tym bardzo fajnie wspólnie czas, przerabiacie je na surówkę, na gulasz i rozumiem, że na jakieś przetwory owocowe.
7: Tak, generalnie przeglądamy to, co udało nam się zebrać z rynku. Głównym posiłkiem jest, wiadomo, nasz gulasz i surówka z bardziej świeżych warzyw i owoców, z tego, co da się uratować, ale w formie takiej surowej nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Robimy właśnie dżemy, kiszonki i inne przetwory, ale też wydajemy świeże warzywa i owoce dla ludzi, żeby mogli sobie po prostu zjeść jakieś jabłko w domu albo zrobić sobie kanapkę z pomidorem i tak dalej.
6: Dla kogo jest kierowana ta akcja? Do kogo wychodzicie z tym zaproszeniem do współpracy i kogo chcecie zaprosić do wspólnego stołu?
7: Generalnie dla każdego, kto chce razem z nami przyjść i z nami gotować, i do tego wspólnego stołu, powiedzmy, zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę, którzy tego potrzebują. Może bardzo dużo ludzi przychodzi tak naprawdę nie wiedząc do końca, traktując to bardziej jako właśnie wolontariat albo bardziej jako spotkanie towarzyskie, dlatego że znają kogoś, kto tutaj przychodzi, albo usłyszeli o tym i uznali, że to jest fajna inicjatywa, ale staramy się podkreślać, że to jest mimo wszystko no nie wolontariat i bardziej takie działanie oddolne.
6: Mówisz, że jesteś częścią Food Not Bombs od 2 lat, a wiesz może, jak długo ten łódzki oddział Food Not Bombs działa?
7: W zeszłym roku, z tego co pamiętam, obchodziliśmy 25. urodziny łódzkiego fooda, ale no to działa już całkiem sporo. Z tego co wiem, bez jakichś przerw w trakcie pandemii, z tego co pamiętam też wydawki w trochę zmienionej formie, dlatego że trzeba było jakoś bardziej sterylnie, może w sterylnych warunkach, bardziej po prostu innych tych warunkach, ale to cały czas trwało.
6: Kto w takim razie napędza te wszystkie działania, skoro jesteście kolektywem z taką całkowicie płaską strukturą? Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za ciągnięcie tego. Jak w ogóle wygląda praca, która wymaga tak dużej ilości osób zaangażowanych w momencie, kiedy nikt nie jest osobą zarządzającą?
7: To jest trudne na pewno, dlatego że bardzo łatwo jest pójść się zapytać kogoś, kto wie, jak coś zrobić, i tej osobie też jest bardzo łatwo po prostu powiedzieć, co ma robić i co mają robić inni, i jakoś tym zarządzać. Staramy się zachęcać nowe osoby do tego, by może same jakoś próbowały dojść do tego, żebyśmy nawzajem tłumaczyli sobie, jak działa to u nas. Wiadomo, że osoby, które dłużej gotują, mają jakąś przewagę w samym doświadczeniu, ale nie wykorzystują tego, żeby nie tworzyć właśnie hierarchii, tylko staramy się zachęcać osoby do przejmowania tej odpowiedzialności, ale to jest, nie jest to takie proste. Tak jak widzisz, cały czas ktoś przychodzi zapytać się, co ma zrobić, i warto jest zachęcić innych, żeby sami się zastanowili najpierw albo porozmawiali z tą grupą i tak dalej.
6: Faktycznie, podczas takiego gotowania trudno znaleźć osobę zarządzającą, no i czasem nie do końca wiadomo, za co się złapać. Kiedy z Gabrysią rozmawiałyśmy przy mikrofonie, kilka osób podchodziło zapytać, co zrobić z tym, że gulasz wyszedł z zasłony. Ale o ile wydaje się to trochę nieudolne i zabawne, tak naprawdę wszystko świetnie tam funkcjonuje. Podczas takich kilku godzin gotowania udało się obrać naprawdę no przynajmniej kilkanaście kilogramów warzyw, ugotować wielki kocioł gulaszu, do którego pewnie sama bym weszła, jakbym się skuliła. Do tego udało się zrobić całe wiadro surówki, a część warzyw, które zostały obrane i przygotowane w nadmiarze, poszła do zamrożenia. Do tego wolontariusze sami organizują transport tego całego przygotowanego jedzenia w miejsce wydawki, no i właśnie tam zaczyna się nowy etap. Kończmy etap gotowania, przechodzimy do etapu wydawania ugotowanego wspólnie jedzenia potrzebującym. O tym, jak wygląda sama tak zwana wydawka, dalej opowiada Gabrysia z Food Not Bombs. To gdzie w takim razie w Łodzi można Was spotkać i o której godzinie?
7: Wydajemy przez cały rok, co tydzień, w soboty o 18.30 około w Podcieniu przy Piotrkowskiej 100, to jest Róg Piotrkowskiej i Tuwima. W wakacje gotujemy co 2 tygodnie, ale normalnie o tych samych godzinach, w tym samym dniu, normalnie w sobotę. I no to można nas zobaczyć w trakcie wydawki, gotujemy w innym miejscu. Stamtąd wozimy po prostu nasze jedzenie do centrum. Dlatego, że to też jest, Piotrkowska to jest też miejsce, gdzie jest dużo osób, więc w miarę łatwo można się tam przetransportować. I dla nas, i dla osób, które przychodzą po jedzenie, też jest plus takiej widoczności, że widać naszą akcję. Możemy rozmawiać z przechodniami, którzy się zastanawiają, co robimy. Często też się zastanawiam, jak wesprzeć finansowo, więc to jest takie, uważam, dobre miejsce, żeby właśnie było nas widać.
6: Zastanawiacie się nad tym, jak dużej ilości osób daje Wam się pomóc w ciągu takiej jednej wydawki?
7: Ciężko ocenić, dlatego że co tydzień tam wśród naszych gości jest bardzo duża rotacja osób. Wiadomo, nie każdy zawsze może przyjść. Niektórzy mają pracę, niektórzy nie mają siły ani możliwości być co tydzień, ale jakbym miała strzelać, to tak około 50 w granicach, czasami do, nie wiem, może pod setkę to podchodzić, ale zazwyczaj udaje nam się zrobić tak, że nikt nie odejdzie bez niczego. Nawet jeżeli skończy się gulasz, to udaje nam się dać, nie wiem, dżem komuś albo coś do jedzenia i zazwyczaj tego jedzenia jest naprawdę na tyle dużo, że nikt nie odchodzi głodny. Jeżdżąc na te wydawki, widać, jak dużo ludzi tam przychodzi i mam też taką świadomość, że większość z nas, którzy przychodzą gotować, tak naprawdę niewiele dzieli od tych ludzi, dlatego że jedna ominięta wypłata i my też możemy skończyć bez dachu nad głową, dlatego to jest ważne, żeby właśnie nie traktować tego jak wolontariat, jako my super dobrzy ludzie pomagamy tym, którzy nie umieją sobie poradzić, tylko pomagamy po prostu sobie nawzajem. Też kilka razy zdarzyło się, że nasi goście przyszli na gotowanie pomóc nam obierać ziemniaki i wynosić kompost, także to też jest fajne, kiedy oni mogą brać udział w całym tym procesie i potem zjeść z nami zupę.
6: Gdybyście mieli jakąś większą pomoc albo może większe środki finansowe, to co byś chciała, żeby jeszcze znalazło się na takich wydawkach?
7: Ja, rozmawiając z innymi ekipami foodowymi z Polski, bardzo mi się podoba pomysł środków higienicznych i medycznych, dlatego że zawozimy razem z jedzeniem od jakiegoś czasu też mydło, proszki do prania, podpaski, czasami jakieś szczoteczki do zębów, golarki i to też jest coś, co bardzo szybko schodzi i bardzo dużo ludzi się pyta o to co tydzień na wydawkach i fajnym pomysłem moim zdaniem byłoby to uzupełnić jakimiś środkami typu plastry, coś do odkażania. Nie wiem, czy mamy kogoś u nas, kto podjąłby się opodrywania ludziom ran, dlatego że to wymaga jakiejś umiejętności i doświadczenia, ale to by była fajna rzecz, gdyby udało nam się to dodać do tych cotygodniowych wydawek.
6: W takim razie, jeżeli chcielibyśmy pomóc łódzkiemu Food Not Bombs, jak się z Wami skontaktować, jak do Was dołączyć i co trzeba umieć, albo co trzeba mieć, żeby do Was dołączyć? Podejrzewam, że dwie ręce.
7: Generalnie tak, mieć i umieć nie trzeba nic. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w trakcie gotowania, to warto napisać do nas na Instagramie albo na Facebooku na profilu Food Not Bombs Łódź. Mamy też zrzutkę, gdzie można nas wesprzeć finansowo, dlatego że mimo, że to jedzenie pozyskujemy za darmo, to płacimy za gaz, za jakieś kasze i tak dalej, także to też jest jakiś wydatek.
6: W takim razie wiecie już co, gdzie i jak. Ja od siebie mogę tylko dodać, że ten dzień spędzony z Food Not Bombs to była naprawdę świetna zabawa, a także okazja do poznania wspaniałych ludzi, których oczywiście w Łodzi jest mnóstwo, a jeżeli zastanawiacie się, gdzie ich znaleźć, no to właśnie na gotowaniu i wydawkach Food Not Bombs Łódź.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Halo Radio Łódź.
1: Witam się z Wami serdecznie po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie w magazynie reporterów. Za mikrofonem Weronika Kobus. Żeby nie odpuszczać tego letniego klimatu, poopowiadamy sobie o wydarzeniach, które będą miały w Łodzi miejsce we wrześniu, czyli no oczywiście już w roku szkolnym, ale być może chociaż na chwilę pozwolą nam zapomnieć o tej szarej rzeczywistości. I po raz kolejny zajmiemy się radosnym planowaniem najbliższych wycieczek, a jeżeli mieszka się w Łodzi, no to na fajne wycieczki wcale nie trzeba jeździć daleko, bo po raz kolejny kultura w naszym mieście daje nam tyle do wyboru, że nie ma w ogóle po co wyjeżdżać. Ale zanim znowu zajrzymy do kalendarza łódzkich imprez, porozmawiamy o pewnej kontrowersyjnej inwestycji, która na razie jest jedynie w planach, a już budzi naprawdę intensywną dyskusję.
2: Tym żyje Łódź.
1: Domichowice koło Bełchatowa, miejscowość, o której wielu z Was mogło do tej pory nie słyszeć, ale teraz w Łodzi jest na ustach prawie wszystkich polityków i aktywistów ze względu na planowaną budowę data center. Inwestycja na razie jest na etapie uzyskiwania potrzebnych zgód. Jej planowane zakończenie to dopiero 2029 rok, ale już słychać naprawdę donośne głosy sprzeciwu. I to godzinę drogi od Domiechowic, czyli w centrum Łodzi. W ubiegłym tygodniu pod pomnikiem jednorożca odbyła się manifestacja mająca na celu zaprotestować właśnie budowie tego centrum danych. I trzeba przyznać, że porównując do protestów organizowanych przez te same środowiska, zgromadziła naprawdę pokaźny tłum. Oto czym w ogóle jest takie data center i jakie zagrożenia może stwarzać dla lokalnej społeczności oraz o to, dlaczego w ogóle w Łodzi powinniśmy przejmować się tym tematem, zapytałam jednego z organizatorów tego protestu.
2: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
3: Nazywam się Adam Kępiński, jestem członkiem zarządu okręgu łódzkiego Partii Razem. Dzisiaj zorganizowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi tutaj z organizacji społecznych protest przeciwko planowanej budowie centrum danych AI pod Bełchatowem w Domiechowicach. Ja pokrótce wytłumaczę, czym jest centrum danych. Jest to po prostu obiekt, który ma zajmować powierzchnię 50 hektarów, na którym znajdują się głównie serwery, gdzie przetwarzana jest bardzo duża ilość informacji w bardzo krótkich okresach czasu. Według planów, jakie znamy z mediów, początkowa moc, która miałaby być pobierana przez taki obiekt, to jest 500 MW. Docelowo ma to być 1000 MW. I ja może tutaj przybliżę, bo dla wielu osób są to bardzo abstrakcyjne liczby.
4: Co się porównuje do takiego
3: zapotrzebowania? Jeżeli założymy, że takie centrum pracuje 24 godziny na dobę, a pracuje, to przy poborze 500 MW mocy zużyje 126 razy więcej prądu niż wszyscy mieszkańcy Bełchatowa, który jest obok, średnio zużywają. Jest to ta skala. A jeżeli podłączymy ten obiekt do sieci elektroenergetycznej, czyli no w Bełchatowie znajduje się największa elektrownia węglowa w Europie, jeżeli podłączymy taki obiekt do naszej sieci, to elektrownia w Bełchatowie będzie musiała przeznaczyć ponad 2 z 12 bloków energetycznych, jakie posiada. Czyli to jest taka skala, czyli 25% całej mocy największej elektrowni węglowej w Europie będzie musiała zostać przeznaczona jedynie na to, żeby zasilać takie centrum. I teraz po co to centrum jest? No, niektórzy mówią, że po to, żeby prowadzić badania, żeby rozwijać polską naukę, czy też w ogóle światową naukę. Natomiast to, co wiemy z doświadczenia, to że technologia AI w dużej mierze wykorzystywana jest po to, żeby w najlepszym wypadku tworzyć śmieszne obrazki w internecie, a w najgorszym wiemy o przypadkach inwigilacji, wiemy o przypadkach wykorzystywania AI do celów militarnych, do celów inwigilacyjnych służb specjalnych wobec przeciwko obywatelom. Dlatego zebraliśmy się dzisiaj tutaj, myślę, że w dość licznym gronie, po to, żeby zaprotestować przeciwko budowie tego obiektu. I chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, dlaczego uważam, że to dotyczy nie tylko mieszkańców Domiechowic, bo takie zarzuty już się pojawiały wobec nas, że dlaczego protestujemy w Łodzi, skoro to jest godzinę drogi stąd. Otóż dlatego, że przede wszystkim widzimy potrzebę solidaryzowania się z mieszkańcami Domiechowic, których może być dużo mniej niż nas. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich, ponieważ skokowy wzrost zapotrzebowania na tak dużo energii spowoduje, że wszystkim nam skoczą rachunki za prąd. Dodatkowo potencjalna dewastacja środowiska, jaki ten obiekt stworzy, bo ten obiekt produkuje mnóstwo ciepła, produkuje mnóstwo hałasu, który to nie jest jak przejeżdżający pociąg, który przejeżdża nam raz na jakiś czas, ale on pracuje 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jest to hałas stałego wielkiego wentylatora, który chłodzi te wszystkie serwery, które się tam znajdują. To jest coś, co wpływa na nas wszystkich. I wierzę, że ten obiekt, jeżeli uda się go postawić, to będzie to furtka do tego, żeby stawiać więcej takich obiektów i niszczyć nasze, czy życie mieszkańców okolicznych, czy przyrodę w całej Polsce.
1: Czy wiemy coś o tym, czy były jakieś konsultacje społeczne? Jak podchodzą do tego mieszkańcy? Czy oni w ogóle, najbliżsi mieszkańcy, mają jakiś sposób, żeby wyrazić sprzeciw? Czy ktoś ich słucha? Czy ktoś w ogóle ich pytał o zdanie?
3: Konsultacje społeczne odbywają się właśnie teraz. W tych konsultacjach pojawiły się głosy krytyczne, głosy obawy. My chcieliśmy te głosy dzisiaj podbić, bo uważamy, że są to bardzo racjonalne głosy o to właśnie, w jaki sposób będzie wyglądało środowisko wokół tej inwestycji, ale również w jaki sposób ten obiekt miałby wpłynąć na zatrudnienie, bo wiemy, że kopalnia obok Bełchatowa będzie wygaszana, więc pojawia się pytanie, co z zatrudnieniem w regionie. Otóż uważamy, że ten obiekt w żaden stanowczy sposób nie wpłynie na poziom zatrudnienia w okolicach Bełchatowa.
1: Może podchodzę do tego na chłopski rozum, ale to nie brzmi jak kwalifikacje, które można łatwo nadbudować pomiędzy branżą górniczą, a pomiędzy branżą IT. Jakie stanowiska to by były?
3: Oficjalne informacje, z moich informacji, jakie mam, są bardzo zdawkowe. Nie wiemy tego, natomiast wiemy, powiedzmy, jakie stanowiska są obsadzane w innych tego typu obiektach w Europie czy w Stanach. I przede wszystkim wiemy, że nie jest to bardzo liczne zatrudnienie. Taki obiekt nie wymaga bardzo silnego nadzoru nad serwerami, więc najczęściej są to pracownicy ochrony, kilkunastu, może kilkudziesięciu specjalistów od instalacji, może informatyków i to właściwie tyle. No, spodziewamy się, że to zatrudnienie będzie wynosiło kilkadziesiąt osób i że więcej właściwie osób będzie zatrudnionych przy budowie tego molocha niż podczas pracy.
1: Czy wiemy coś o inwestorze, który ma zamiar zbudować centrum danych?
3: Dowiedzieliśmy się niedawno, jest to informacja, która wyciekła, została ogłoszona podczas konsultacji jako reakcja na pytania okolicznych mieszkańców w Domiechowicach. Głównym inwestorem jest spółka Partners Group, jest to szwajcarska spółka, która jest zainteresowana inwestowaniem w tego rodzaju obiekty w Europie. Nie wiemy natomiast, komu ostatecznie ta moc obliczeniowa będzie służyła. To jest na razie tajemnicą, tu mamy pogłoski. Na dzisiejszym proteście pojawiły się głosy, że są powody, by sądzić, że może z tego korzystać amerykańska spółka Palantir i jest to kolejny powód, żeby się tej inwestycji sprzeciwiać, ponieważ wiemy, że spółka Palantir ma na koncie rzeczy, które nie powinny nam się podobać z punktu widzenia obywateli, czyli monitorowanie, śledzenie, inwigilacja obywateli na porządku dziennym z wykorzystaniem technologii AI.
1: Czy podobne centra danych już są budowane w Polsce, czy to będzie pierwszy tego typu obiekt, z tego co wiemy?
3: W tej skali to będzie pierwszy taki obiekt.
1: Więc to ma trochę takie symboliczne znaczenie, ten sprzeciw dzisiaj pokazany.
3: Dlatego właśnie protestujemy.
1: To był Adam Kępiński, czyli jeden z organizatorów protestu przeciwko budowie Centrum Danych w Domiechowicach. Podczas manifestacji wybrzmiewały głosy zarówno sprzeciwiające się dokładnie budowie tego jednego data center w Domiechowicach, jak i głosy przeciwne technologii AI generalnie. Tak jak sami usłyszeliście w rozmowie, jest to pierwsze takie data center planowane w ogóle w Polsce, ale i też w tej części Europy, więc jest to pewien symboliczny wydźwięk protestu. Jeżeli ktoś chciałby zaprotestować przeciwko AI jako technologii samej w sobie, to właśnie dlatego mógł pojawić się na tym proteście. Natomiast głosy sprzeciwu dotyczące dużo bardziej szczegółowo

0: powstaniu Centrum Danych w Domiechowicach i ta petycja nadal jest dostępna internetowo i można ją również przez internet podpisać.
1: Czas wolny w Łodzi.
0: Pora spełniła teraz obietnicę złożoną na początku programu, a więc zapełniamy koncertowe kalendarze łodzian. I tak jak wspominałam, nie trzeba się wybierać daleko. Zaczniemy sobie od planów Atlas Areny na najbliższe wrześniowe wieczory, bo tutaj zdecydowanie będzie się działo. Czwartek, 10 września, koncert Hollywood Vampires, czyli stare rockowe Wygi i Johnny Depp na gitarze. Hollywood Vampires to super grupa tworzona przez Joe Perego, znanego z Aerosmith, wspomnianego już Johna Deppa na gitarze oraz Alisa Coopera na wokalu. Mamy tutaj więc naprawdę solidne gwiazdy lat 80. Więc jeśli rockowe granie z pazurem jest bliskie waszemu sercu, to właśnie 10 września na Atlas Arenie będzie datą, w której odnajdziecie się zdecydowanie jak ryby w wodzie. Natomiast jeśli waszym serduszkom bliższe są hip-hopowe rytmy, ale w tym trochę bardziej eksperymentalnym stylu, to również macie powód, żeby pojawić się we wrześniu na Atlas Arenie. 13 i 14 września to dwie daty koncertu A$AP-a Rockiego w naszej łódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście druga data została dołożona po tym, jak koncert 13 września się wyprzedał, także na tym koncercie już się nie pojawicie, jeżeli nie zareagowaliście szybciutko na sprzedaż biletów, ale jeżeli zaspaliście, to właśnie dla was dołożona jest druga data 14 września.
1: Weekend w Łodzi.
0: A jeżeli waszym sercom bliskie są zarówno klimaty rockowe, hip-hopowe, jazzowe i generalnie kochacie muzykę i kochacie odkrywać nowe nazwiska w muzyce, no to po raz kolejny w Łodzi pojawi się Great September i właśnie tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie swoje muzyczne pytania. Głównym celem showcase'u Great September jest pokazywanie szerszej publiczności artystów, którzy jeszcze nie są tak znani jak wielkie radiowe gwiazdy, ale prawdopodobnie kiedyś będą. I właśnie do tego odnosi się hasło festiwalu. Wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Jest to również dobra okazja, żeby naprawdę znane duże gwiazdy zobaczyć na koncertach w trochę nieco bardziej intymnym i klubowym wydaniu, bo mimo, że festiwal nastawiony jest właśnie głównie na te małe koncerty, to nie zabraknie też ogromnych gwiazd. Podczas Great September zobaczymy w Łodzi takie gwiazdy jak Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski czy Czesław Mozil, ale no właśnie, nie tak jak zwyczajnie ich możemy oglądać na gigantycznych scenach, tylko właśnie w trochę mniejszych klubach, gdzie ta bliskość z artystą jest bardziej realna i dużo bardziej można wczuć się w koncert. Festiwal po raz kolejny zagości w naprawdę wielu miejscach na terenie całego miasta. Będziecie mogli przyjść na koncerty zarówno w tak dużych miejscach jak klub Prywatka czy Larum, jak i posłuchać koncertów w tych dużo, dużo bardziej intymnych przestrzeniach, chociażby na dwóch scenach zbudowanych w pubie Łódź Kaliska, czy w ogóle w miejscach, które na co dzień przestrzeniami koncertowymi nie do końca są, takimi jak Dom Literatury, czy Łódzkie Centrum Wydarzeń. Także po raz kolejny ten festiwal będzie okazją nie tylko do odkrywania samej muzyki, ale również do odkrywania Łodzi, bo jak wiemy już z poprzednich edycji, mnóstwo osób z całego kraju i nie tylko zjeżdża się właśnie, żeby uczestniczyć w wielkim zjeździe branży muzycznej, czyli festiwalu Great September. To wszystko już pomiędzy 10 a 12 września na terenie Łodzi. Szczegółową listę wszystkich lokali biorących udział w festiwalu, jak i rozpiskę wszystkich artystów na poszczególne dni i godziny już znajdziecie na stronie greatseptember.pl. No i jako osoba, która uczestniczyła już w festiwalu, podpowiem wam, że zdecydowanie warto to zrobić wcześniej i zaplanować sobie całą logistykę poruszania się między scenami, bo czasem ta muzyczna wycieczka po Łodzi, jaką funduje nam Great September, przypomina prawdziwy maraton.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Wśród osób zajmujących się tworzeniem lokalnej kultury często słyszy się, że miasto Łódź, owszem, finansuje całkiem chętnie przedsięwzięcia takie jak koncerty czy festiwale muzyczne, ale tylko te na masową skalę, zapominając o przyciągającej może

0: mniejsze widownie, ale równie ważnej z punktu widzenia wartości artystycznej, kulturze niszowej. No i myślę, że jest to oczywiste, że łodzianie mogą przyjąć wobec tego dwie postawy. Można marudzić, albo można brać się do roboty. I w duchu właśnie tej pracy u podstaw zaprosiłam dzisiaj gościa, który za punkt honoru ustanowił sobie nie tylko integrację, ale i kompleksowe wspieranie artystów zaczynających właśnie z tego niewielkiego poziomu na łódzkiej scenie muzycznej. To przedsięwzięcie nazywa się Studio Widnokrąg i pełni rolę nie tylko wydawnictwa muzycznego, ale i właśnie takiego koordynatora działań łódzkiej sceny muzycznej. Jeżeli wejdziecie na profil Studia Widnokrąg w mediach społecznościowych, zobaczycie, że zajmują się zarówno właśnie wydawaniem muzyki w fizycznym formacie, ale też organizacją koncertów, promocją łódzkiej sceny niezależnej w mediach społecznościowych, a także pomaganiem przede wszystkim łódzkim zespołom w znalezieniu rozgłosu, w dostaniu się na wysokoprofilowe festiwale muzyczne. Dzisiejszy magazyn prowadzi dla Was Weronika Kobus i pozwólcie, że z pomocą mojego gościa zabiorę Was dzisiaj w podróż po łódzkiej scenie muzycznej.
1: Łodzianie z pasją.
2: Cześć, jestem Michał Wereszczyński. Założyłem studio wideo.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: W tym sezonie przekonajcie się sami i słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
4: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Твой день. Автопромоция. Автопромоция. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ciekawe...

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.